0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy chwilę o relacjach polsko-ukraińskich, o tym, że rozwiązać problem, który narósł w ciągu ostatnich kilku tygodni, nie jest łatwo, to nic nie powiedzieć, bo prezydent Zełenski swoją decyzją otworzył puszkę Pandory, to mało powiedziane. Natomiast chciałem zapytać się o pomysły na to, jak skutecznie odpowiedzieć. Mamy najświeższą propozycję profesora Przemysława Czarnka, kandydata PiS na urząd premiera. Wieczorny wywiad dla telewizji Republika. No i tam propozycja brzmiąca w następujący sposób. Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No mówiąc krótko, odcinamy wsparcie do momentu, aż się nie ogarną. To już moja interpretacja, czy moje skrót tej myśli. Dobry pomysł?
1: Absolutnie fatalny. Z różnych na stole propozycji, które można by sobie wyobrazić, które moglibyśmy położyć na stół, akurat ta jest absolutnie najgorsza, dlatego że bez tak naprawdę wsparcia Unii Europejskiej Ukraina dzisiaj nie jest w stanie spiąć swojego budżetu, nie jest w stanie efektywnie prowadzić dalszej walki, więc tak naprawdę byłby to krok, który by moim zdaniem naruszał pewną istotną zasadę, która powinna być obowiązująca niezależnie od tego, jaki jest nasz stan stosunków bilateralnych, a tą zasadą jest to, żebyśmy robili wszystko, aby armię rosyjską osłabiać i armię ukraińską wzmacniać. Czyli mówiąc krótko, w tych relacjach naszych bezpośrednich, które stały się problematyczne, powinniśmy używać takich argumentów i takich środków nacisku, które nie będą bezpośrednio osłabiały ukraińskiej armii, no bo to jest po prostu absolutnie przeciwskuteczne z punktu widzenia naszego interesu. Nawet nie chodzi o interes ukraiński, tylko nasz interes, który polega na tym, że po prostu im słabsza jest armia rosyjska, im silniejsza armia ukraińska, tym lepiej, bo to nam daje szansę na to, aby to rozstrzygnięcie wojny było po naszej myśli. Więc ja uważam, że do tego problemu polsko-ukraińskiego powinniśmy podejść w taki sposób, że powinniśmy tak naprawdę podzielić nasze zaangażowanie w Ukrainę na takie dwie osobne kubki. Jedna kubka to jest takie, bym powiedział, wsparcie dotyczące tych aspektów stricte dotyczących wojny i tam by się mieściły wszystkie działania wobec zarówno wspierające armię ukraińską, ale także działania dyplomatyczne, które właśnie uderzają w Rosję, jak chociażby sankcje. I to są rzeczy, które co do zasady ja bym nie ruszał, niezależnie od stanu relacji bilateralnych, ponieważ naruszenie tej kubki, tej szuflady byłoby dla nas fatalne. Natomiast jest druga szuflada, faktycznie, gdzie już mamy całe spektrum różnych działań i tutaj już możemy dyskutować, jakie narzędzia użyć. Ja od razu mówię, że jestem zwolennikiem tego, aby pokazywać asertywność stronie ukraińskiej, więc moja krytyka tego pomysłu Czarnka, ona nie wywodzi się z takiego założenia, że nie wolno wobec strony ukraińskiej w ogóle stosować jakikolwiek, bym powiedział, nie wiem, ostrych środków. Wiem, że jest taki nurt debaty publicznej w Polsce, który do tego podchodzi. To nie jest moje stanowisko, uważam, że jest fatalne, bo strona ukraińska też musi zrozumieć i też my musimy jej pokazać, że jeżeli nie będzie respektowany ten polski punkt widzenia, czy polski interes w wielu kwestiach, to naturalne jest to, że my nie będziemy zawsze działać tak, jakby strona ukraińska chciała. Niestety.
0: No i tu wejdę w słowo, to właśnie tu pewnie Przemysław Czarnek powiedziałby, no inaczej nie zrozumieją, skoro nie zrozumieli na poziomie orderów, skoro nie zrozumieli na poziomie twardego weta co do rozszerzenia Unii o Kijów właśnie, no to trzeba nacisnąć na jeszcze jeden szczebelek w tej drabince eskalacyjnej.
1: Ale to jest szczebel, który uważam, że już, że tak powiem, był przeciwskuteczny wobec Polski. Ja uważam, że niestety to jest też okoliczność, z którą my powinniśmy się do pewnego stopnia pogodzić, chociaż prowadzić jakby swoją politykę, ale musimy mieć na uwadze, że bardzo trudno będzie jakby stronę ukraińską skłonić do tego, żeby ona zmieniła swoją politykę historyczną. Z kilku powodów. Po pierwsze, zakres naszego oddziaływania jest tutaj ograniczony i nawet bym powiedział, te unijne środki, które by trafiły, wcale niekoniecznie musiałyby tutaj spowodować, żeby strona ukraińska ustąpiła. Ja przypomnę, że to nie jest tak, że Wiktorowi Orbanowi by się jakoś szczególnie dużo udało wskórać poprzez swoją politykę wet w Unii Europejskiej, a na pewno osłabiłoby to nasz przede wszystkim wizerunek w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że Unia przez lata, która była krytykowana przez Polskę, też przez polską prawicę za to, że prowadziła politykę wschodnią w takim duchu Russia First, nie pomagała odpowiednio

0: tym krajom ościennym, które bały się tych zakusów imperialnej Rosji. Myśmy dopiero w ostatnich latach zauważyli zwrot tej Unii Europejskiej na właściwe tory. No i teraz było czymś absolutnie fatalnym, gdyby wysłany został sygnał z Polski, że my nagle kwestionujemy tak naprawdę politykę, którą przez wiele lat prowadziliśmy. To byłoby moim zdaniem, no podważałoby po prostu jakąś powagę naszej polityki, która dotychczas była zupełnie inna. To my byśmy pierwsi na froncie, żeby na froncie też takim unijnym, tej unijnej debaty, żeby tą pomoc dla Ukrainy dawać. Więc ja, jeżeli mielibyśmy już mówić o wykorzystaniu środków unijnych, to oczywiście jak najbardziej zastanowiłbym się, czy w tym procesie akcesji do Unii Europejskiej Ukrainy, czy gdzieś w określonych tutaj obszarach negocjacyjnych nie zaszyć tutaj tych kwestii dotyczących polityki historycznej, ale mówiąc uczciwie, ja nie za bardzo wierzę w to, żeby to jakoś znacząco pomogło, dlatego że warto pamiętać, że po stronie ukraińskiej po prostu mamy do czynienia z takim zjawiskiem po prostu dość silnych nastrojów, też bym powiedział takich nacjonalistycznych, takiej dumy swoistej rozumianej. No i niestety trzeba też przyznać, że ta ostatnia akcja Wołodymyra Zełenskiego, ona przyniosła niestety określone profity jego popularności, bo w zasadzie w takiej infosferze ukraińskiej dość jednoznacznie w zasadzie cała opinia publiczna trzymała za prezydentem w tym starciu z Polską. Aha. Więc moim zdaniem to pokazuje, że to nie jest tak, że te działania wymierzone w Zełenskiego, one osłabiają jego pozycję i wzmacniają pozycję tych, którzy na Ukrainie mówią jakimś innym głosem, który dla nas był bardziej miły. Więc do tego trzeba podejść po prostu dużo bardziej inteligentnie, ale ja niestety obawiam się, że o ile w przypadku, nie wiem, kwestii transportowych, w przypadku tych kwestii rolniczych, w innych kwestiach bilateralnych, wydaje mi się, że taka twarda, transakcyjna polityka może dać skutek. Tak nawet najtwardsza polityka wymuszająca na stronie ukraińskiej jakąś korektę polityki historycznej będzie przecież skuteczna, dlatego że w czasie wojny po prostu strona ukraińska szuka po prostu takich bohaterów, którzy będą mi pasować. No i niestety takich sobie Ukraina dzisiaj bohaterów wybiera. Więc moim zdaniem to jest kurs oczywiście bardzo, bardzo smutny i dla nas bardzo bolesny. Powinniśmy protestować, bo cóż mamy robić. Natomiast to, co my możemy zrobić, to tylko i wyłącznie działać, że tak powiem, w Polsce w taki oto sposób, że upamiętnać te ofiary, upamiętać też tych Ukraińców, którzy pomagali, bo przecież pamiętajmy o tym, że też UPA przecież zabijało nie tylko Polaków, ale zabijało tych Ukraińców, którzy chcieli porozumienia, tych Polaków, tych Ukraińców wcale nie było tak mało. Więc,
1: chciałbym do tej dyskusji dorzucić jeszcze jeden wątek, żeby nie było nam tak łatwo, albo jeszcze utrudnić po prostu tę całą spekulację, czy nie tyle spekulację, co dyskusję. Mianowicie chodzi mi o przemówienie polskiego charge d'affaires w Kijowie, czyli kierownika placówki, bo tytułu ambasadora nie ma, bo pan prezydent nie podpisał nominacji. Natomiast pan pułkownik Piotr Łukasiewicz w przemówieniu z okazji rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli do tego momentu kulminacyjnego ludobójstwa ukraińskiej powstańczej armii na Polakach, na Wołyniu, mówił o... Co prawda podkreślał, że nie chce tworzyć jakichkolwiek miar symetryzmu, ale wspomniał też o tych, którzy z polskiej strony zawinili wobec Ukrainy. No i teraz mamy wielką debatę w sieci, czy tak powinno wyglądać przemówienie polskiego dyplomaty w tym miejscu, w tym momencie, bo jak mówił szef polskiej dyplomacji, przecież były też listy kościołów, obu krajów, grekokatolików. Był list słynny przed laty biskupów polskich do niemieckich. No i nawet Sikorski pokusił się o porównanie, że krytyka dzisiaj Łukasiewicza to trochę tak jakby krytyka ze strony Komitetu Centralnego PZPR z lat 60., którzy też nie dostrzegli pewnego wydźwięku, nazwijmy to nawet chrześcijańskiego, takiej wyciągniętej ręki.
0: Ja bym powiedział tak, to wystąpienie, ono, jakbyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze, no to ono, można powiedzieć, że było akceptowalne, ale biorąc pod uwagę kontekst, czyli przede wszystkim te emocje, które dzisiaj buzują, że tak powiem, w naszym narodzie, naturalnie popychały do takiej interpretacji, z którą się spotkał tutaj charge d'affaires. Więc powinien sobie zdawać z tego sprawę, że mówiąc to, co powiedział, wywoła taki skutek, więc myślę, że byłaby pewnie inna okazja do tego, żeby oczywiście przypomnieć, że nie wszystko w naszej polityce wobec Ukrainy było w porządku w czasie przedwojennym, bo przecież też ta polityka narodowościowa, ona była, że tak powiem, miała różne oblicze i myślę, że tutaj zresztą też nie ma jakiegoś szczególnego sporu. Myślę, że duża część polskiej opinii publicznej rozumie, że ta polityka, która była prowadzona w II RP, ona miała też pewne wady, też pewnie była jednym z usadzionych powodów jakichś niechęci strony ukraińskiej. Natomiast oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie dla ludobójstwa, bo oczywiście tutaj mamy do czynienia z absolutnie nadmiarową jakby reakcją. I to też podkreślmy, reakcją, która wynikała nie z jakiegoś, to też warto podkreślić do opinii publicznej, chociaż wielokrotnie to już padało, to ta akcja wołyńska nie była przecież taką spontaniczną polityką, która wynikała z jakichś czasów takiej demoralizacji wojennej, tylko naprawdę ona wpisywała się w pewien nurt myślenia ważnych przedstawicieli elit, ukraińskich, które wtedy walczyło o państwowość, więc jak ktoś czytał teksty Dmitro Doncowa, jak ktoś czytał innych ukraińskich nacjonalistów, no to tam się włos jeżył na głowie grubo przed Wołyniem, bo ta ideologia po prostu miała no absolutnie no taki wektor, który myślę, że spokojnie można zestawić z teoretykami faszyzmu i nazizmu. W związku z tym niestety jest tak, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną tendencją po stronie ukraińskiej, którą nie sposób nam, że tak powiem, tutaj zatrzymać, a niestety na to się nakłada, tak powiedziałem, to, że dla premiera Wołodymyra Zełenskiego i jego administracji on na tych sporach historycznych póki co wygrywa, więc trochę nie ma interesu, żeby się cofnął. A jeśli do tego dodam oczywiście też polski kontekst, który też mówię, nie jest pewnie tutaj jakby kluczowy, ale też nie można go, że tak powiem, pominąć, czyli no, rywalizacja na prawicy o to, kto będzie ostrzejszy dzisiaj wobec strony ukraińskiej. I myślę, że też ten postulat Czarnka można wpisać w taką politykę chęci odzyskania wyborców, którzy uciekli z PiS-u do Brauna. No to już nam się układa obraz, który nie napawa optymizmem i stawiam tutaj dużo pieniędzy na to, że w najbliższym czasie do tej poprawy stosunków nie dojdzie. Ja bym powiedział, że nawet, że wcale nie jest powiedziane, że najgorsze jest za nami, bo no, obie strony są trochę nagrzane na konflikt i tak naprawdę jedna i druga zyskuje na arenie wewnętrznej. A to, że oczywiście długofalowo tracą na tym nasze strategiczne relacje, które mogły być dużo lepsze, no to no cóż, wydaje się, że dzisiaj za mało jest osób i za mało wpływu, one są wpływowe, żeby te głosy się, że tak powiem, przybiły.
1: Może się to zmieni. Paweł Musiałek, bez optymistycznych wniosków, ale taki jest stan gry na połowę lipca. Dziękuję pięknie. Klub Jagielloński, prezes Klubu Jagiellońskiego był razem z nami. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość przy telefonie, Karol Grabias z redakcji kwartalnika Więź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
1: A porozmawiamy o nowym letnim kwartalniku Więź, który mam przed sobą. Kawał solidnej lektury na wakacje. Pod hamak, czy też do hamaku, pod słonko, pod parasol, wszystko jedno, w jakim trybie ten urlop państwo mają zaplanowany. No i temat numeru, dla mnie bardzo ciekawy, w sensie takim, że kiedyś myślę, że zupełnie inaczej ten tekst i ten problem byłby ujęty, o Polsce bez alkoholu. Mamy przed sobą sierpień i zazwyczaj ten sierpień też w takim codziennym nauczaniu i kościoła w Polsce, ale też takich zobowiązań wielu katolików indywidualnych, oddolnych, no był, czy jest, bywa miesiącem trzeźwości. Wy na tę trzeźwość patrzycie trochę inaczej w tym numerze, a raczej na modę, która topi chęć do alkoholu wśród Polek i Polaków, czy to jeszcze zbyt szybko postawiona teza?
2: To znaczy tak, nie wiem, czy użyłbym określenia mody, pewnie wolelibyśmy określenie takiej tendencji spadkowej, ponieważ no, wychodzimy od takich twardych danych badań społecznych, które wskazują, że ten spadek już spożycia mocnych alkoholi, dużych ilości alkoholu, to są już jakby wyniki dwucyfrowe, to znaczy około 1/5 społeczeństwa zaczyna rezygnować w ogóle z twardego alkoholu. No i zastanawiamy się, co faktycznie znaczy ta zmiana. Zadajemy sobie pytanie, bardzo, bardzo trafnie, wydaje mi się, ujmuje to Michał Bojalski w swoim tekście. Zadajemy pytanie, czy Polska wchodzi w erę postalkoholową i co ta era postalkoholowa miałaby znaczyć. No, wiele wskazuje na to, że faktycznie wchodzimy w tę erę. To nie znaczy, że przestajemy w ogóle pić alkohol, tylko że można powiedzieć, zanika pewien taki dominujący kulturowy model, w którym alkohol jest rekwizytem ważnych uroczystości, jest smarem społecznym we wszystkich grupach społecznych i te, można powiedzieć, spożywanie alkoholu kurczy się do takich wysepek właśnie, powiedzmy do spożywania kraftowego piwa, do spożywania wina, do wytrawnej kolacji, ale zasadniczo, to szczególnie widać w generacji Z, w młodszych pokoleniach, takie potrzeba picia alkoholu, żeby, można powiedzieć, zwiększyć intensywność interakcji społecznych, otworzyć się emocjonalnie, to powoli zanika, ponieważ też zmieniają się te mechanizmy naszych interakcji społecznych. To znaczy młode osoby w większym stopniu komunikują się przez internet, mają też mniej społecznych tabu, więc ten alkohol jest, wydaje się, im w mniejszym stopniu potrzebny. Więc pijemy inaczej, pijemy mniej, pijemy, powiedzmy, bardziej wyspowo niż, można powiedzieć, niż ogólnie, ale zasadnicze zmiany zachodzą. To jest taka, można powiedzieć, nazywa to Michał Bielski, taką rekonfiguracją kultury picia.
1: A skąd ta kultura picia uległa zmianie? Bo rzeczywiście lata 90. to każdy rodzinny, no może nie każdy rodzinny, bo to przesadziłbym, każdej rodzinie bywało różnie, ale jedna większa uroczystość to zawsze była butelka przynajmniej na stole, może niekoniecznie od razu rozpoczynana, rozlewana natychmiast, ale jednak gdzieś tam towarzysząca w tle dla chętnych, a chętnych bywało o wiele więcej niż dzisiaj. Skąd ta zmiana i czy to jest zmiana, twoim zdaniem, waszym zdaniem, więź głębsza, czy to tylko jest chwilowy urok, bo są inne zapychacze, czy inne materiały, którymi się można uzależnić, czy znieczulić?
2: To znaczy tak, jest to na pewno, nakłada się na siebie kilka różnych, można powiedzieć, mniej lub bardziej niezależnych od siebie zjawisk. Po pierwsze, na pewno trochę tak jak z papierosami, zaczynają dochodzić do głosu już po prostu nowe badania, które wskazują, że nie ma od strony na przykład jakby zagrożenia nowotworem, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak jak nie ma, powiedzmy, bezpiecznej dawki tytoniu. Każda dawka alkoholu, tak samo jak każda dawka tytoniu, może zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór i to w jakimś sensie daje ludziom do myślenia. To, co na przykład Monika Białkowska pokazuje w swoim tekście, to też to, że ta kultura picia dominująca w dużym stopniu, która obejmowała przede wszystkim mężczyzn, wiązała się z dużymi kosztami nieobecności emocjonalnej, dużej, oczywiście przemoc to jest taki skrajny przypadek, ale choroby i nieobecność emocjonalna to są rzeczy, które przede wszystkim dotyczyły mężczyzn, a których koszty ponosiły kobiety i dzieci. Wydaje mi się, że też zmienia się taki model kulturowy związany z tym, na jakie są oczekiwania wobec mężczyzn, to znaczy kobiety nie są już skłonne ponosić takich kosztów emocjonalnych związanych z piciem alkoholu przez ich partnerów. No i oczywiście to, o czym już wspomniałem, czyli generacja Z, która ma więcej interakcji online, większą skłonność do, można powiedzieć, ekstrawersji, mniej bo jakichś takich kulturowych tabu, więc przez to ten, też ten alkohol jako taki właśnie społeczny smar jest im mniej potrzebny. Zapytałeś na końcu, czy to uważamy, że to jest stała zmiana? To jest wróżenie z fusów oczywiście, bo tak jak też wspomniałeś, potrzeba ucieczki od napięcia, od stresu, od lęku nie zmienia się w ludziach. Tak? To pokazuje właśnie tekst Bożeny Haściło w rozmowie z Ewą Buczek z Bożeną Maciek Haściło. To znaczy, no, my nazywamy bardzo łatwo właśnie czasami uzależnienie od alkoholu, problem z alkoholem, ale tak naprawdę co się kryje za tym sięganiem po alkohol, to jest bardzo wiele różnych mechanizmów, tak? Potrzeba psychicznej ulgi, nieradzenie sobie z regulacją emocji, jakieś trudne doświadczenia związane z inicjacją w gronie rówieśniczym, czy z płcią przeciwną. To jest bardzo dużo różnych rzeczy, które sprawiają, że nam ten alkohol coś w życiu ułatwia, coś nam w życiu łagodzi, więc z całą pewnością to nie jest tak, że alkohol zniknie. Z całą pewnością to nie jest tak, że również rzeczy, że znikną jakieś używki, które zastępują ten alkohol, znikną. W jego miejsce wchodzi uzależnienie od gier, wchodzą leki w dużym stopniu, środki psychoaktywne. Także no, tendencja ogólnie wydaje się w jakimś fundamentalnym sensie pozytywna, ale to nie jest tak, że mamy załatwione wszystko jak za ruchem magicznej różdżki i po prostu nagle stajemy się narodem abstynentów, który nie ma w ogóle problemów z regulowaniem swoich emocji.
1: Warto sięgnąć po ten cykl tekstów, choćby przy okazji sierpnia nadchodzącego i przy okazji też takich nieoczywistych koalicji, które w tej sprawie między na przykład ludźmi lewicy i ludźmi kościoła można tworzyć. I a propos tych różnych, no może nie koalicji, ale mianowników wspólnych do szukania, ja zawsze lubię w kwartelniku więź ten nie tyle moment, co segment, o, tego słowa mi brakowało, segment w kwartelniku pod hasłem Popołudnie Wiary, czyli rozmowy, teksty, myśli ludzi, którzy niekoniecznie są dziś zakotwiczeni w codzienności stricte katolickiej. Ty przeprowadziłeś bardzo ciekawą rozmowę z Agatą Bielik-Robson, filozofką, którą ciężko powiedzieć, że zakwalifikować jako katoliczkę i osobę, z którą po prostu daje proste i odpowiedzi na najtrudniejsze i najróżniejsze pytania. Ale zastanawiam się, jak zachęcić tych, którym przecież na co dzień, bo lwia część naszych słuchaczy to tacy, którzy na co dzień zaglądają do kościołów, jest im po drodze z wiarą, dlaczego mieliby sięgnąć po inny punkt widzenia i trochę poszerzyć ten swój horyzont? Akurat o Agaty Bielik-Robson.
2: No tak, oczywiście absolutnie Agata Bielik-Robson jako filozofka nie jest związana z filozofią chrześcijańską czy katolicką, ale ta rozmowa jest o tyle ciekawa, że no tak, ona jest z tego cyklu mojego Popołudnie Wiary, gdzie ja rozmawiam z ważnymi postaciami badającymi religię, badającymi wiarę. Mhm. I w tej rozmowie przede wszystkim istotny jest wątek pokazywania, w sposób, w jaki Agata Bielik-Robson pokazuje, w jaki sposób elementy religijne związane z filozofią żydowską, ale również filozofią chrześcijańską, mesjanizm, milenaryzm były istotnymi zjawiskami stojącymi u podstaw myśli nowożytnej, myśli zorientowanej na przyszłość, zorientowanej na podmiotowość, zorientowanej na emancypację. Bardzo ciekawa jest ta rozmowa pod kątem tego, o czym się szeroko już mówi w filozofii. Myślę, że to nie do końca dociera tak poza powiedzmy osobami, które mają zainteresowania filozoficzne czy socjologiczne, czyli zjawisko postsekularyzmu. Tak? Agata Bielik-Robson jest taką filozofką, która jest osadzona w tym nurcie, który nazywa się postsekularyzmem, a który zasadniczo mówi tyle, że jeśli przez istotną część, lwią część nowoczesności, co najmniej od czasów oświecenia do przynajmniej, nie wiem, 2001 roku, większość filozofów, większość myślicieli, którzy byli zwolennikami projektu nowoczesności, opowiadało się przeciwko religii jako takiej sile właśnie opresywnej, racjonalnej, tak od pewnego czasu mamy istotny zwrot, który zaczął Jürgen Habermas, który gdzieś Agata Bielik-Robson się wpisuje, to znaczy filozofowie, socjologowie, którzy wcześniej, od co najmniej właśnie czasów oświecenia, podchodzili krytycznie do religii, teraz dokonują rewizji swojego stanowiska, dostrzegając, że to również w nowoczesności, w nowoczesnym rozumie, w skłonności do instrumentalizacji przyrody, do instrumentalizacji relacji, w pewnej fetyszyzacji takich metod ilościowo-technicznych, tkwią poważne zagrożenia, w których to radzenie sobie, z którymi to radzenie sobie zagrożeniami religia może być sojusznikiem dla takiego rozumu, który w jakimś sensie już nie jest tak w sam siebie zapatrzony. Agata Billy-Crobson kończy tę rozmowę takim bardzo ciekawym zdaniem, że ona, dużo łatwiej jest jej żyć z wierzącymi chrześcijanami niż z takimi dogmatycznymi ateistami, którzy wierzą tylko i wyłącznie w metody ścisłej nauki i w taki turbooptymizm związany z rozwojem technologii. Więc to jest taka, pokazuje, że coś istotnego się tutaj na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat w stosunku filozofii do religii coś się zmieniło.
1: Tak, to jest dla mnie ten najniższy wspólny mianownik, który zawsze jest trochę inny, ale sprowadza się do jakiegoś rodzaju autentyczności i tego, co co przeżywamy. Jeszcze jeden tekst, który chciałem wyróżnić. Oczywiście, jeśli masz na myśli inne, to śmiało. Ja jestem w trakcie, czy tuż po lekturze tekstu Dawida Gospodarka o tym, jakim być, czy jak wygląda kwestia liderowania. Może to, ja tego słowa akurat przyznam, nie lubię, no ale wzięliście pod lupę kwestię tego, w jaki sposób są prowadzone różnego rodzaju, mogą być prowadzone, albo są wspólnoty różnego rodzaju instytucje, także oczywiście w kościele, i przyznam szczerze, że dla mnie to było dość ciekawe, także w perspektywie i swoich doświadczeń z różnego rodzaju instytucjami w kościele i tego, jak łatwo i szybko można charyzmie lidera ulec, ale i w pozytywnym tego słowa znaczeniu i negatywnym. Zastanawiam się, czy to nie jest też kwestia, no też albo i tylko, albo i aż, ale no pewnego zdrowego dystansu do tego, co się przeżywa, tylko że w perspektywie no, doświadczeń religijnych trudno o taki dystans.
2: To znaczy tak, faktycznie tekst Dawida Gospodarka, czyli Kiedy lider wpada liderzm, jest takim chyba sztandarowym tekstem z tego bloku wiary, który w całości poświęciliśmy właśnie zagadnieniu świeckich, liderów świeckich, można powiedzieć takich no, przewodników. No lider to jest takie dobre słowo w kościele. No i właśnie tekst Dawida stawia to fundamentalne pytanie, kiedy świecki lider, właśnie taki, który ma pewne problemy też właśnie z dystansem do postrzegania własnych doświadczeń religijnych, własnej roli we wspólnocie, zaczyna się zamieniać w właśnie kiedy jego pozycja zmienia się z lidera w lideryzm, czyli z takiego zdrowego odruchu podmiotowienia na gruncie bycia właśnie przewodzenia wspólnocie, rozeznawania, inspirowania, pewnej odnowy, kiedy to zamienia się w pewną formę ideologiczną. I według Dawida Gospodarka to wygląda tak, że sytuacja, w której osoba, która odczuwa pewien właśnie powołanie, pewną misję, zaczyna traktować każdy aspekt swojej działalności jako przedłużenie tego namaszczenia, przedłużenie tej obecności, łaski w jego aktywności, to bardzo łatwo okazuje się, że ten lider zaczyna ingerować w związki, w pracę, w finanse, w seksualność, w emocje tych członków wspólnoty i zaczyna się tworzyć taki patologiczny system lojalności, kiedy jakakolwiek krytyka tych ingerencji, tych rozeznań, które posiada lider, jest traktowana właśnie jako przeszkadzanie jakby błogosławieństwu, które ta postać otrzymała. I z tego tekstu Dawida Gospodarka, jak również z innych, z tekstu Agaty Ruiner, z tekstu Angeliki Szemigowskiej-Mironik, wyłania się taka, myślę, synergia, taka wspólna wizja tego, że we wspólnotach świeckich i w stosunku do świeckich liderów potrzebne są takie dobre, można powiedzieć, społeczne praktyki, takie kotwice, które sprawią, że ten lider nie stoczy się w lideryzm, to znaczy chodzi o takie dobre praktyki, jak na przykład kadencyjność, rozdzielanie władz w wspólnocie świeckiej, istnienie mechanizmów zgłaszania przemocy, istnienie pewnego takiego oddolnego feedbacku, czyli zgłaszania uwag i również krytycznych ze strony jakby takiego, można powiedzieć, tego wspólnotowego dołu, jasne podporządkowanie wspólnot prawu państwowemu, nie tworzenie takiej niezdrowej logiki, jakby powołane życie wspólnoty kontra zewnętrzny, świecki, zepsuty świat, który bardzo łatwo właśnie tworzy takie mechanizmy zbliżające się do sekty, no i przede wszystkim właśnie pewne wyczulenie na to, kiedy charyzmatyczność lidera zamienia się w jego, może się zamienić w jakiś niezdrowy narcyzm. Więc to jest
1: myślę, że taka ciekawa refleksja, chociaż dość oczywista, jak sobie tak głośno myślę, ale nie myślałem o tym w ten sposób. że bardzo mocno media społecznościowe promują ten sposób liderowania właśnie, oparty na jednostce, na sile, na jakiejś charyzmie, często prawdziwej i ekscentrycznej i efektownej, a nawet i efektywnej, ale jednak no, żyjemy w takim świecie, gdzie to będzie szło w tym kierunku, prawda? Jak jest lider, no to jest siła.
2: Tak, zdecydowanie. No, oczywiście czasami mówi się o tym, że właśnie, że Kościół powinien być obecny, czy liderzy, czy księża, czy liderzy szwedzcy powinni być właśnie obecni w social mediach jako takiej nowej przestrzeni ewangelizacji. Ale właśnie tak jak zwróciłeś na to uwagę, social media w jakimś sensie tworzą te wrażenie, że każdy jest głównym bohaterem swojego spektaklu i bardzo niestety, jak się okazuje, premiują jednostki, które nie mają absolutnie żaden sposób krytycznego stosunku do swoich rozeznań. O tym pisze bodaj właśnie Angelika Szolgowska-Mironiuk, czyli istnieje bardzo niski próg wejścia w rolę lidera, których jednym z elementów są social media, tak? Wystarczy założyć profil, zacząć udostępniać treści, co sprawia, że czasami osoby niedojrzałe, nieprzygotowane do tej roli lidera mogą uzyskać bardzo duży wpływ na cudze decyzje moralne i życiowe. A role przywódcze niestety, jak wiemy, w różnych środowiskach, nie tylko kościelnych, również w biznesie, w sporcie, gdziekolwiek, przyciągają jednak osoby takie o skłonnościach czasami narcystycznych czy psychopatycznych, więc no, bardzo istotne jest, żebyśmy nie zapominali o tym, że to, że lider jest świecki, nie sprawia z automatu, że różne patologie władzy za nim nie będą się ciągnąć. A social media niestety są tym przypadkiem, gdzie o narcyzm jest bardzo łatwo.
1: Więc proszę potraktować ten tekst i cykl też tekstów, bo chociaż nie wszystko oczywiście jeszcze przeczytałem, jako właśnie taki filtr może będąc samemu gdzieś we wspólnocie, warto mieć z tyłu głowy czasem taki właśnie filtr. Karol Grabiec opowiadał o nowym kwartalniku Więź do dostania, do zakupienia i w internecie, i w dobrych salonikach prasowych, w kioskach. Pomarańczowa okładka łatwo wpada w oko i daje też słowo, że potem zostaje gdzieś z tyłu głowy już po lekturze. Dziękuję pięknie, Karolu. Dobrego dnia dla ciebie i do usłyszenia.
2: Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: długo czekamy. Faktycznie, pani dietetyk, tych zatruć latem jest więcej?
1: Tak, należy pamiętać, że ten długo wyczekany urlop to jest często czas, gdzie nasze żywienie się diametralnie zmienia, tak? Nie jemy w swojej kuchni, nie przygotowujemy sami produktów. Bardzo często, no przynajmniej ten jeden posiłek dziennie, albo nawet czasami i wszystkie, jemy gdzieś w zewnętrznych kuchniach, czy to hotelowych, czy to restauracyjnych, gdzie my do końca nie wiemy, kto i z jakich produktów przygotowuje, więc to już jest taki pierwszy szok dla naszego przewodu pokarmowego, że to są bardzo często zupełnie inne produkty, inaczej przygotowywane, niż my sobie szykujemy w domu. No i jeżeli ktoś ma szczególnie wrażliwy przewód pokarmowy, to już w ten sposób ten nasz przewód pokarmowy może inaczej reagować. Wakacje, urlopy to jest też czas, gdzie my troszeczkę sobie pozwalamy, tak? Jednak w domu jemy według pewnych zasad. Natomiast bardzo często wakacje, jeżeli wyjeżdżamy nawet na takie w czasy all inclusive, to jest taki czas, gdzie my sobie troszeczkę więcej pozwalamy jeść takich produktów, nie do końca zdrowych produktów, które na co dzień nie pojawiają się na naszym talerzu, więc to znowu pobudzamy ten nasz organizm do przyjmowania i trawienia produktów, które on na co dzień nie przyjmuje i które nie do końca są dla niego zdrowe i wskazane.
0: A co najczęściej powoduje zatrucia pokarmowe podczas wakacji?
1: Jeżeli chodzi o wakacje za granicą, to oczywiście woda, tak? Tutaj pamiętajmy, że nigdy z kranu, nawet jeżeli mamy swoje butelki z filtrem, to często te filtry są za słabe, szczególnie w krajach poza Unią Europejską, więc pamiętajmy, żeby zawsze wodę butelkową używać, nawet do takich prozaicznych czynności jak mycie zębów, tak? Czy twarzy. Do picia oczywiście obowiązkowo tylko woda z butelek. Dalej, jeżeli chodzi o takie produkty zawierające, takie produkty świeże, tak? Czyli uważamy na surowe mięsa, surowe ryby, produkty nabiałowe, szczególnie jak bita śmietana, ciasta jakieś z kremem, które nie wiemy nigdy, kiedy zostały przygotowane i jak były przechowywane, bo niestety przy tych produktach kluczowe jest ich przechowywanie. Jeżeli one chociaż na chwilę, ten łańcuch temperaturowy zostanie zachwiany, no to już te procesy psucia, gnicia mogą się zadziać. My nawet możemy czasami jedząc, czy to taką bitą śmietanę, czy surową rybę, możemy nie czuć jeszcze w smaku, ale te procesy tego zepsucia już się mogą zaczynać. Więc uważamy na takie świeże produkty, patrzymy, w jaki sposób te produkty są przechowywane, bo jeżeli widzimy, że są one w nasłonecznionym miejscu, stoją gdzieś na zewnątrz, na słońcu, to już taka czerwona lampka nam się zaświeca, że jednak powinniśmy unikać takich produktów. Uważamy też, szczególnie właśnie na takich wyjazdach poza Unią Europejską, na warzywa i owoce, które mogą być niemyte.
0: A wbrew pozorom wydaje się, że to jest zdrowe, że tak. To jest najlepsze, najzdrowsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie.
1: Niestety tak, szczególnie, ale też i wszędzie, tak, właściwie gdzie jesteśmy, uważamy na takie targi uliczne, na takie miejsca, gdzie ta żywność gotowa jest sprzedawana na ulicach, bo w krajach poza Unią Europejską to jest normalne, że na ulicy się kupuje różnego rodzaju produkty gotowe. Natomiast pamiętajmy, że my żyjemy tutaj u nas w Polsce w bardzo sterylnych warunkach. Ten nasz przewód pokarmowy jest przyzwyczajony, że my wszystko myjemy, dokładnie pieczemy, jest to wszystko przetworzone, więc nie jesteśmy przystosowani na ogół do takiego jedzenia ulicznego, do takich owoców i warzyw gdzieś sprzedawanych na targach.
0: Więc taka budka z lodami, czy z goframi z bitą śmietaną, czy z kebabem nawet, tutaj w Polsce u nas jest bezpieczniejsza niż za granicą.
1: Dokładnie tak, my mamy bardzo wysokie normy sanitarne, sanepid ciągle kontroluje, tak, jednak ludzie też mamy te opinie Google, więc gdzieś w jednym miejscu ktoś się zatruje, zaraz pół Polski może o tym wiedzieć, więc jak gdyby żyjemy w takiej troszkę bańce sanitarnej, a jeżeli poza nią wyjedziemy, no to już może być różnie, tak? Pamiętajmy, że my jednak tu w Unii Europejskiej mamy bardzo rygorystyczne przepisy, jeżeli chodzi o żywienie zbiorowe, więc jeżeli państwo wyjeżdżacie gdzieś na wakacje poza granicę, tak, czy gdzieś, nie wiem, Meksyk, kraje Azji, Afryki, Turcji, Tunezji, to tam szczególnie zwracamy uwagę na takie jedzenie bazarowe, budki uliczne, bo nigdy nie wiemy, jak one zostały przygotowane i jak te produkty są przechowywane, bo pamiętajmy, że tam nie ma takiej kontroli, tak? I tam gdzieś w Turcji nie zgłosimy, tak jak w Polsce, na przykład do sanepidu, że w jakiejś restauracji się zatruliśmy, więc na to bardzo zwracamy uwagę.
0: Ale nie da się ukryć, że jeśli jesteśmy na wakacjach, ciężko sobie odmówić, bo jednak te budki na deptakach, na ulicach kuszą, czy to zapachem, czy to wyglądem, kolorem, widzimy lody, chcemy się trochę ochłodzić. Na co zatem powinniśmy zwracać uwagę, taką szczególną uwagę, żeby sprawdzić, aha, ta budka jest lepsza od tamtej.
1: Na pewno bardzo pomocne będą opinie Google, tak? Teraz nawet i za granicą to jest bardzo popularne, czyli sprawdzajmy, patrzmy, oczywiście zdroworozsądkowo, ale przeczytajmy. Bardzo dużo

0: dużo już miejsc, nawet takich małych jakichś budek, ma takie opinie, więc sprawdźmy, co inne osoby o tym mówią. Poobserwujmy wnętrz, jak to wygląda wewnętrzne, zewnętrzne, czy są śmietniki, czy na przykład obsługa ma rękawiczki, czasami maseczki są dobrze wskazane, czy jak są panie, czy mają włosy związane. Takie podstawowe zasady higieny, bo to też świadczy, jak jest ta żywność przechowywana. Oczywiście bardzo przestrzegam tu ulubione danie wakacyjne, czyli te gofry z bitą śmietaną. Niestety ta bita śmietana jest bardzo zdradliwa, ale zwracajmy uwagę, czy są takie maszyny chłodzące, czy one działają, tak? Bo czasami może być nie włączona taka maszyna chłodząca, tylko być prowizorką. Więc miejmy jakby oczy dookoła głowy, patrzmy, czy ta śmietana ma taką zbitą, zwartą konsystencję, czy nie jest taka już
1: lejąca
0: się, taka płynna, bo to już znaczy, że coś tam się zaczyna dziać. W przypadku bitej śmietany o tyle jest dobrze, że ona bardzo szybko się psuje i my bardzo szybko możemy to zauważyć, tak? Więc tu, ale jakby raczej wybierajmy, jeżeli gofr, to z owocami, jakaś furgelina, polewa, bo to są takie wybory bezpieczne, że nic tam się nie zadzieje. Lody z reguły, no to też te maszyny widzimy, tak? Że ona działa, że ten lód wygląda jak lód, on jest schłodzony. Tu jednak najczęściej właśnie te takie desery śmietanowe, chyba że na przykład weźmiemy lody z bitą śmietaną, to też raczej to nie będzie do końca dobry wybór. Lepiej wybrać jakąś polewę, owoce, frugelinę. To jest pod kątem takim mikrobiologicznym bezpieczniejsze. Uważamy też bardzo na ciasta. Lato to jest zdecydowanie czas, kiedy tych ciast, szczególnie kremy, torty, uważamy na jedzenie tych produktów, bo one niestety bardzo szybko mogą zacząć się psuć. Czyli raczej na przykład lepszym wyborem będą jakieś smoothie, koktajle na zimno, lody, mogą być same owocowe.
1: A jeśli ciasto, to pewnie jakieś takie albo drożdżowe, tak, albo jakieś jogurtowe, tak, bez masy.
0: Suche placki, to jest zdecydowanie czas, kiedy jemy ciasta bez gotowych mas. Uważajmy też na torty, na przykład jakieś przyjęcia, jeżeli robimy w ogrodzie, to często te produkty stoją na słońcu, więc uważajmy na to, starajmy się zachować ten ciąg chłodniczy, czyli żeby jak najdłużej było, czy w lodówce, czy w jakimś podpiwniczeniu i dopiero chwilę przed spożyciem te produkty wyciągajmy. Jeżeli też sam robimy jakieś ogrodowe przyjęcia, to starajmy się zawsze, żeby jedzenie było w miejscu zacienionym, nigdy na słońcu.
1: Oczywiście życzymy wszystkim, żeby nikogo na tych wymarzonych wakacjach takie problemy żołądkowe nie dopadły, ale jeśli już tak się zdarzy, bo tak się zdarza i trzeba też się z tym zmierzyć, no to co robić w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim kluczowe jest nawodnienie organizmu, bo w przypadku zatrucia bardzo szybko my się odwadniamy, może się pojawić jakaś gorączka, biegunka, wymioty, więc pijemy bardzo dużo wody. Możemy się wzmocnić o elektrolity, czyli do tej wody odrobinkę soli, można dodać soku z cytryny, miodu, mamy wtedy taki naturalne elektrolity, woda kokosowa też bardzo dobrze nas nawodni, czyli przede wszystkim nawadniamy się. No dużo odpoczywamy, jeżeli już nas te zatrucie dopadnie, to niestety nie ominiemy tego etapu odpoczynku, tej regeneracji.
1: Plaża wtedy odpada.
0: Plaża niestety odpada. Musimy w tym pokoju hotelowym swoje przecierpieć, dlatego zawsze pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż potem leczyć, ale też kluczowe jest przygotowanie apteczki, żebyśmy zawsze mieli, tak, czy jakiś węgiel,
1: i co
0: czy elektrolity.
1: Apteczce, tak, to miało być moje ostatnie pytanie. Co w tej apteczce powinno się znaleźć? Obowiązkowo.
0: Tak, obowiązkowo zawsze pamiętajmy, żeby mieć węgiel albo inne preparaty przeciwbiegunkowe, na ból brzucha, krople żołądkowe warto mieć, gotowe elektrolity, takie mieszanki, na przykład smekta, tak, enterol, takie typowe w aptece, które bez recepty dostaniemy. Pamiętajmy, że jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to dostępność tych leków może być zgoła inna, albo leki, które w Polsce kupujemy bez recepty, za granicą mogą być na receptę. Czyli pamiętajmy, żeby lepiej ze sobą tą apteczkę wziąć, czyli te leki obowiązkowo, które bierzemy na co dzień, i te takie w razie wypadku, żeby mieć jednak ze sobą, bo jest to zawsze bezpieczniejsze. Oczywiście pamiętajmy, żeby te leki odpowiednio zabezpieczyć, żeby one też nie były na słońcu, najlepiej za granicą, w ciepłych krajach, w lodówkach przechowujemy, ale bądźmy właśnie przygotowani, miejmy swoje leki, na które wiemy, jak nasz organizm zareaguje, tak? Bo jednak za granicą, w obcych aptekach, szczególnie poza Unią, te leki mogą mieć troszkę inny skład, możemy różnie zareagować, więc lepiej iść tutaj do swojej apteki, swoje leki, tak takie typowe, na elektrolity, na zatrucie, jakieś krople żołądkowe. Warto też mieć jakieś preparaty przeciwgorączkowe.
1: Bo to też się często zdarza.
0: Bądźmy przygotowani i wtedy wiemy jakby jak zareagować, bo najgorzej to być nieprzygotowanym, nie stosować tych zasad bezpieczeństwa, pojechać nieprzygotowanym, no i wtedy te wymarzone wakacje niestety mogą już przestać być wymarzonymi.
1: Tak, ale życzymy wszystkim, żeby były jak najbardziej wymarzone, więc próbujmy, smakujmy tych właśnie krajów, które odwiedzamy, ale niech to będzie takie
0: zachowanie
1: mądre,
0: tak,
1: zdroworozsądkowo i wtedy naładujemy te baterie i wrócimy pełni energii. Bardzo dziękuję. Dietetyk Agnieszka Cuch była naszym gościem w audycji SOS Wakacje.
0: Dziękuję bardzo i Państwu również życzę udanych wakacji, bezpiecznych przede wszystkim.
2: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,

0: i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
2: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczkom. Szczególna modlitwa Jezusa. On uwielbia Ojca i podkreśla, że bliscy mu są ci, którzy przez Niego zostali nazwani prostaczkami. Ci, którym Bóg też objawia siebie, objawia Słowo, daje naukę. Owi prostaczkowie to ci, do których Bóg, którzy do Boga się zbliżają w prostocie serca, z pokorą i miłością, ci, którzy są świadomi niedoskonałości i własnej słabości, ale też w Bogu pokładają ufność, bo w tej ufności jest myśl. On, ich Bóg i Pan, Zbawiciel świata, nie opuszcza tych, którzy do Niego się uciekają, Jemu powierzają swoją codzienność i wszystkie sprawy tej codzienności. Ci prawdziwie są mądrzy. Wiedzą, że źródłem prawdziwej mądrości jest Bóg. I z tej Bożej mądrości, Bożego Słowa chcą jak najobficiej czerpać. Uczmy się tej postawy. Niech nam będą przykładem święci błogosławieni, którzy, jak wiemy, w Bogu pokładali ufność, u Niego szukali światła, by właściwie realizować swoje codzienne zadania. Przykładem niech tam będzie sam Chrystus, Syn Boży. Jego przecież w modlitwie prosimy. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twego. To modlitewne wezwanie niech nam towarzyszy i dziś, i każdego dnia naszego życia. Ta prośba niech nam zawsze towarzyszy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Twój początek dnia.
1: To już połowa lipca, środa, 7:09 minęła. Rozpoczynamy kolejne wydanie poranka rozgłośni katolickich. 7:09, naszym wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palot, FM, Anna Czytowska. Dzień dobry, mam nadzieję, że lato dobrze Państwu upływa, tym bardziej, że ten tydzień jest zdecydowanie cieplejszy od poprzedniego. O godzinie 7:30 porozmawiamy o tym, co wydarzyło się na Warmii w 1877 roku. Dwóm dziewczynkom w miejscowości Naper w feriach pod pruskim zaborem. W czasie Kulturkampfu ukazywała się Matka Boża i przekazywała im bardzo konkretne przesłanie. O objawieniach w Giedrzwałdzie porozmawiam z dr Ewą Czaczkowską, która napisała o tym książkę. Gościem poranka będzie europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Na tę rozmowę zapraszam o godzinie 8:15, a o czym pisze dzisiejsza prasa będziemy sprawdzać za 5 minut, a teraz chwila z dobrą muzyką. Dzień dobry.
0: 7:09. Twój początek dnia. Go.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Posłowie nie mogli zadać pytań przyszłemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Wczoraj w Sejmie odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Po jednej stronie stanął Adam Borowski, a po drugiej Sylwia Gregorczyk-Abram. Aby nie padły żadne trudne pytania, jak czytamy, zadbano o to, aby nie dopuścić do głosu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Strajk ZUS-u coraz bliżej, o tym także pisze dzisiejsze wydanie Gazety Polskiej Codziennie. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są o krok od przeprowadzenia legalnego strajku generalnego. Zakończone referendum strajkowe przyniosło jednoznaczny wynik. Za protestem opowiedziało się ponad 97% głosujących, a frekwencja przekroczyła wymagany ustrojowo próg 50%. Oznacza to, że związki zawodowe uzyskały formalny mandat do ogłoszenia strajku, jeśli negocjacje z pracodawcą zakończą się fiaskiem. Jest także o kolejnej aferze z uprzywilejowanym traktowaniem działaczy Koalicji Obywatelskiej w placówce ochrony zdrowia. Politycy rządzącej partii byli obsługiwani poza kolejnością w podwarszawskim Piasecznie. Od ponad roku prokuratura nie potrafi zakończyć śledztwa w sprawie prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym, a media ujawniają kolejne szokujące nagrania z tej właśnie placówki. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Jest także o echu afery szpitalnej. Lekarze zarabiają za dużo. Jest taki sondaż. Polacy chcą ograniczenia ich wynagrodzeń. Ponad 77% Polaków popiera odgórne ograniczenie przez rząd wynagrodzeń lekarzy poprzez wprowadzenie maksymalnych stawek w publicznej ochronie zdrowia. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ponad połowa badanych, bo 56%, odpowiedziała zdecydowanie tak. 21% raczej tak. Przeciwników rozwiązania jest wyraźnie mniej. Odpowiedzi raczej nie wskazało 12,8%, a zdecydowanie nie 6%. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, propozycja ograniczenia wynagrodzeń lekarzy znajduje poparcie niezależnie od sympatii politycznych. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej rozwiązanie popiera 82% badanych, wśród wyborców opozycji 73%. Różnice między elektoratami dotyczą przede wszystkim siły tych przekonań, czyli odpowiedzi tak, czy też zdecydowanie tak. Największe różnice widać między kobietami i mężczyznami. Wśród kobiet ograniczenie wynagrodzeń lekarzy popiera 85% badanych, wśród mężczyzn to 69%. Duże poparcie dla takich ograniczeń widać zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi. O tym czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jest także o tym, że Polacy wolą sztuczną inteligencję od influencerów. Nadchodzi przełom w zakupach. Media społecznościowe wciąż inspirują Polaków podczas zakupów, ale ich przewaga szybko topnieje. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji niemal dogoniły influencerów jako źródło rekomendacji, a konsumenci oceniają AI jako bardziej wiarygodnego doradcę zakupowego. O tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej i przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Czyste powietrze nie odzyska zaufanie, tutaj ze znakiem zapytania, tekst Aleksandry Hałowni. 20 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady w czystym powietrzu. Maksymalna kwota dotacji na niektóre prace termomodernizacyjne ma się zwiększyć o 10%, a czas na realizację prac objętych zaliczką zostanie wydłużony o 60 dni. Wymóg posiadania nieruchomości od co najmniej 3 lat zostanie złagodzony, a dokumentowanie odłączenia starego źródła ciepła ma być łatwiejsze. Zdaniem ekspertów to jednak za mało, aby móc mówić o przełomie w czystym powietrzu. Rosja zaatakuje Polskę, to jest taki sondaż w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Czy w to wierzymy, czy tego się boimy? Polacy nie boją się ataku Rosji, przed którym przestrzegają politycy. O tym pisze Michał Potocki. Większość, bo 60% Polaków uważa, że Rosja jest za mocno zaangażowana w wojnę z Ukrainą, by odważyć się na rozszerzenie agresji na któryś z krajów NATO. Tak wynika z sondażu, który dziś publikuje gazeta. Co czwarty z nas dopuszcza możliwość, że w ciągu najbliższych miesięcy Kreml odważy się zaatakować Polskę, a 15%, że celem ataku może stać się któryś z naszych sojuszników, ale nie my. Dziennikarze zlecili badanie nastrojów opinii publicznej, aby skonfrontować je z wypowiedziami polityków i ekspertów, którzy ostrzegają przed możliwą eskalacją wojny albo próbką przetestowania przez Kreml, czy artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego Morawieckiego przewidujący kolektywną obronę w razie agresji wciąż działa. Premier Tusk mówił w kwietniu, że rosyjski atak na któregoś z aliantów może być kwestią raczej miesięcy niż lat. O tym, że Amerykanie ostrzegali Warszawę przed możliwością zbrojnej prowokacji ze strony Kremla, pisały także ostatnio Onet i brytyjski Daily Telegraph. A jak się okazuje, my w to jednak nie wierzymy. Trump chce pobierać opłaty w cieśninie Ormus, to w dziale Świat, tekst napisany przez Karolinę Wójcicką. W wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny być określane mianem strażnika cieśniny Ormus. Walki na Bliskim Wschodzie ponownie przybierają na sile. Prezydent Trump poinformował Kongres, że Stany Zjednoczone znów prowadzą działania wojenne przeciwko Iranowi. Tym samym jego administracja zyskała kolejny 60-dniowy okres, w którym może używać sił zbrojnych w regionie bez uzyskania zgody parlamentarzystów. I na koniec, lato wielkich opóźnień na kolei. PKP Intercity ma problem przez całe wakacje. Tylko 58% pociągów PKP Intercity dojechało w czerwcu do stacji końcowej.

pod koniec XIX wieku na Warmii, będącej wówczas pod pruskim zaborem, dwóm dziewczynkom kilkunastoletnim ukazywała się Matka Boża i przekazywała konkretne orędzie, konkretne przesłanie. Mówiła w języku polskim. To wszystko działo się na peryferiach w Giedrzwałdzie, do którego zaczęli zjeżdżać Polacy ze wszystkich trzech zaborów. Doktor Ewa Czaczkowska, publicystka, wykładowca akademicki, dziennikarka, napisała książkę na temat Giedrzwałdu. Też bardzo dużo jest o tych okolicznościach społeczno-polityczno-kulturowych, duchowych także, i już za niecałe 3 minuty o tej książce i o objawieniach w Giedrzwałdzie porozmawiamy w poranku 7:09.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani dr Ewa Czaczkowska, publicystka, pisarka, wykładowczyni, autorka książki Odkryć Giedrzwałd na nowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Napisała pani, że ta książka wzięła się najpierw z zawstydzenia, a potem z głębokiej wewnętrznej potrzeby. Zawstydzenia czym?
2: Zawstydzenia tym, że bardzo późno odkryłam Giedrzwałd i dlatego uznałam, że też trzeba pokazać wielu osobom, które nigdy tam nie były, go nie odkryły. Zawstydzenia tym, że no właśnie tak jak powiedziałam, dopiero w 2023 roku odwiedziłam po raz pierwszy Giedrzwałd, a stało się to w taki nietypowy sposób. Byłam w maju 2023 roku w Lourdes i tam zupełnie przypadkowa, chociaż przypadków podobno nie ma, przypadkowa osoba, przypadkowy pielgrzym zaczął mówić o tym, jak to właśnie znane są inne sanktuaria, Lourdes, Fatima i tak dalej, a nasz Giedrzwałd nie jest znany. I tak dalej. Ja wtedy się właśnie wewnętrznie zawstydziłam, bo stwierdziłam, no Boże, przecież ja też nigdy nie byłam w Giedrzwałdzie, a znam tyle innych miejsc i postanowiłam to szybko zmienić. Pojechałam 3 miesiące później. No i powiem szczerze, że to miejsce bardzo mnie poruszyło. No i później zaczęłam czytać na temat Giedrzwałdu, poznawać lepiej to miejsce, bywać. W czasie takiej wizyty w grudniu 2023 roku, krótkiej wizyty, będąc tam, po prostu powstała ta myśl, że tak, chcę napisać książkę o Giedrzwałdzie. I tak właśnie się zrodziła.
1: To tło historyczno-społeczne Warmii końca XIX wieku jest w książce bardzo dobrze i w bardzo ciekawy sposób opisane. I to jest ważne, bo Maryja przychodzi do ludzi z całym ich tym bagażem duchowo-historycznym.
2: Tak, moim celem właśnie było też pokazanie całych tych okoliczności, tych objawień, tak? Żeby one nie były wyrwane z kontekstu, ale w tym konkretnym kontekście pokazane. Tym bardziej, że Warmia, tak bardzo ciekawy, a jednocześnie powiedziałabym specyficzny region Polski, ma naprawdę niezwykle ciekawą historię, różną bym powiedziała od większości może ziem polskich. No w ogóle jest ciekawa historia I Rzeczpospolitej, okresy rozbiorów i tak dalej. Więc rzeczywiście no, chciałam pokazać ten kontekst, bo był to, jak wiemy, rok 1877. To już jest 100 lat po pierwszym rozbiorze Polski. I w tym pierwszym rozbiorze Warmia stała się częścią Prus, zaboru pruskiego. Wcześniej przez 300 lat była w I Rzeczpospolitej. Wcześniej jeszcze no, była też częścią państwa krzyżackiego, a jednocześnie miała ogromną niezależność w ramach dominium biskupiego, takiego można by powiedzieć księstewka biskupiego. I to wszystko naprawdę złożyło się na taką specyficzną historię tego regionu. Jeszcze do tego, jak dodamy właśnie to osadnictwo na południu Warmii Polskiej, na północy Warmii Niemieckiej. Niezwykle ciekawe, ale przez to takie zagmatwanie narodowościowo-wyznaniowe i tak dalej, niezwykle trudne też dziedzictwo, bym powiedziała. No i właśnie w 1877 roku w takim okolicznościach przyszła ze swoimi objawieniami Maryja. Jeszcze trzeba powiedzieć, że był to czas oczywiście ostrego Kulturkampfu, czyli walki z Kościołem katolickim w całych Prusach, nie tylko w zaborze pruskim, w całych Prusach, w całych Niemczech generalnie.
1: No właśnie, to bardzo ciekawe. Ta Warmia była i polska, i pruska, i protestancka, i katolicka. Ta walka z Kościołem przybierała bardzo ostre formy, a katolicyzm oznaczał też trwanie przy polskości na tych terenach?
2: Tak, oczywiście trwanie przy polskości katolicyzm oznaczał, aczkolwiek to tak, ale jednocześnie byli katolicy narodowości niemieckiej. Trzeba też o tych pamiętać, katolikach niemieckich, tak. Więc to tak też nie do końca, ale oczywiście w czasie zaborów zrodziło się to pojęcie Polak-katolik, tak. No bo wiadomo, że inna religia była czy w państwie, czy w zaborze rosyjskim, prawda, prawosławie. W zaborze pruskim, no tą taką powiedzmy państwową był protestantyzm. Więc rzeczywiście utożsamianie się, trwanie w wyznaniu katolickim oznaczało najczęściej, że jest to oczywiście Polak, tak? Na Warmii, jak powiedziałam, byli też katolicy niemieccy, ale oczywiście ta południe Warmii, ta polska Warmia południowa była katolicka i tam się objawiła Matka Boża. Ale no, jak powiedziałam, ten Kulturkampf dotykał również oczywiście katolików niemieckich i księży niemieckich. Przecież wtedy tam w Gietrzwałdzie biskupem, przepraszam, proboszczem był ksiądz Augustyn Weichsel, rodowity Niemiec, który też ponosił srogie kary i konsekwencje już po zakończeniu objawień, w związku z tym, że on był jednym z tych, który propagował te objawienia, był przekonany o ich prawdziwości. Podobnie był nie z powodu tych objawień, ale generalnie z powodu tego, że był biskupem katolickim, biskup warmiński szykanowany, czyli biskup Kremenc. Ale tak, na pewno bycie Polakiem oznaczało też bycie katolikiem, aczkolwiek to też był ten czas, kiedy Warmiacy polskiego pochodzenia, oni w połowie XIX wieku odkrywali swoje te polskie korzenie, polskość swoją i w drugiej połowie XIX wieku właśnie to, tą swoją tożsamość w obrębie wielkiego tego narodu polskiego, który obejmował ziemię I Rzeczpospolitej. To był tak ciekawy, ale trudny czas.
1: I ten czas był też, kiedy przychodzi Maryja, był też docenieniem właśnie Warmiaków. Warmia stała się miejscem jednoczącym Polaków z trzech zaborów?
2: Tak, oczywiście. To był ważny też moment, dlatego wyobraźmy sobie, jest mała miejscowość, która nie była znana nawet na Warmii dobrze w tym czasie. Naraz staje się to miejsce pielgrzymkowe, gdzie naprawdę w tych pierwszych latach, w pierwszym roku i kolejnych latach przyjeżdża, przychodzi, przybywa setki tysięcy ludzi, tak? I naraz, proszę sobie wyobrazić, z trzech zaborów spotykają się ludzie z Galicji, gdzieś tam z Wileńszczyzny, tak? Ze Śląska, z Wielkopolski bardzo dużo i dalej przyjeżdżają i okazuje się, że wszyscy mówią po polsku, tak? W jakichś dialektach, w gwarach, ale wszyscy się rozumieją, śpiewają te same pieśni i tak dalej. No i to było naprawdę niezwykle ważny też moment dla nich. To tak samo się działo oczywiście na Jasnej Górze, pamiętajmy o tym, o Jasnej Górze i jej roli, tak? Ale to też był ważny moment. Ja nawet w książce pozwoliłam sobie na takie porównanie do 1979 roku, kiedy przyjechał do Polski, tak? Jan Paweł II, kiedy Polacy też zobaczyli, policzyli się. Chociaż to też się działo w czasie milenium chrztu Polski za prymasa Wyszyńskiego. Ale można powiedzieć, że to był taki ważny moment, żeby zobaczyć, że żyjemy, że jesteśmy, że mówimy po polsku, mimo właśnie, że zaborca, czy to pruski, czy rosyjski, może lepiej było oczywiście w zaborze austriackim, chce zniszczyć naszą wiarę, chce zniszczyć naszą mowę, narodowość, język i tak dalej. I to, że Matka Boża mówiła po polsku, było oczywiście bardzo ważne. Tylko też od razu trzeba pamiętać, przepraszam, skończę to zdanie, bo pewnie pani też chce o to zapytać, że Matka Boża zawsze w każdych objawieniach mówi w języku tym, którym się objawia. Dziewczynki mówiły po polsku, czy raczej w gwarze warmińskiej.
1: A z jakim przesłaniem przyszła Maryja do dziewczynek i do, no szerzej przecież, do Polaków i do wszystkich ludzi wierzących?
2: Tak, tak. Ja też właśnie chciałam i starałam się to pokazać w książce, żeby pokazać, co naprawdę powiedziała Matka Boża, żeby dotrzeć do źródła, czyli do tych dokumentów, do protokołów przesłuchań, tak? Bo wydaje mi się, że przez te lata ostatnio narosło trochę takich no, nieprawdziwych, czy hipotez, czy mitów i tak dalej. Matka Boża przede wszystkim, i to wynika z protokołów przesłuchań, tych kościelnych prowadzonych wtedy w 1877 roku, przyszła, przedstawiła się przede wszystkim jako Maryja Niepokalanie Poczęta, czyli tak samo jak w Lourdes, te 20 lat wcześniej, tak? I niewiele później po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I miała dwa życzenia, abyście codziennie odmawiali różaniec. Codziennie odmawiali różaniec. Systematyczna modlitwa różańcowa, ta bliskość, bycie przy Bogu właśnie poprzez modlitwę. I druga rzecz to postawienie w miejscu objawiania się Maryi kapliczki z jej figurą. To były dwa podstawowe życzenia Matki Bożej, objawiające się jako niepokalanie poczęta. Wszystko inne, co się wydarzyło w sensie rozmów, które Matka Boża prowadziła z dziewczynkami, czy raczej może, kiedy dziewczynki zadawały Matce Bożej pytania kierowane przez ludzi dorosłych, księży i tak dalej, dziewczynki zadawały, Matka Boża odpowiadała na te pytania, ale najczęściej też w odpowiedziach było słowo różaniec, była przede wszystkim modlitwa, tak?
1: Te pytania też pewnie mogą dziś nas dziwić, jakie ludzie zadawali Matce Bożej.
2: No tak, mogą nas też z jednej strony dziwić, że były takie no jakby zwykłe, powiedzmy. A z drugiej strony też tak myślę, że i się byśmy też podobne pytania zadawali pewnie, bo ludzie pytali przede wszystkim o takie sprawy no swoje, życiowe, czy ktoś wyzdrowieje, czy ktoś wróci z wojny, tak? Wyjechał do Ameryki, czy on z niej wróci, tak? Ale bardzo dużo dotyczyło kwestii uzdrowień, a być może jeszcze więcej dotyczyło kwestii związanych z tymi prześladowaniami Kościoła katolickiego, bo naprawdę to był niezwykle trudny czas. Kościoły były zamykane, księża byli i aresztowani, nakładane grzywny, nie mogli sprawować funkcji duszpasterskich, więc ludzie o to też pytali bardzo często. I Matka Boża najczęściej nie dawała takich jasnych odpowiedzi, tak, nie, chociaż się zdarzały, ale najczęściej mówiła o modlitwie. Módlcie się, tak? Czyli jakby przez te 82 dni Matka Boża przychodziła aż tak, przez tak wiele dni do Giedrwałdu, czy objawiała się w Giedrwałdzie, bo tam na pewno jest, że właśnie mówiła o tej modlitwie, jakby żeby przyzwyczajała ludzi do tej modlitwy systematycznej, jakby pokazując, że w modlitwie znajdą odpowiedzi na swoje pytania, rozwiązanie swoich problemów, a może przede wszystkim zmienią swoją mentalność, swój sposób myślenia. I w modlitwie właśnie poprzez ten pryzmat wiary będą kształtować swoje życie.
1: Bardzo ciekawe wydaje mi się też ten wątek dotyczący trzeźwości. Pijaństwo było wówczas poważnym problemem. I pani opisuje w książce efekty tego napomnienia Maryi, bo one były bardzo wymierne. Wielu przestawało pić, powstawały bractwa trzeźwości, upadały jakieś browary czy gorzelnie.
2: Tak, to prawda. Dla mnie to też było zadziwiające, bo tam nawet znalazłam w historycznych książkach, opracowaniach tak historyków informacje ze źródeł pochodzące, że właśnie jak tam na jakimś obszarze właśnie w Warmii, w okolicach Olsztyna było powiedzmy kilkanaście browarów, tak, przed objawieniami, to potem zostały dwa. Więc rzeczywiście to było bardzo, był bardzo ważny ten wątek trzeźwościowy. Aczkolwiek to była odpowiedź Maryi na pytania jej stawiane, tak? Ona jakby z tym nie przyszła, ale było pytanie postawione przez dziewczynki, pytanie sformułowane przez proboszka miejsca, księdza Weichsela, dotyczące, co się stanie z pijakami, z ludźmi nierządnymi. I tam właśnie Matka Boża mówiła o tym, że zostaną ukarani. Natomiast pytanie o to, czy wyzdrowieje jakieś małżeństwo, z nazwiska podane, Matka Boża powiedziała, że mają się modlić, nie pić wódki, tak? I rzeczywiście to zostało bardzo mocno podniesione w duszpasterstwie i w Giedrwałdzie wtedy, ten wątek trzeźwościowy, ale również jest i dzisiaj, tak? To duszpasterstwo trzeźwościowe jest tam bardzo mocno rozwinięte i już dotyczy nie tylko ludzi, którzy zmagają się z nałogiem alkoholizmu, ale również inne nałogi, tak? Które dotykają ludzi, więc tam też i rodziny współuzależnionych, tych współuzależnionych od nałogowych członków rodziny. To jest ważne, ale też, jak powiedziałam, były inne kwestie.
1: Dlaczego 100 lat trzeba było czekać na oficjalne uznanie tych objawień przez Kościół?
2: Tak, tutaj rzeczywiście to pytanie jest bardzo zasadne i wydaje mi się, że jednak jest odpowiedź na to pytanie, bo z dokumentów wynikałoby, że biskup Kremens wtedy w 1877 roku był naprawdę blisko ogłoszenia prawdziwości tych objawień. Nie pisał o nich do Watykanu. Niestety nie dostał takiego, nie chodziło o pozwolenie, bo biskup może to zrobić, ale chodziło o takie przyzwolenie, taki pozytywny sygnał, tak? Dobrze wiemy, co robisz, nie? Nie dostał tego. A to się wiązało oczywiście z sytuacją polityczną, narodowościową, polityczną. Bo to wynika z innych dokumentów, które później powstały między inicjaturą niemiecką w Monachium, a Watykanem, może o tym już nie będę opowiadała, bo to zbyt długo, ale jest to w książce. Więc na pewno kwestie polityczne, kwestie narodowościowe miały na to wpływ, że nie zostały uznane wtedy objawienia. Do tego jeszcze po 3 latach doszła kwestia tego, że się okazało, że tam były początkowo 4 brane pod uwagę widzące, 2 kłamały, przyznały się do tego 3 lata później. I to też bardzo usteczniło, bym powiedziała, i biskupa i tak dalej do tej sprawy objawień Matki Bożej. Ale kwestia, jak powiedziałam, historyczna, to, że później w 1920 roku został przegrany plebiscyt, tak, na Warmii, że Polska znalazła się dalej w państwie niemieckim, w III Rzeszy, Oczywiście wojna, to co się działo na Warmii, czyli to całkowita właściwie wymiana ludności w latach powojennych, dopiero jakieś układanie tych relacji polsko-niemieckich, poliście biskupów polskich do niemieckich, a przede wszystkim po 1972 roku, to wszystko tak, te okoliczności bym powiedziała, z jednej strony polityczne, polityczno-kościelne, tak? To wszystko sprawiło, że dopiero 100 lat później, w 1977 roku, te objawienia zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Ale naprawdę z dokumentów wynika, że one mogły być uznane już w 1877 roku. I wtedy pewnie wyglądałoby to troszkę inaczej, gdy chodzi o samo sanktuarium i to miejsce, jego znajomość.
1: O dzieciach z Fatimy wiemy dużo, a o Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, bo siostra Barbara Samulowska, no tutaj mamy znacznie więcej też informacji i chyba coraz więcej się o niej mówi, ale los Justyny Szafryńskiej wciąż pozostają tajemnicą.
2: Tak, to prawda, no bo siostra Barbara Samulowska, jak się spodziewamy, niebawem zostanie ogłoszona błogosławioną. Natomiast Justyna Szafryńska, rzeczywiście ta pierwsza dziewczynka, czyli ta, której pierwszej objawiła się Matka Boża 27 czerwca, niestety no, nie są do końca jej losy znane. Ona wstąpiła, podobnie jak Barbara, do zgromadzenia Szarytek Sióstr Miłosierdzia. Była w hełmie potem w klasztorze w Paryżu i w 1897 roku nagle wystąpiła, uciekła po prostu ze zgromadzenia, uciekła z klasztoru. 2 lata później wiemy, że wyszła za mąż, dość szybko owdowiała i jej losy są znane, powiedzmy, do rozpoczęcia I wojny światowej, do 1914 roku, wtedy czy tam ktoś nie opłacała jeszcze grup męża. W każdym razie, mówiąc w skrócie, ja o tym też piszę, cały rozdział poświęcam obu dziewczynkom i ich losom. Wiemy o tym z dociekań historyków, co się działo do I wojny światowej. Nie wiadomo, co było później. Jedni są hipotezy mówiące o tym, że wyjechała znowu do Niemiec z Francji, tak, czy na teren zaboru pruskiego wyjechała. Inni mówią, że została we Francji, ale nie wiemy ani kiedy zmarła, ani gdzie jest pochowana. Więc takie trudne rzeczywiście życiowe.
1: W książce mamy też mnóstwo innych bardzo ciekawych wątków, o których nie mamy czasu, żeby je poruszyć, więc zapraszam Państwa do książki, między innymi o tym, że zmieniały się władze. Przyszła władza, nie została wybrana, władza komunistyczna i też Matka Boża z Gietrzwałdu przeszkadzała, ale po to odsyłam już do książki, więc na koniec jeszcze zapytam panią doktor, na czym polega aktualność słów Matki Bożej z Gietrzwałdu?
2: Na czym polega? No przede wszystkim oczywiście to wezwanie do modlitwy różańcowej, tak? Systematycznej modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej.
1: I też tylko wtrącę, że to jest modlitwa, do której nie trzeba mieć jakichś wielkich teologicznych kompetencji.
2: Tak. Zgadza się. Absolutnie nie trzeba. To jest modlitwa, w której rozważa się przecież życie Jezusa, życie Maryi, życie Jezusa. I może ją odmawiać każdy, w każdym miejscu, w każdej chwili. Co ważne, Matka Boża, pokazując się w czasie modlitwy różańcowej, jakby modliła się z ludźmi właśnie w tej wielkiej wspólnocie tych modlących się. Więc może to też jest wskazówka dla nas, dla wspólnoty. A poza tym, no właśnie to jest to że właśnie modlitwa może zmienić życie człowieka, tak? I to jest najważniejsze, że modlitwa może zmienić naszą mentalność, nasze myślenie o życiu, o świecie, o wspólnocie i tak dalej. I tu się wszystko zaczyna, od modlitwy się zaczyna. To po pierwsze, i chyba najważniejsze, bo to jest przesłanie dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, dla wszystkich. To jest przesłanie uniwersalne w każdym czasie. I te piękne słowa, które zostawiła Matka Boża 8 września 1877 roku, mówiąc poprzez dziewczynki, mówiąc ludziom, nie smućcie się, ja zawsze będę przy was. Ja myślę, że są to słowa tak pełne nadziei, które szkoda, że nie są znane właśnie w całym Kościele w Polsce, na pewno są aktualne, bo to nie tylko chodziło o tamten rok, ale o to zawsze. Myślę, że to trzeba mieć w pamięci.
1: Odkryć Gietrzwałd na nowo. Taki jest tytuł książki. Autorka tej książki, pani dr Ewa Czaczkowska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: I ja serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję pani również.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: I tak właśnie kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Zapraszam Państwa oczywiście na nasze drugie spotkanie, drugą godzinę. Punktualnie o godzinie 8.09 będą dwie rozmowy, a 8.15 z europoseł Konfederacji Ewą Zajączkowską-Hernik. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Po reklamie.

0: romans.
1: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
2: Siódma dziewiąta.
1: Jest super.
3: Siódma dziewiąta.
4: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: 15 lipca, 8:09, czas na drugie okrążenie poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a zaczniemy je od rozmowy z europoseł Ewą Zajączkowską-Hernik. Zapytam i o relacje z Ukrainą, i o nastroje antyukraińskie w Polsce. Czy rzeczywiście jest tak, jak niektórzy twierdzą, brunatna fala, ale też o polityczne plany pani poseł zapytam. Ostatnim gościem poranka będzie dziennikarz Mateusz Cholewa, który napisał książkę o fake newsach, dezinformacji w naszym życiu i o tym, jak możemy sobie z tym radzić. Na tę rozmowę zapraszam około godziny 8:40. Wszystkie porankowe rozmowy znajdą Państwo na stronie 7:09.pl, na naszym YouTube'owym kanale, kanale Poranek 7:09. Dzień dobry tym wszystkim, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani poseł, czy Polska brunatnieje? Bo ja o tym czytam od kilku tygodni, od kilku dni to już szczególnie dużo.
2: Nie, absolutnie nie. Polska nie brunatnieje. Wiem, do czego zaraz nawiążemy, natomiast to była jakaś jednorazowa sytuacja, gdzie wystarczy wyjść naprawdę na ulicę i zobaczyć, że nie ma absolutnie żadnych sytuacji, czy one są naprawdę jakieś marginalne, gdzie dochodzi do konfliktów związanych z pogorszonymi relacjami polsko-ukraińskimi.
1: No właśnie, powodą na młyn dla takich historii jest chociażby to wydarzenie z Bielska Białej, gdzie pracownik komunikacji miejskiej zwyzywał ukraińskie 11-latki. Pani Gasiuk-Pichowicz, Kamila Gasiuk-Pichowicz pisze o bydlaku, który nie zaczął pierwszy, dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, także Czarnek i Morawiecki. Co pani na to?
2: Znaczy już pomijam to, że pani Gasiuk-Pichowicz powiela po prostu partyjny przekaz, bo pani Mirosława Nykiel opublikowała dokładnie tą samą treść, więc to już jest naprawdę zabawne. Natomiast pani Gasiuk-Pichowicz okazała się nie lepsza od tego człowieka, którą rzeczywiście puściły emocje, tak? Pytanie, dlaczego puściły emocje? Bo problem pani redaktor polega na tym, że my nie mamy całego nagrania tego zdarzenia i przy całym potępieniu jakiejkolwiek agresji wobec drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest ukraińska dziewczynka, czy to jest Polak, bo pamiętajmy też, że mamy sytuację, gdzie dochodzi do ataków Ukraińców na Polaków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. I nie widzę takiego wzmożenia wśród polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, kiedy trzeba bronić Polaków, którzy padają ofiarami różnego rodzaju ataków, nie tylko ze strony Ukraińców, ale też innych narodowości. Więc naprawdę, jeżeli chcemy być rzetelni i symetrycznie, no to bierzmy wszystkie takie przypadki pod uwagę.
1: Bo tutaj MZK opublikowało tak oświadczenie, że dziewczyny trzymały nogi tak na siedzeniu i od tego się zaczęła. No już pomijam to, że dorosły człowiek do dzieci, no jakby nie prowokowały
2: tego. Absolutnie, to jest absolutnie
1: przesady.
2: Niedopuszczalne, to jest absolutnie niedopuszczalne, ale teraz wyzywanie z drugiej strony tego człowieka bydlakiem. Przecież ten człowiek poniósł ogromne konsekwencje, on został natychmiast został zatrzymany, będą postawione mu zarzuty. No a dlaczego nie ma postawionych zarzutów albo deportowanych tych Ukraińców, którzy napadają Polaków. No naprawdę, jakby, bo pani redaktor, w związku z tą sytuacją była taka jednodniowa, może dwudniowa histeria, szczególnie w mediach społecznościowych, no my nie możemy dawać się tak nakręcać i dawać się prowokować. Moim zdaniem to była prowokacja, bo my niestety nie wiemy, co te dziewczyny, bo już no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to nie była jedna nastolatka, ale była też z osobą towarzyszącą. My nie wiemy, co one robiły tak naprawdę w autobusie, jak się zwracały do tego człowieka. No mamy podany element, gdzie człowiek wybucha, ale nie znamy kontekstu tego wybuchu. Więc nazywanie go bydlakiem i taki publiczny lincz, jaki spotkał tego człowieka, no jest absolutnie niedopuszczalny. Absolutnie. Niezależnie od tego, oczywiście potępiając jego słowa skierowane do młodej dziewczyny, tak? No bo to nie powinno mieć miejsca oczywiście.
1: A czy mamy do czynienia z taką silną emocją antyukraińską w Polsce i kto za nią odpowiada?
2: Nie nazwałabym tego, pani redaktor, emocją antyukraińską. No po prostu są pewne... Gdyby politycy od samego początku konfliktu czy wybuchu wojny na Ukrainie inaczej prowadzili politykę dyplomatyczną wobec Ukrainy, dziś nie byłoby takiej sytuacji, gdzie Polacy po prostu pewnych zachowań i nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, ale przede wszystkim polityków mieliby dość. Gdyby to od początku było prowadzone w sposób racjonalny, oparty o nasz interes narodowy, o polską rację stanu i tak dalej, no to nie byłoby takich sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś tutaj podgrzewa jakieś antyukraińskie nastroje w Polsce, to jest to bez wątpienia Wołodymyr Zełenski, który stosuje prowokacje. Sam o nich, przecież politycy ukraińscy mówili o tym, że w okolicy 11 lipca rocznicy rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Kresach Wschodnich, mogą odbywać się pewne prowokacje. No i tych prowokacji akurat nie było, więc stronie ukraińskiej być może zamarzyło się to, żeby jednak znowu postawić się w roli ofiary. Stąd ta prowokacja z dziewczynami w autobusie.
1: Jak pani ocenia obchody rocznicy Krwawej Niedzieli w wykonaniu naszych polityków?
2: Też aż tak nie obserwowałam. To znaczy, ja mam ogromny zgrzyt, pani redaktor, z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość teraz bardzo mocno stawia się w takiej roli pragmatyków ukraińskich. Wie pani, ja byłam.
1: Przemysław
2: Czarnek,
1: pani poseł Przemysław Czarnek nawet mówi, że trzeba zaprzestać na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie, odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
2: No i prezes Jarosław Kaczyński bardzo szybko go prostuje, więc myślę, że tutaj już nie ma o czym mówić. Polityka PiS-u wobec Ukrainy się nie zmieniła. Ja byłam osobiście na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej w Radomiu. Całkowicie prywatnie, nie poszłam tam jako polityk, żeby składać oficjalne wieńce i tak dalej, tylko po prostu poszłam prywatnie z rodziną i słyszałam, pani redaktor, co mówi Marek Suski. No jego przemówienie było obrzydliwe. Naprawdę zrobił sobie z takiej okazji do powiedzenia paru ważnych słów po prostu swoją jakąś taką kampanię wyborczą, czy początek kampanii wyborczej, taka retoryka czysto wyborcza. No wie pani, są sytuacje, w których po prostu nie wypada prowadzić wojny politycznej. Marek Suski nie potrafił się od tego powstrzymać. No i to było po prostu obrzydliwe.
1: Ja zapytałam o te obchody. Też chciałam zapytać o cenę tych słów kierującego ambasadą Polski na Ukrainie, Piotra Łukasiewicza, który mówił o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie zaznaczał, że nie stawia znaku równości. No tylko czy rzeczywiście nie stawia, skoro mówi o tym właśnie tego dnia w rocznicę Krwawej Niedzieli?
2: Powiedzenie, że się czegoś nie robi, a po chwili zrobienie tego, dokładnie tego samego, jest czystą zagrywką erystyczną, a nuż ktoś się na to nabierze. Ten konkretny urzędnik, funkcjonariusz państwowy, wpisał się idealnie w taką propagandę ukraińską, która dąży do tego, żeby postawić znak równości między tym, co robiło UPA na Wołyniu i Kresach Wschodnich, a tym, co robili polscy żołnierze, rzeczywiście dokonując pewnego odwetu. Natomiast no, mając gdzieś w świadomości to, co UPA zrobiło z Polakami, no trudno w tamtym momencie było się dziwić, że dochodziło do różnych sytuacji. Natomiast absolutnie nie można postawić między tym znaku równości. No i niestety, pani redaktor, ukrainofilia opanowała polską klasę polityczną i

0: Absolutnie takiego nie powstanie i to zostało rzucone przez Donalda Tuska na potrzebę chwili, ponieważ Donald Tusk doskonale widzi po sondażach, że no, mówienie jakby inną retoryką kompletnie by się nie opłacało politycznie. Ja bardzo ubolewam nad tym, że wszystko, pani redaktor, w tym momencie od polityki zagranicznej, krajowej, po politykę historyczną, staje się elementem takiej wojny politycznej między konkretnymi ugrupowaniami, a żadne z tych ugrupowań, które bierze udział w tej wojnie, nie ma pomysłu, jak to realnie wszystko naprawić, żeby Polska w pewnych sytuacjach mówiła jednym głosem. Bo my się, pani redaktor, podzieliliśmy w sprawie tego orderu Orła Białego, polskie społeczeństwo zostało podzielone, w sprawie tych Ukrainek w autobusie w Bielsku Białej polskie społeczeństwo zostało podzielone. To jest no, niedopuszczalne. Są elementy polskiej polityki, gdzie my musimy na zewnątrz mówić jednym głosem i no niestety politycy
1: polityka
0: bardzo
1: historyczna
0: mocno
1: jest
0: wykorzystują.
1: Zakładnikiem sondaży?
0: Trochę tak. I to pokazuje i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, bo są w stanie zmienić swoją narrację w zależności od tego, co pokazują sondaże.
1: No właśnie, Donald Tusk najpierw mówił, że nikt go z prezydentem nie podzieli w sprawie historii rzezi wołyńskiej. Później stawiał znak równości między zachowaniem Zełenskiego i Nawrockiego, więc widzimy, że to się zmieniało w zależności od tego, jakie sondaże pewnie spływały. Jeśli chodzi
0: no
1: o cenę.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak samo Prawo i Sprawiedliwość teraz jest antyukraińskie, a jeżeli przychodzi do wszelkich głosowań polegających na tym, że my mamy się zadłużyć po to, żeby wesprzeć ukraiński przemysł zbrojeniowy, no Prawo i Sprawiedliwość idzie ramię w ramię z Koalicją Obywatelską.
1: Biuro Poszukiwań IPN prowadzi prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej obecnie. Tego żądała i cały czas żąda polska strona tych prac ekshumacyjnych, odblokowania ekshumacji. Czy to ochłodzenie relacji, tak to nazwijmy, nie wpłynie na kolejne decyzje w tej sprawie?
0: Pani redaktor, tych decyzji prawie w ogóle nie ma, więc ciężko, żeby ochłodzenie relacji na nie wpłynęło. Nawet uważam, że Zełenski zorientował się, że popełnił ogromny błąd wizerunkowy i dyplomatyczny w związku z tym, że nadał tej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ponieważ nie spodziewał się, że to się tak rozleje na całą Europę. Unia Europejska, pani redaktor, zorientowała się, że chce przyjąć w swoje struktury państwo, które generalnie buduje swój mit powstańczy na nazistach. Więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko, że Unia Europejska nie miała kompletnie świadomości tego i Zełenski wie, że przegrzał, dlatego zgodził się też na to, by te dwie miejscowości, w tych dwóch miejscowościach odbywały się poszukiwania. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. No, tych wsi, miejscowości, w których UPA dokonywało ludobójstwa, były tysiące. A ile mamy tak naprawdę rozpoczętych badań, ile mamy rozpoczętych poszukiwań?
1: Pojedyncze
0: więc
1: miejsca.
0: No właśnie o to chodzi. Więc to jest żonglowanie czymś, co jest dla nas bardzo ważne i takie popuszczanie nam kropelka po kropelce, jak w kroplówce, prawda? Tego, co my chcemy. No nie tak to powinno wyglądać, absolutnie.
1: Trafiła pani na listę wrogów Ukrainy, którą prowadzi ukraińska organizacja. Czy spotkały panią potem jakieś nieprzyjemności czy wiadomości? Bo Rafał Meckler, który trafił na taką linię, opisywał, że tak się działo w jego przypadku.
0: Rafał Meckler nie ma immunitetu, nie jest politykiem, nie jest dyplomatą, więc być może wobec Rafała Mecklera można było sobie pozwolić na więcej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednak pełniąc funkcję europosła, no pewną ochronę jakąś tam powiedzmy mam. Natomiast tak, ja zostałam wpisana na tą listę. To było dla mnie jednak mocno zaskakujące, ale potwierdziło tylko to, co powiedziałam w Parlamencie Europejskim właśnie, że Ukraina ma na sztandarach ludobójców i nazistów i absolutnie się z tego nie wycofam. Mówi się rzeczywiście, że to jest lista prowadzona przez jakąś tam organizację, ale oczywiście, panie redaktorze, służby mają wgląd w tą listę i ona jest bardzo skrupulatnie uzupełniana o to, czy ktoś, powiedzmy, został wyeliminowany, czy nie. Więc no to nie jest byle co. Mam wrażenie, że część polityków polskiej sceny politycznej kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Dla mnie powinna być bardzo ostra reakcja dyplomatyczna ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że to jest absolutnie niedopuszczalne w ogóle prowadzenie takiej listy.
1: Ale pewnie dlatego, że chodzi o polityków Konfederacji, czy nawet Prawa i Sprawiedliwości związanych, bo Zbigniew Bogucki też na nią trafił, no to dlatego tej reakcji nie ma.
0: No dlatego tej reakcji nie ma, no ale też widzi pani, bo to jest cały czas to, co mówię, że Unia Europejska nagle dowiaduje się, z jakim państwem ma do czynienia, z jakim państwem weszła we współpracę i w jakie państwo bardzo mocno zainwestowała swoje środki. I nagle się okazuje, że to państwo ma podwaliny ideologiczne, no mocno brunatne, mocno nazistowskie i no, gdzieś tam ten kult.

0: UPA funkcjonuje i rozrasta się. I teraz jeszcze w dodatku okazuje się, co też było zaskoczeniem, bo ja w Parlamencie Europejskim powiedziałam o tej liście, że trafiłam na nią i oczekuję ochrony unijnych dyplomatów ze strony Parlamentu Europejskiego. Więc oni też nie mieli pojęcia, że coś takiego funkcjonuje, a jeżeli mieli pojęcie, no to po prostu to ukrywali, tylko że wstał ktoś i powiedział, że takie coś istnieje, tak?
1: I jaka była reakcja innych polityków w Parlamencie Europejskim?
0: W szoku. Byli w bardzo dużym szoku.
1: Dobrze, pani poseł, mamy jeszcze chwilkę, więc zmieńmy temat. Ruch Biało-Czerwoni, to ma być równorzędny składnik Konfederacji jak Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy?
0: Nie, Konfederacja składa się, jeśli mówimy o partii politycznej, składa się z Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei i to się nie zmienia. Ruch Biało-Czerwoni to jest stowarzyszenie wspierające i oczywiście ja jestem europosłem Konfederacji, więc naturalnym jest, że reprezentuję Konfederację i naturalnym jest, że jeżeli wiąże swoją przyszłość z Konfederacją, no to Ruch Biało-Czerwoni będzie wspierał Konfederację na każdej możliwej płaszczyźnie.
1: A jak koledzy z Konfederacji zareagowali na ten ruch, na powstanie pani ruchu?
0: Niektórzy dobrze, niektórzy mniej dobrze.
1: Mniej pewnie ci wokół Sławomira Mentzena zgromadzeni. A dlaczego chce pani wrócić z Parlamentu Europejskiego do polskiego Sejmu?
0: Ponieważ uważam, że Polska potrzebuje polityków, którzy nie boją się mówić pewnych rzeczy, nie boją się działać z pewnymi rzeczami i mają wpływ na świadomość społeczeństwa. Myślę, że tak to można określić, bo ludzie przestają się bać artykułować pewne rzeczy i bardzo im za to dziękuję i jestem bardzo z tego zadowolona, że zaczynamy głośno mówić o tym, co jest w naszym interesie, a co w naszym interesie nie jest i dzięki temu wywieramy presję.
1: Ale dla niektórych Parlament Europejski to jest spełnienie marzeń. Dla pani nie? Jak się dostać się do Parlamentu Europejskiego, trochę się tam przyczaić, niewiele robić.
0: Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Po drugie, no pani redaktor, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której odbywają się bardzo ważne wybory w Polsce, od których będzie zależeć przyszłość Polski, a ja sobie siedzę w Parlamencie Europejskim i się temu przyglądam i okej, pobieram fajne pieniądze, no ale co z tego? No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: A jest pani pewna miejsca na liście Konfederacji?
0: A, to jest dobre pytanie. Myślę, że tak.
1: Której Konfederacji?
0: Nie no, pani redaktor, oczywiście Konfederacji składającej się z ugrupowań Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.
1: Czyli nie powstanie Konfederacja Konfederacji Korony Polskiej i pani ruchu na przykład?
0: Nie przewiduję takiej sytuacji.
1: A nie będzie pani
0: na ten
1: miała...
0: moment.
1: A właśnie, dobrze.
0: Nie, pani redaktor, ale to po prostu sytuacja wymagała takiego komentarza.
1: A czy nie będzie pani miała problemu z tym, żeby współpracować w kampanii ze Sławomirem Mentzenem?
0: Pani redaktor, mi zależy na tym, żeby Konfederacja uzyskała jak najwyższy wynik, bo od tego będzie zależał przyszły rząd, na co wskazują wszystkie sondaże, bo one się oczywiście wahają o kilka punktów procentowych, natomiast widać stabilne poparcie na poziomie kilkunastu procent. Nawet jestem skłonna przewidzieć coś takiego, spodziewam się wzrostów, może tak, w przyszłości i myślę, że uda nam się osiągnąć dobry wynik. No i dlatego też właśnie trzeba położyć wszelkie ręce na pokład, moim zdaniem, żeby ten wynik był bardzo dobry, ale to ma być wynik Konfederacji.
1: A Krzysztof Bosak rzeczywiście dostał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego na taką dużą prawicową koalicję na kolejne wybory?
0: A z tego, co widziałam, to dementował to, więc no jakby opierając się na jego komentarzu, nie sądzę.
1: Bo Jarosław Kaczyński gra trochę na rozbicie, nawet może bardzo na rozbicie Konfederacji, tylko zastanawiam się, jaka miałaby to być korzyść dla Ruchu Narodowego akurat przed wyborami, jakieś dołączenie do jakiejś wielkiej koalicji tworzonej przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: A ja powiem pani redaktor więcej, nie tylko Jarosław Kaczyński gra na podział Konfederacji, ale Platforma Obywatelska również. Marzeniem tych dwóch ugrupowań jest to, żeby Konfederacja się podzieliła. To jest ich niedoczekanie.
1: Tak się nie stanie?
0: Nie, nie stanie się tak. Właśnie doskonale widzimy, że i Platformie, i PiS-owi zależy na tym, żeby Konfederacja się podzieliła. I moim zdaniem Konfederacja musi stanowić silną jedność i silne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.
1: To ostatnie spokojne wakacje, za rok pewnie będzie się dużo działo. jeszcze więcej.
0: Tak, w zasadzie to moje pierwsze spokojne wakacje, bo rok temu bardzo dużo się działo. Panie redaktor, chyba wszyscy rok temu myśleliśmy o tym, kiedy się wreszcie zacznie sezon ogórkowy, no ale przez to, że była kampania prezydencka, a później było zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego, no to tego sezonu ogórkowego nawet...
1: No tak, tak, dywagacje, czy głosy policzone, czy nie, czy tak. Hołownia odbierze tutaj przysięgę, czy nie i tak dalej. No,
0: tak, więc dużo się działo, także może rzeczywiście to lato i te wakacje będą spokojniejsze, czego sobie i Państwu życzę. Pani redaktor również.
1: A my pani poseł też życzymy spokojnego, dobrego lata i wakacji. Pani europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: Jak wyłączyć dezinformację z naszego życia? Jak walczyć z fake newsami? O tym porozmawiam z Mateuszem Cholewą, dziennikarzem, już za niecałe 3 minuty.
1: Ja się

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A moim gościem jest Mateusz Cholewa, dziennikarz, autor książki Fake Off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Czy dziś możemy te dezinformacje wyłączyć całkowicie, zakładając, że nie żyjemy w drewnianej chatce na Podlasiu bez zasięgu internetu?
2: No, wydaje mi się, że nawet w takiej chatce można by potencjalnie spotkać kogoś, kto mógłby nam przekazać jakąś fałszywą informację, bo to jest trochę więcej niż internet i też staram się to pokazać w tej książce, że nawet jeżeli odetniemy się od mediów społecznościowych, to cały czas mamy szansę wpaść na jakąś nieprawdziwą wiadomość i oczywiście no, odcięcie się od nich wydaje się w tym momencie niemożliwe. Chociaż dlatego to wyłączenie ze swojego życia to raczej nie jest właśnie zamieszkanie gdzieś na jakimś odludziu, tylko nauczenie się tego, w jaki sposób to robić. W sensie, w jaki sposób filtrować sobie informacje, które do nas docierają i odsiewać te, które są błędne albo celowo stworzone w taki sposób, aby zmienić naszą opinię od tych, które są wartościowe.
1: A czy panu pracującemu z fake newsami na co dzień zdarzyło się złapać na fake news albo na oszustwo internetowe?
2: Oj, to kilkukrotnie, zwłaszcza po swoim czasie pracy, bo w tym okresie 8 godzin dziennie jestem dosyć skupiony, potem oczywiście trochę się rozluźniam i to też myślę, że każdy w sumie trochę tak ma, że w momencie rozluźnienia opuszcza trochę swoją gardę i wtedy łatwiej go złapać. I także się taka historia przydarzyła, zresztą jedna z nich jest nawet w książce, gdzie już prawie dałem się nabrać na oszustwo typu link do zaginionej paczki i konieczne jest przesłanie paru złotych na to, żeby móc ją odebrać. Ale też parę takich sensacyjnych historii z mediów społecznościowych na początku dałem się nabrać, a potem zacząłem sobie zadawać pytanie, a może to jest prawda, czy też nie jest prawda? No bo... Finalnie chyba jedną z nich nawet koniec końców opisałem w Stowarzyszeniu Demagog, także był z tego jakiś pożytek.
1: Kiedy myślimy o oszustwie na księcia z Nigerii czy na amerykańskiego żołnierza, pytamy, jak to możliwe, że ktoś się na to nabrał? No właśnie, jak? Co wykorzystują oszuści? Nasz brak czujności, naszą łatwowierność, nasz brak wiedzy?
2: Wydaje mi się, że miks tego wszystkiego, tak, w pewien sposób fakt, że cały czas działa oszustwo na zasadzie ty mi dasz trochę czegoś, a ja ci dam później tego więcej, to czego przejawiam jest właśnie przekręt na nigeryjskiego księcia, pokazuje na to, że mimo lat i edukowania cały czas dajemy się gdzieś na to nabierać. Dużo słyszę się właśnie o różnych przekrętach w internecie i z jednej strony to mogą być tego typu wysłane maile, ale mogą być też na przykład... nie wiem, różne podejrzane inwestycje. Platformy, które obiecują duży zwrot w kilka chwil, jeszcze są napędzane za pomocą sztucznej inteligencji.
1: I jeszcze wykorzystują zdjęcie jakiegoś celebryty na przykład.
2: Na przykład. To jest też poniekąd może dostać się rykoszetem tenże celebryty albo polityk, bo i to się zdarzało, że ktoś zaufa, przeleje swoje pieniądze, a to się okazuje, że żadnego wielkiego zysku w kilka chwil nie ma, jest tylko gorycz w ustach, no i pustka na koncie. Więc na pewno to, na pewno chęć takiego szybkiego zysku, wiara w to, że przecież jest taka możliwość, bo przecież nikt nie pokazywałby czegoś, co nie działa, a jeszcze wzmacniane to jest na przykład komentarzami, na których ktoś chwali się zrzutami ekranu ze swoich aplikacji bankowych, bądź nie wiem, pokazuje banknoty leżące na stole, mówiące, że tak, to się udało. I to na pewno w jakiś sposób oddziałuje, bo z jednej strony wiemy, że to oszustwo, ale przecież my na pewno nie dalibyśmy się nabrać. I to jest też ciekawy koncept, ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć, że myślimy o osobach, które są podatne na tego typu manipulacje jako osobach starszych albo mniej doświadczonych w internecie, a na przykład badanie, na które się powołuje w swojej książce, które były sondażem w różnych grupach wiekowych przeprowadzonych w USA, pokazały, że to się rozkłada równo na wszystkie grupy wiekowe, w tym też tych najmłodszych, których uznawalibyśmy za tak obrytych w kwestiach związanych z internetem, że oni na pewno się na to nie nabiorą, do nich po prostu jest trafia trochę inny przekaz.
1: A jak to jest z tymi fake newsami? Czy one zawsze wynikają ze złej woli, chęci manipulacji, wyrządzenia krzywdy? Czy czasem te fake newsy się pojawiają trochę mimochodem, trochę z powodu jakiejś plotki, ktoś coś gdzieś usłyszał i to idzie?
2: Tak mi się wydaje, że z jednej strony możemy mówić o takich osobach, które celowo tworzą fałszywe informacje dla jakichś swoich korzyści, czy to znowu mogą być korzyści majątkowe, ale to też może być polaryzowanie opinii publicznej, czy też próba zbicia jakiegoś kapitału politycznego, no bo jeżeli jakiś temat jest chodliwy, dużo się o nim dyskutuje, no to czemu by nie wskoczyć i nie spróbować o tym na tym jakoś zbić trochę swojej widzialności, a potem finalnie przełożyć się to na przykład mandat poselski. No ale oczywiście nie każdy z nas jest rosyjskim trolem, dlatego że podał coś, co jest nieprawdziwe. Niemniej jednak, niezależnie od intencji, w jaki sposób możemy przyczyniać się do rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Więc nawet jeżeli nie mieliśmy nic złego na myśli, to czasem może się okazać, że przyczyniliśmy się do tego, że jakaś plotka albo właśnie fake news stał się bardziej popularny, więc powinniśmy zachować czujność.
1: Ktoś na przykład widział kilka wozów wojskowych przejeżdżających w pobliżu jego domu. Nie wie, że na przykład niedaleko odbywają się ćwiczenia i zaczyna mówić o tym, że widział te wozy. Ktoś doda, że słyszał, że brat, kuzynki, żony, męża gdzieś tam w wojsku pracuje i coś powiedział i tak to się niesie.
2: Tak jest, dokładnie. I no cóż, trudno wtedy zweryfikować takie informacje, jeżeli nie wiemy, skąd one się właściwie narodziły na samego początku, bo my już jako potencjalny odbiorca możemy dostać amalgamat tego wszystkiego bez tego kontekstu, że ktoś coś powiedział, że ktoś coś zrobił, zobaczył i trzeba czasem samemu po tej nitce do kłębka dojść do tego, że no, zdjęcie zostało zrobione w tej miejscowości, informacje o tych odbywających się ćwiczeniach czy różnych innych zgrupowaniach, to nie pochodzą z żadnego wiarygodnego źródła, tylko to taka plotka, czy też dowód anegdotyczny, który sobie coś wymyślił. No i finalnie okazuje się, że to, co na początku wyglądało na jakąś sensacyjną i trochę niepokojącą wiadomość, jest złożone z domysłów bądź jakichś takich właśnie różnego rozszerzania czegoś, co być może nawet nie jest prawdą.
1: Sztuczna inteligencja wyniosła dezinformację na wyższy poziom?
2: Na pewno sprawiła, że jest jej więcej i łatwiej ją tworzyć, bo gdzieś przygotowując tę książkę, czytałem różne teksty i one wskazują na to, że rozróżnienie pomiędzy tym, co jest fake newsem tworzonym przez człowieka, a tym, co jest generowanym za pomocą sztucznej inteligencji, jest w tym momencie już niemożliwe. W sensie w badaniach wychodziło na to, że ludzie nie byli w stanie ocenić, co napisał człowiek, a co napisał AI. I to wystarczy, że taki fałsz stworzony za pomocą sztucznej inteligencji będzie wystarczająco dobry, żeby kogoś wprowadzić w błąd. On nie musi być idealny, bo w tym naszym pośpiechu w korzystaniu z różnych źródeł informacji jest tak, że nie wszystko mamy zawsze czas sprawdzać i w ten brak czasu na weryfikację takie twory doskonale wpadają, nawet jeśli nie są idealne po dłuższym przyjrzeniu. Na pewno sprawił, że znacznie taniej jest generować różne nagrania, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową i wszyscy szukamy informacji na jakiś temat, a jest ich mało, więc co za problem dołożyć po prostu kolejną, która choć nie jest prawdziwa, to nie ma z nią w tym momencie jak skonfrontować, czy to nagranie jest autentyczne, czy też nie. No i cóż, można także wykorzystać AI do tego, aby jeszcze szybciej rozprzestrzeniać te informacje dalej, bo oczywiście różne trollkonta i boty i nie tylko funkcjonowały już wcześniej, ale teraz pokazują różne eksperymenty, jak na przykład te przeprowadzone przez NATO, że dzięki wykorzystaniu AI takie niby naturalne rozsiewanie się informacji w internecie, a w rzeczywistości bardziej skoordynowane działanie może być bardziej autentyczne właśnie ze względu na to, że zaprzęgniemy do tego sztuczną inteligencję.
1: Czy jesteśmy bezradni wobec tych fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji? Czy możemy jednak coś zrobić? Jak taka pierwsza samopomoc w przypadku fake newsów wygląda?
2: No nie, nie jesteśmy bezradni, chociaż oczywiście wydaje mi się, że dużą pomocą byłyby jakieś rozwiązania systemowe, które na przykład sprawiłyby, że łatwiej byłoby rozpoznawać, które zdjęcie lub który film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Oczywiście platformy społecznościowe mają gdzieś takie wymagania wpisane w swoje regulaminy, no ale nie są prawnie wiążące na jakimś wyższym poziomie niż tylko ten dla danej platformy.
1: Czołowe partie polityczne z tego korzystają w Polsce i nie oznaczają.
2: Nie tylko w Polsce, to jest już trend, który wychodzi też poza nasz kraj. Czytałem takie ciekawe opracowanie dotyczące na przykład wyborów w Holandii czy Francji, które pokazują, że te mniejsze partie, które mają mniejsze budżety, mogą za pomocą tych tworów sztucznej inteligencji jakby tworzyć lepsze dzieła, które potem będą wykorzystywały w promocji swoich kandydatów i nie tylko. Więc to znowu, to jest obniżanie kosztów, a jednocześnie trochę obniżanie jakości dyskursu politycznego. No ale dobrze, co z tym tak naprawdę możemy zrobić? No, oczywiście można by powiedzieć, że jak to było, ta chatka w Bieszczadach zamykała
1: się. Na Podlasiu, tak.
2: Tylko na Podlasiu.
1: Tym razem,
2: na Podlasiu.
1: Tak.
2: to trochę w innym miejscu. Wydaje mi się, że nie. Na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że w wyścigu technologicznym jesteśmy trochę na straconej pozycji. Choć na początku wydawało się, że będzie łatwo rozpoznawać te twory AI, zresztą każdy widział, że no, tam na te generowane postacie miały na przykład jakieś dodatkowe kończyny, czy nie tylko. Teraz tych błędów jest coraz mniej i coraz bardziej trzeba wytężać wzrok. Ale ja jestem zwolennikiem tego, że nie ma co mrużyć oczu i dopatrywać się, czy ktoś aby na pewno jest prawdziwy na tym filmie, tylko raczej sprawdzić źródło, czyli kto opublikował to nagranie, gdzie pojawiło się jako pierwsze, czy wśród innych opublikowanych filmów nie znajdziemy czegoś, co wygląda bardziej jak AI. No, na przykład ktoś wrzuca nagranie, w którym jakaś osoba kłóci się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo w przychodni, a jednocześnie na tym samym profilu mamy gadające do kamery zwierzęta. To wtedy miałem już jakąś wątpliwość, czy akurat ten film obrazuje prawdziwą sytuację, czy nie jest po prostu kolejnym podobnym tworem, który na tym koncie się znalazł. No i cóż, także takie sprawdzenie po źródłach to według mnie zobaczenie, czy daną sytuację opisano w innych miejscach niż tylko w tym jednym profilu w mediach społecznościowych. I to jest też generalnie moja rekomendacja nie tylko na sprawdzanie AI, tylko na sprawdzanie informacji w ogóle, że na mediach społecznościowych nie kończy się internet i jest on dobrym źródłem wiedzy, z którego warto korzystać. I czasem warto zostawić Facebooka, TikToka, Instagrama czy platformę X i poszukać odpowiedzi gdzieś dalej, bo może się okazać, że to, co żyje na Facebooku, nie jest obecne nigdzie indziej. I to w przypadku jakiejś, nie wiem, dyskusji politycznych czy kłótni właśnie jakichś w różnych programach publicystycznych, fakt, że jest to tylko na platformie społecznościowej, nie jest opisane przez żadne media, no raczej jest niespotykane. Wtedy powinniśmy zacząć sobie zadawać pytanie, czy to na pewno jest prawda.
1: Albo jeśli jakiś film czy zdjęcia wywołuje w nas bardzo silne emocje, to też powinno nam zapalić lampkę alarmową?
2: Tak, wydaje mi się, że to w ogóle jest dobry wskaźnik na to, czy powinniśmy zaufać w daną treść od razu, bo to jest też sposób, w jaki podobne treści są tworzone. One mają uderzyć do naszych emocji. Może niekoniecznie do tego, aby obniżyć naszą gardę i sprawić, że będziemy bardziej skłonni uwierzyć w taką informację, ale raczej, żeby zachęcić nas do działania na zasadzie właśnie podania tej informacji dalej, skomentowania bądź wejścia w jakąś interakcję, nawet zostawienie, nie wiem, tego kciuka uniesionego w górę, czy też jakiejś wkurzonej twarzy. Tutaj akurat jedna z reakcji z jednej z platform, to już jest jakiś sposób, w który podbijamy daną wiadomość i sprawiamy, że ona idzie dalej. To wracamy do tego, czy każdy z nas jest twórcą dezinformacji. Nie, ale każdy z nas może być jej rozsadnikiem. Dlatego warto mieć na względzie swoje emocje, bo one nam podpowiadają, że oczywiście zachęcają nas do działania, mówią nam o tym, że coś jest dla nas ważne, a jednocześnie trzeba mieć świadomość, że tam osoba po drugiej stronie, która celowo tworzy fałszywą informację, też o tym wie.
1: I wie,
2: jak to wykorzystać na swoją korzyść.
1: I na koniec zapytam, czy jest pan optymistą, jeśli chodzi o to, czy wobec rozwoju sztucznej inteligencji będziemy nadążali za sprawdzaniem źródeł, weryfikowaniem filmów, tekstów czy zdjęć, czy może będziemy jako odbiorcy treści zawsze krok za twórcami dezinformacji?
2: Powiem tak, ja jestem ostrożnym optymistą i widzę tutaj dwie drogi, którymi ten optymizm jest dwa powody, dla którego ten optymizm jest podbudowany. Jedno z nich to toczące się różne prace nad regulacjami prawnymi, których skuteczność będzie można oczywiście ocenić po czasie i jeżeli zostaną one przyjęte w takiej formie, która faktycznie pozwoli nam na rozpoznawanie tworów AI. A drugie to jest taka po prostu zwykła chęć czerpania korzyści przez platformę społecznościową. Wytłumaczę to w ten sposób. Jeżeli dana platforma zarabia głównie tym, że są na niej ludzcy użytkownicy i to on im wyświetla nam są reklamy i treści. Jeżeli tacy ludzie zaczną natykać się na coraz więcej treści AI, no to mogą potencjalnie zostać zniechęceni, no bo będą ciągle widzieć ten sam powtarzający się nudny twór, który nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistości i mogą z tej platformy odejść. Wtedy teoretycznie takiej platformie bardziej by się opłacało jakieś, nie wiem, autentyczne doświadczenie niż wygenerowane przez AI. Więc chciałbym wierzyć w to, że gdzieś tam jest nadzieja na to, że w pewnym momencie ktoś tam się opamięta i stwierdzi, że w sumie jest to złe dla biznesu. Ale co do tego nie mam pewności. To już bardziej obstawiam tę drogę prawną.
1: Mateusz Cholewa, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I kończymy środowe wydanie Poranka z Głośni Katolickich, 7:09, jest 15 dzień lipca, już za 5 minut godzina 9. Jutro na poranek zapraszam w imieniu Kasi Polewko, życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Życie jest piękne, śpiewał Skubas. Może niekoniecznie dla kibiców reprezentacji Francji, bo oni pewnie trochę płaczą. Paweł, ty komu kibicowałeś? Paweł Majewski ze mną w studiu?
2: No ja tak mam, że jak Polaków nie ma, albo Polacy już odpadli, co często się zdarza, no to...
1: Bardzo często się zdarza.
2: Jakoś taką czuję sympatię pewną albo do Hiszpanii, albo do Portugalii, więc jestem zadowolony z tego.
1: Ale pewnie z dystansem na to wszystko trochę patrzę. Trzymy, kiedy tej reprezentacji Polski nie ma.
2: Z jednej strony z dystansem, a z drugiej tak spokojniej. Człowiek się nie denerwuje, ogląda sobie te mecze, fajnie jest. To znaczy nie to, że cieszę się, że naszych nie ma, ale też jakoś nie rozpaczam.
1: Dla naszych serc i emocji może lepiej. A ja kibicuję Anglikom zawsze i czekam na dzisiejszy mecz.
2: Czyli dzisiaj kolejne rozczarowanie. Tak?
1: Możliwe,
2: jak co dwa lata.
1: Bardzo, ale wiesz, to jest półfinał już. To już jest półfinał, więc zobaczymy. No tak, ten mundial wyjątkowo długi, wyjątkowo rozbudowany już.
2: Będzie powoli jeszcze dłuższy za 4 lata, bo ma być 64 drużyny i wtedy może się dostaniemy.
1: Może, kto wie, albo i nie. Odpadniemy z jakąś Bośnią.
2: Ciekawe, czy Włosi się dostaną.
1: No właśnie, ale zobacz, w tych półfinałach takie pewniaki raczej. Gdybyś
2: no tak,
1: miał obstawiać, kto będzie w półfinale przed rozpoczęciem mundialu, to pewnie byś na te właśnie drużyny...
2: Pierwszy raz widziałem taką statystykę, że bodaj od 1990 roku pojawiły się w półfinale same drużyny, które miały już Mistrzostwo Świata w dorobku wcześniej.
1: I czyli... z tej czołówki rankingu, bo chyba to są właśnie te pierwsze.
2: No tak, i właśnie też cztery najlepsze drużyny w rankingu. Wtedy chyba nie było takiego rankingu FIFA, ale jakoś, że cztery najwyżej notowane drużyny wtedy też awansowały. 36 lat temu.
1: Więc potwierdzają, że są zasłużenie na,
2: tak,
1: na
2: tak,
1: cele tego rankingu. A o 9:30, jak rozumiem, rozmowa nie piłkarska.
2: Chyba nie. Nie wiem, czy pan wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski, jest kibicem. Może zapytam go o to przed wejściem na antenę. Ale porozmawiamy bardziej o samorządzie, o tym, co się dzieje w gminie Kolno. W weekend fajna impreza się szykuje. O takiej wdzięcznej nazwie Festiwal Piosenki Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy.
1: Tak,
2: więc zaprosimy
1: sprawa
2: na to.
1: Super sprawa.
2: I ja tylko dodam, Aniu, że piosenka dziadowska to nie jest określenie poziomu artystycznego tej muzyki.
1: Zdecydowanie nie, ale do bardzo ciekawych tradycji nawiązujących i bardzo, bardzo takich fajnych, ludowych, obrzędowych. Ja bardzo lubię takie klimaty. Więc jestem zainteresowana.
2: Więc wybierasz się?
1: Nie wiem, czy się wybiorę, czy moje dziecko mi na to pozwoli, ale na pewno będę śledziła relacje.
2: No my na pewno będziemy. Tak, na pewno będziemy.
1: Więc takie tematy o 9:30. Rozmowa z gościem dnia. Zapraszam dziś w imieniu Pawła Majewskiego. Bądźcie państwo z nami.

to już 11 minut po godzinie 9. Rod Stewart, Tina Turner. Świetny, doskonały, rockowy duet na antenie Radia Nadzieja. Zrobimy konkurs. Za ile? Zerkam na zegar. Za 4 minuty do wygrania będzie książka, a raczej zdrapywanka dla dzieci.

Zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs, a do wygrania jest biblijna zdrapywanka od wydawnictwa Jedność, zatytułowana Cuda Pana Jezusa. Dzieci dowiadują się jak najwięcej o cudach, jakich dokonał Pan Jezus. Będą mogły zobaczyć, zdrapać także te sytuacje, jak Jezus zamienił wodę w wino, nakarmił ludzi i uzdrawiał chorych. Chodzi o to, aby poznać nieskończoną miłość i moc. Trzeba rozwiązywać kolejno zadania, zdrapując wierzchnią warstwę farby za pomocą patyczka dołączonego do tej książki. Biblijna zdrapywanka Cuda Pana Jezusa od wydawnictwa Jedność do wygrania już teraz w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką biblijną zdrapywankę wygrać, to proszę szybko do nas dzwonić. Numery telefonów 512 123 502 albo 512 123 503.

9:24 już minęła. Zbliżamy się do rozmowy z gościem dnia, która rozpocznie się już za 5,5 minuty. Przypominam, można nas słuchać tradycyjnie na falach radiowych, ale można także oglądać na Facebooku i na YouTube'owym kanale Radia Nadzieja, który zachęcam, aby subskrybować.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy od takich chyba sympatycznych dla pana informacji. Pod koniec czerwca otrzymał pan od rady gminy wotum zaufania, a także absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Jaki to był czas dla gminy Kolno, te 12 miesięcy?
2: Był to czasokres, panie redaktorze, bardzo udany dla gminy, ponieważ te cele, które sobie zakładaliśmy, zostały zrealizowane, a były to cele bardzo ambitne. Przede wszystkim chodzi oczywiście o działania inwestycyjne, no bo one jednak zmieniają naszą rzeczywistość, podnoszą jakość funkcjonowania naszych samorządów, komfort życia naszych mieszkańców. I tutaj naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Ja tylko powiem, że był to budżet, który realizowaliśmy, budżet specjalny. Takiego jeszcze nigdy nie realizowaliśmy, ponieważ aż prawie 35% tego budżetu to były wydatki inwestycyjne. I tutaj w bardzo wielu obszarach infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wykonaliśmy szereg takich działań, które widać, które służą w tej chwili naszym mieszkańcom. Poza tym też podejmowaliśmy inne działania, jak choćby budowa oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ważne. Przy każdej szkole powstały takie oczyszczalnie proekologiczne. Wybudowaliśmy oczyszczalnię pierwszą taką w miejscowości Lachowo, również przy centrum opiekuńczo-mieszkalnym. I również uwieńczyliśmy działania związane z powstaniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Już ono w ubiegłym roku ruszyło. Tak, w Glinkach funkcjonuje, bardzo dobrze funkcjonuje. Również nasze działania zakończyły się sukcesem, jeśli chodzi o powstanie klubów dziecięcych. Powstały takie dwa w Zabielu, w Lachowie. Pozyskaliśmy oczywiście na to środki, gdzie w tej chwili już dzieci w wieku od roku do 3 lat przebywają tam i nasza oferta dla dzieci, uczniów, młodzieży i rodziców coraz bardziej się rozbudowuje i powoduje, że jednak ta gmina Kolno jest takim przyjaznym miejscem do zamieszkania, gdzie widzimy problemy, jakieś oczekiwania naszych mieszkańców i staramy się po prostu je rozwiązywać.
1: Panie wójcie, 35% na inwestycje, to tak jak pan powiedział, jest sporo, czyli w kolejnych latach pewnie trzeba ten próg utrzymywać albo nawet podnosić.
2: No podejrzewam, że nie uda się takiego progu utrzymać, tym bardziej podnieść, z tego względu, że właśnie na tą ilość, na tą kwotę, na ten wynik składają się przede wszystkim środki pozyskane, jakie gmina pozyskiwała, a nie ukrywam, bardzo cieszyły mnie takie opinie, takie stwierdzenia, że gmina jest liderem, gmina Kolno jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo tak de facto było. Natomiast w tej chwili jest zupełnie inna dostępność do środków zewnętrznych, mniejsza dostępność, co nie znaczy, że nie ma tego. Oczywiście w tej chwili na rok 2025 też już prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania w oparciu o pozyskane środki. Niemniej jednak na pewno wynik nie będzie taki, ale będzie na pewno bardzo zadowalający, bo na ten wynik składają się takie działania, które w tej chwili już realizujemy, jak tworzenie oferty w ramach projektu PISA NAREW, gdzie już część naszych zadań jest w trakcie realizacji. Część już bukujemy, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców, a to są też wielomilionowe, 10 milionów na ten cel jednak zostanie przeznaczonych.
1: No właśnie, panie wójcie, bo może przypomnijmy naszym słuchaczom, PISA NAREW to jest taki projekt realizowany na terenie 3 województw, który ma podnieść atrakcyjność turystyczną gmin leżących na szlaku tych dwóch rzek, a więc między innymi gminy Kolno. I coś tam pan wójt się tak mówił poza anteną, że będziecie niedługo podpisywać jakąś umowę w tej sprawie.
2: Tak, jest to następny etap działań związanych z realizacją tego projektu. Właśnie dzisiaj o godzinie 12 podpisuję umowę dotyczącą budowy parkingu w miejscowości Kozioł. Parkingu na bardzo dużą ilość miejsc parkingowych, ponieważ Kozioł będzie na pewno bardzo bardzo tłumnie, mam nadzieję, wszystko robimy, żeby tak było, odwiedzany. Także jest to taki następny etap, który pokonujemy, jeśli chodzi o realizację programu projektu PisaNaRew.
1: Czyli nie ma żadnych problemów z realizacją tych inwestycji, na które otrzymaliście te 10 milionów złotych, jeśli chodzi o harmonogram?
2: Panie redaktorze, nigdy nie ma tak, że nie ma problemów. One są, tylko właśnie chodzi o to, że my je umiemy pokonywać, prawda, w oparciu o naszą wiedzę, umiejętności, kompetencje, no i też determinację, bo tak jak pan wspomniał o absolutorium, powiedział pan, że to jest sukces wójta, bo jednak wotum zaufania i absolutorium,
1: do tego
2: podchodzę nieco inaczej. Oczywiście na pewno tak, bo wójt jest, włodarz zawsze jest tym takim inicjatorem pewnych działań, ale jest to sukces, jest to wypadkowa bardzo wielu działań, rady, sołtysów, moich pracowników niezwykle kompetentnych również, no i tych wszystkich, którzy pomagają nam, wspierają, tych takich przyjaciół z zewnątrz, że tak się wyrażę, którzy kibicują gminie i pomagają, a jest ich bardzo dużo, są to posłowie, są to również radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, także naprawdę nie czujemy się osamotnieni w tych działaniach.
1: Czyli to jest niby takie głosowanie nad wotum zaufania, nad absolutorium dla wójta Józefa Wiśniewskiego, ale tak naprawdę to jest też głosowanie nad tą całą współpracą, która dzieje się w gminie, jej ocena. Że...
2: Na pewno tak. I to właśnie pan poruszył bardzo fajny temat, taki chociażby taki socjologiczny, czy też, bo radni głosując nad wotum zaufania, udzielając absolutorium, jednocześnie oceniają swoją pracę jako ten organ uchwałodawczy, prawda, gdzie wójt to realizuje. Oczywiście też oceniają jakość wykonania tych uchwał. No tutaj muszę powiedzieć, że gmina od lat już jest takim samorządem, który stawia na jakość, stawia na kompetencje swoich pracowników, także tutaj jestem spokojny o również te zadania, które w tej chwili realizujemy i o te zadania, które już mamy zaplanowane na lata następne.
1: Właśnie o tych zadaniach za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy może ten temat inwestycyjny od środków, które otrzymaliście niedawno z funduszy europejskich dla Podlaskiego przez województwo podlaskie. To jest niemal 400 tysięcy złotych dofinansowania na działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Co konkretnie planujecie zrobić z tymi pieniędzmi?
2: Właśnie ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja. Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu i proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna jest jednym z większych, właściwie podstawowym takim kosztem i my to redukujemy. No teraz to na pewno też nam pozwoli. Mało tego, panie redaktorze, poszliśmy dalej w swoim wniosku, ponieważ oprócz rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli produkujących energię na potrzeby stacji, również pokusiliśmy się o to, żeby w każdej ze stacji były magazyny energii i one również powstaną w wyniku tego projektu. Także tutaj jest to taki, jest to kontynuacja naszych działań związanych ze stacjami uzdatniania wody, ponieważ wiemy, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo dostarczania wody o określonej jakości dla naszych mieszkańców. Wobec czego wcześniej już wyposażyliśmy nasze stacje w takie urządzenia, które kontrolują, powodują, że jakość wody jest naprawdę bardzo dobra. Lampy UV, filtry, szereg innych takich rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań, bo my jesteśmy po modernizacji wszystkich stacji uzdatniania wody, a w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy stację w Janowie. Też koszt niebagatelny, bo około 4 milionów złotych, ale stacja została całkowicie przebudowana, wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają na celu przede wszystkim uzyskać dobry produkt, jakim jest woda, która trafia do naszych mieszkańców.
1: Panie wójcie, a te oszczędności, o których pan wspomniał, gdybyśmy to mogli jakoś już na przestrzeni tych lat podsumować, jak duże to są środki?
2: Może tutaj byłoby mi trudno określić to kwotowo, ale tylko powiem, że te rozwiązania spowodowały, że ja jeszcze nie podnosiłem cen za wodę. Może jakieś takie drobne, bo to jednak Wody Polskie określają stawki, jakieś takie groszowe. Natomiast nie podnosimy, bo nie musimy, ponieważ nasza produkcja, koszty związane z produkcją wody są na takim poziomie, że nie musimy. A właśnie te rozwiązania związane z energią elektryczną tutaj naprawdę się sprawdzają.
1: Panie wójcie, skoro jesteśmy przy temacie wody, to co tam się u was stało ostatnio w gminie? No bo najpierw był komunikat o wodzie niezdatnej do picia w części miejscowości. Następnego dnia już jest komunikat, że woda jest zdatna. I tutaj tak z łomżyńskiej perspektywy też się zastanawiałem, bo w Łomży była podobna sytuacja rok temu. No i jakby przywracanie sytuacji do normalności zajęło dużo więcej czasu. Czy to była jakaś pomyłka w pomiarach najpierw?
2: W tej chwili trudno mi określić, co było przyczyną. W każdym razie my bazowaliśmy na faktach i potraktowaliśmy to wszystko niesamowicie poważnie. Bo to chodzi przecież o bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. No przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania, natychmiast, bo taka jest procedura, ponowne badania, które zostały oddane do laboratorium. I rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania. Powołałem sztab kryzysowy. Mieliśmy pierwszego dnia 3 spotkania sztabu kryzysowego, takie późno wieczorne również było i następnego dnia już w składzie niesamowicie rozszerzonym o instytucje takie jak właśnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak przedstawiciele naszych OSP, wszystkich OSP, naczelnicy byli powiatowi, również komendant PSP był. Także zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody, także sytuację opanowaliśmy generalnie, natomiast następnego dnia ukazały się wyniki tych badań, które ponowiliśmy, no i one wykazały, że nie ma tej bakterii, zupełnie nie ma. Wobec czego oczywiście dla nas to taka też sytuacja, która z jednej strony była takim jakby sprawdzianem, bo musieliśmy zareagować i zrobiliśmy to bardzo dobrze, sprawnie.
1: Ale też pewnie koszty dla gminy.
2: Też oczywiście koszty, no ale w tej sytuacji to nikt nie myśli o kosztach, tylko o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Także tutaj to, co się zadziało. Oczywiście ja też miałem mnóstwo wątpliwości, dlaczego taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia, dlaczego, a może jakiś pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem, stwierdza, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone bardzo dobrze, zgodnie z jakimikolwiek procedurami. No i dziwi mnie również fakt, że jedno badanie wskazuje, że jest bakteria, a drugie działanie, że nie ma tej bakterii. Wobec czego, no ale należy się z tego cieszyć tylko i wyłącznie, że rzeczywiście tego problemu nie mamy, bo to naprawdę bardzo poważny problem. Proszę mi wierzyć, że uruchomiłem cały potencjał gminy i nie tylko gminy, aby stworzyć ten łańcuch dostaw wody pitnej, jak również do celów gospodarskich. I to też taka jest, też nie ukrywam, sytuacja chyba takiego delikatnego sprawdzianu, ponieważ bardzo Plus, zaskoczyły mnie reakcje innych samorządów, jak na przykład gminy Łomża, jak prezesa wodociągów łomżyńskich, do którego też zwróciłem się z prośbą o pomoc.
1: MPWiKu, tak?
2: Tak, dokładnie. Muszę panu powiedzieć, że niesamowicie otwarta, konstruktywna, życzliwa postawa. Zresztą skorzystaliśmy z tej pomocy, ponieważ zbiorniki typu Mauser od wodociągów miejskich w Łomży powędrowały do nas. Wójt gminy Łomża zadeklarował również daleko idącą pomoc, gdyby powiat również, powiat w sensie powiatowa komenda Straży Pożarnej, zadeklarowała również swój pojazd dostarczający wodę. Także tutaj mieliśmy sytuację bardzo opanowaną. Był to sprawdzian, jak już z perspektywy czasu, który został zdany przez moich pracowników przede wszystkim. Kompetencja, wiedza, no i to zaangażowanie. To takie działanie, które ma na celu stworzyć takie rozwiązania, żeby nasi mieszkańcy naprawdę byli uchronieni od tego.
1: Panie wójcie, porozmawiajmy jeszcze o kwestiach inwestycji drogowych, bo ruszyły w gminie Kolno, kolejne dwie inwestycje. Mianowicie modernizujecie odcinki dróg Koziki Olszyny i Tyszki Wądołowo. I na jakim etapie te inwestycje teraz?
2: Finalnym. Już praktycznie kończymy te przedsięwzięcia. One są finansowane w 100% przez budżet gminy, ponieważ te drogi były zgłoszone we wnioskach do wojewody, nie uzyskały dofinansowania. Skorzystałem, analizując sytuację na rynku wykonawstwa tego typu przedsięwzięć, że to jest dobry czas na to, żeby jednak spróbować na realizację tych zadań z własnych środków. No i nie pomyliłem się, ponieważ zadanie jedna droga, oferta była na 50% wartości kosztorysowej, a druga 60% wartości kosztorysowej, więc te drogi budujemy już w tej chwili.
1: To można powiedzieć, że dwie drogi w cenie jednej.
2: Można tak powiedzieć, ale realizujemy jeszcze, panie redaktorze, trzecią inwestycję drogową w tej chwili, też ją finalizujemy, ale już ona jest w ramach projektu PiSa-Narew. Jest to droga o odcinku pół kilometra, łącząca drogę krajową z Wincenty na most na rzece Pisa w Wincencie. Droga, która również jest wyposażona w miejsca parkingowe. Oczywiście to jest działanie, które jest jednym ze składników budujących ofertę dla turystów.
1: A jakieś inne drogi planujecie w taki sposób modernizować, że właśnie z własnych środków, wykorzystując tą teraz sytuację na rynku, kiedy no przedsiębiorcy często właśnie walczą o zlecenia poniżej tych kosztów, które wcześniej by oferowali?
2: W tym roku już nie, ponieważ te odcinki, one były naprawdę oczekiwane przez mieszkańców, one się niejako, powiem kolokwialnie, nie załapały na dofinansowania z poprzednich okresów finansowania. Polski Ład, niezwykle przyjazny montaż finansowy dla samorządów, więc tutaj zrozumienie Rady było naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji. I zrobiliśmy. Oczywiście będziemy składać wnioski nadal do wojewody. Oczywiście, ponieważ mamy tych dróg dużo. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani naprawdę bardzo, jeśli chodzi o posiadaną dokumentację na realizację tych przedsięwzięć. Mało tego, jesteśmy przygotowani również, jeśli chodzi o kondycję finansową gminy, bo nasze zadłużenie jest niewielkie. My posiadamy również niesamowitą zdolność kredytową i tylko trzeba nam dobrych montaży finansowych, tak aby w tym obszarze, w obszarze budowy dróg, które jest priorytetem dla naszych mieszkańców, nadal jest priorytetem, zaspokajać te oczekiwania.
1: Panie wójcie, ostatnio jak pan u nas był, to rozmawialiśmy o funduszu sołeckim w gminie Kolno, o funduszu w poszczególnych sołectwach. Widziałem ostatnio, że ciekawa inwestycja w miejscowości Czerwone, właśnie z tego funduszu, nowe lampy solarne. Jak rozumiem, to jest też teraz taki czas, kiedy te inwestycje są oddawane do użytku.
2: Tak, oddawane do użytku, realizowane. Mamy na to czas do końca tego roku. Fundusz Sołecki w gminie Kolno już funkcjonuje od roku 2015. I muszę powiedzieć, że bardzo sprawdził się, ponieważ te pieniądze dedykowane dla poszczególnych miejscowości są niesamowicie dobrze zagospodarowywane, zarządzane przez naszych mieszkańców. Robią to w miesiącu wrześniu. A gama przeznaczenie tych środków jest naprawdę bardzo różnorodne. Pan wspomniał o lampach solarnych, ale ta lista jest dużo szersza. To są place zabaw, to są remonty budynków, które służą naszym mieszkańcom. To są poszerzenia poboczy, utwardzanie poboczy istniejących dróg asfaltowych. To jest budowa nowych dróg w poszczególnych miejscowościach z kostki brukowej. To są również działania projektowe, które inicjują o wiele większe przedsięwzięcia typu budowa drogi, która już jest kosztowna, prawda? Ale to też jest sygnał naszych mieszkańców, że ten akurat to zadanie jest dla nich priorytetem.
1: I każde sołectwo otrzymuje jakieś środki.
2: Oczywiście. Już w tej chwili jest podział środków na rok 2027. W miesiącu wrześniu będę w każdej miejscowości na zebraniu sołeckim. Będę rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy w czasie tych spotkań ustalać, na co będą przeznaczone te środki w roku następnym. Muszę panu powiedzieć, że z przyjemnością jeżdżę na te spotkania, ponieważ one pozwalają mi na tworzenie w mojej głowie takiej mapy potrzeb, mapy oczekiwań naszych mieszkańców. No i oczywiście w sposób taki rozsądny, taki gospodarski, gospodarczy, staramy się je realizować przy dużym, jak się okazuje, a to jest też wypracowane przez lata funkcjonowania tego Funduszu Sołeckiego, przy dużym zrozumieniu naszych mieszkańców. Ponieważ Fundusz Sołecki kwotowo nie jest duży, ale my potrafimy dzięki naszym rozwiązaniom, dzięki realizacji przy zastosowaniu naszego potencjału technicznego, naszych pracowników, z tych kwot naprawdę wycisnąć jak najwięcej. Fundusz może nie jest duży, ale jest niesamowicie efektywny, a zadania, które realizujemy, są też często i efektowne.
1: Także. A wiadomo mniej więcej w przyszłoroczny fundusz, jak duży będzie? Czy to jeszcze
2: tak,
1: jest
2: to kwota ponad 1 200 000 zł, jest to dość duży fundusz, ale takim bonusem, jeśli chodzi o realizację tego Funduszu Sołeckiego, jest to, bo to są środki, które są w budżecie gminy, wyodrębnione z budżetu. Nie są to środki, które my pozyskujemy z zewnątrz. Wyodrębnia je wojewoda. Algorytmem na każdą miejscowość jest określona kwota. Ale bonusem, i to też był taki argument, który skłonił mnie do tego, żeby walczyć o ten fundusz, bo musiałem w pewnym momencie radę przekonać w roku 2015, żeby ten fundusz był wprowadzony, bo w innych gminach nie ma, albo może działa inaczej. U nas jest to na określonych innych zasadach. Tym bonusem jest to, że przy rozliczeniu roku my mamy 20-30% zwrotu poniesionych kosztów. Jest to kwota oscylująca w granicach ponad 200 000 zł. A ponad 200 tysięcy to już mi pozwala na to, żeby doposażyć w jakąś maszynę, w jakiś sprzęt. Czyli ona służy naszemu rozwojowi generalnie, dalszemu. Zwiększając potencjał możemy zrobić dużo więcej. Panie redaktorze, my w tej chwili budujemy, remontujemy, budujemy, w tej chwili budujemy własnym sumptem, własnym potencjałem garaż dla OSP Zaskrodzie. Także tutaj naprawdę bierzemy na siebie coraz większe wyzwania, które wymagają zaangażowania od nas i odpowiednich środków, no i odpowiednich ludzi, umiejętności.
1: Panie wójcie, tak na koniec naszej rozmowy powiedzmy sobie o zbliżającym się wydarzeniu, bo już ten weekend, sobota, niedziela w Koźlu, będzie duże wydarzenie muzyczne, bardzo fajna nazwa, która przyznam, bardzo mi się spodobała. Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Skąd w ogóle pomysł na taką imprezę?
2: Tak, to wydarzenie odbędzie się w Koźle, generalnie w Koźle, w jednej z naszych miejscowości, tam gdzie co roku była Noc Świętojańska, w tym roku tej formuły odeszliśmy na rzecz tego wydarzenia. A muszę panu powiedzieć, że z wielką niecierpliwością i takim zaciekawieniem i zainteresowaniem sam czekam na to wydarzenie, które będzie trwało 2 dni, najbliższa sobota i najbliższa niedziela. Właśnie konkurs piosenki dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. I muszę panu powiedzieć, że sam zadałem sobie trud, żeby w ogóle zgłębić to wszystko, jeśli chodzi o to, co z czym będziemy mieć do czynienia. No i muszę panu powiedzieć, że jest jest to naprawdę bardzo interesujące. Piosenka dziadowska, lirnicy, opowiadacze, to wyrasta z naszej kultury, tej dawnej, prawda? To są ludzie odwiedzający w dawnych czasach poszczególne miejscowości. To są wędrowcy, żebracy bardzo często. Ci, którzy no, potrafią w jakiś sposób opowiadać. Na tej kanwie powstawały jakieś utwory muzyczne, ale mówiące o przeszłości. Jest to też w owych czasach źródło wiedzy na temat otaczającego świata, bo proszę sobie wyobrazić również taką sytuację. Wcześniej rozmawiałem z księdzem, dyrektorem, przed wejściem na antenę właśnie o tym i też przytoczyłem bardzo w mojej ocenie taką trafną sytuację związaną z filmem Znachor, jak właśnie główny bohater chodzi z miejsca do miejsca, prawda, i opowiada o tym, i jak w pewnym momencie znalazł się w młynie i jego opowiadania były słuchane z niesamowitym zainteresowaniem. Czyli ci wędrowcy byli również źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a my w Koźle będziemy mieć oprawę świetną, muzyczną. Będzie aż 16 wykonawców. Jest to ranga ogólnopolska. Zdobyliśmy na to dofinansowanie niebagatelne. Jest to oczywiście zasługa moich pracowników.
1: Dofinansowanie skąd?
2: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to zasługa moich pracowników, pana Kazimierza Kotra, pana Mariusza Wesołowskiego i całej reszty pracowników, którzy czuwają, aby to wszystko nam wypaliło, mówiąc kolokwialnie. A ja uważam, że ta impreza jest skazana na sukces, ponieważ ta tematyka, no, jest taka, że warto ją propagować, warto zadać sobie trud, żeby ją przedstawić, żeby inni mogli się z tym zapoznać, bo to jest kawał naszej historii. Nieodłączny element funkcjonowania społeczeństwa sprzed kilkudziesięciu nawet lat.
1: Czyli taka impreza też dla rodzin z dziećmi.
2: Oczywiście. Kładziemy na to nacisk. A ta oferta, którą budujemy, jeśli chodzi o program Pisa na Rew, przecież to ma na celu przede wszystkim, żeby nasze rodziny, nasi ludzie mogli ze sobą spędzać czas.
1: Panie wójcie, musimy już postawić kropkę, także kończymy tym zaproszeniem na festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy, który odbędzie się w Koźlu. A ze mną dzisiaj był pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam na to wydarzenie. Bardzo serdecznie.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Ceny paliw znów mocno w górę. Na większości stacji litr benzyny kosztuje już 7 zł. Bułgaria wycofuje się z koalicji chętnych i nie chce już wspierać Ukrainy. Po wczorajszym meczu Hiszpania w finale Mistrzostw Świata. Ceny paliw znów mocno w górę. Na większości stacji przekroczona została granica 7 zł za litr benzyny. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Z kierowcami na stacji paliw rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: 7,09, tak? Ładne.
3: Jak pan się trzyma z tą informacją?
2: No na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
4: Trochę przesadzałem z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
5: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
3: Jakby pan miał za swoje tankować?
5: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
2: Nie cieszą nas te ceny. No niestety.
1: Cena baryłki ropy na światowych rynkach w ostatnich dniach znów poszła w górę i to o 10 dolarów. Ropa jest obecnie najdroższa od miesiąca. Wróciła do ceny sprzed podpisania porozumienia pokojowego między USA i Iranem.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Bułgaria wycofuje się z tak zwanej koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę militarnie i politycznie. W Paryżu decyzję tę ogłosił premier Rumen Radev, który oświadczył, że jego kraj nie będzie uczestniczyć w formacie opowiadającym się za dalszym wsparciem wojskowym dla Kijowa.
7: Rumen Radev ogłosił, że Bułgaria nie ma miejsca w koalicji chętnych i nie zamierza uczestniczyć w inicjatywie, której celem jest kontynuowanie finansowej i militarnej pomocy dla Ukrainy. Rozwiązaniem tego konfliktu nie jest jego przedłużanie środkami militarnymi, ale zdecydowana misja dyplomatyczna, aby położyć kres eskalacji, powiedział premier Bułgarii, opuszczając paryskie spotkanie koalicji. Polityk przypomniał również, że Bułgaria zakończyła już przekazywanie uzbrojenia ze swoich magazynów, argumentując, że kraj wyczerpał własne możliwości w tym zakresie. Sofia deklaruje natomiast gotowość do napraw sprzętu wojskowego oraz udział w inicjatywach o charakterze humanitarnym i dyplomatycznym. Decyzja oznacza zmianę dotychczasowego stanowiska Bułgarii wobec międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę i wpisuje się w bardziej ostrożną politykę zagraniczną rządu Rumena Radeva wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej.
1: Informacje zebrał Piotr Piętka. Od 19 do 26 lipca w kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym roku jego hasło brzmi: Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
8: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
1: Podczas tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja 1 grosz za 1 kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, w której kierowcy, dziękując za bezpiecznie przejechane kilometry, przekazują 1 grosz za każdy z nich. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup środków transportu dla misjonarzy.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Znamy pierwszego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. To reprezentacja Hiszpanii, która pokonała drużynę Francji 2-0. Po meczu rezultat i grę piłkarzy komentowali kibice.
9: Mogłoby więcej. Ja oczekiwałem Francja bardziej ofensywna. Dembélé, Olisey, Mbappé nie robili nic. Cały mecz. Ale też zasługuje Hiszpania, gdzie bardzo dobra obrona miło. Bo mieliśmy 8 mecz, 7 mecz i tylko jeden gol. 2-0 i zobaczymy, że Anglia czy Argentina. Ja wolę Anglia.
10: Argentina, zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment z innych drużyny, którzy rozmawiają tak samo językiem niż my.
1: I to nie koniec piłkarskich emocji, bo dziś o 21:00 o finał powalczą Argentyna i Anglia.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na termometrach w regionie 23 stopnie. Dziś zachmurzenie duże, możliwe są przejaśnienia. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro maksymalnie 28 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Najcieplejszym dniem tego tygodnia będzie piątek. Wtedy na termometrach 30 stopni.
6: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
6: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
11: Po reklamie.

Regionalne smaki, rękodzieło, a także dynamiczne tańce z Kurpiowszczyzny i Podlasia. A to wszystko czeka na tych, którzy w najbliższą niedzielę odwiedzą stary rynek w Łomży, który zamieni się w centrum lokalnej kultury. Przed nami jarmark Zasmakuj w Łomży. Wydarzenie rozpocznie się o 10 do godziny 20. Główną atrakcją, jeśli chodzi o popołudnie, będzie potańcówka ludowa, która wystartuje o godzinie 17.30, potrwa do 20, a poprowadzi ją projekt artystyczny Meandry. Podczas tego widowiska uczestnicy nie tylko będą mogli obejrzeć tradycyjne układy, no ale przede wszystkim tańczyć, dać się porwać kultowym tańcom regionalnym. To wszystko już w najbliższą niedzielę na Starym Rynku w Łomży.

0: Uroczystości państwowe, koncerty, liczne wydarzenia kulturalne i akcje społeczne jak co roku będą towarzyszyły zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Do wzięcia udziału w obchodach 82. rocznicy zrywu i uczczenia pamięci walczącej Warszawy zachęcają powstańcy warszawscy i Muzeum Powstania Warszawskiego. Kulminacją obchodów będzie 1 sierpnia. I godzina W. O 17:00 Warszawa na chwilę się zatrzyma, a w ramach akcji Wolność Łączy w miejscach pamięci będzie można spotkać wolontariuszy rozdających przypinki Polski Walczącej i opowiadających o historii Powstania Warszawskiego. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zachęca, aby godzinę W spędzić w znajdującym się przy Muzeum Parku Wolności. Podkreśla, że jest to czas i miejsce, gdzie każdy może porozmawiać z powstańcami warszawskimi.
1: Każdy szuka takiego miejsca, w którym będzie czekał na godzinę W. A my w Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszamy już od godziny 15 na takie spotkanie, które jest trochę spotkaniem rodzinnym. Oddamy głos powstańcom warszawskim, posłuchamy ich opowieści, ale będzie też można z nimi porozmawiać po prostu na boku. Posłuchać tego, co myślą o świecie, posłuchać tego, jak warto żyć, bo każde spotkanie z nimi jest spotkaniem, w którym dowiadujemy się o tym, że warto być, że warto walczyć o swoje sprawy.
0: 1 sierpnia wieczorem, oczywiście już po raz 20, koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, chociaż śpiewa je już cała Polska. Jan Ołdakowski mówi, że to wydarzenie, w trakcie którego wszyscy, niezależnie od poglądów, wieku i miejsca pochodzenia, łączą się, aby razem oddać hołd pamięci bohaterom powstania.
1: Zaczynamy rzeczywiście radością. Świeci słońce jeszcze. Śpiewamy piosenki, w których przegląda się nadzieja na zwycięstwo. A kończymy to wydarzenie, bo ono trwa prawie 2 godziny, kiedy jest ciemno i śpiewamy piosenki nostalgiczne, kiedy rozpaczamy nad tą klęską, więc można powiedzieć, że to jest pewne misterium pożegnania powstańczego dnia. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest na Placu Piłsudskiego i co roku zachęcamy, żeby wziąć w nim udział, bo tak mało mamy rzeczy, które wszyscy Polacy uważają za ważne i istotne, a pamięć o Powstaniu Warszawskim jest czymś, co nas wyjątkowo łączy.
0: Obchody rocznicy powstania potrwają do 2 października, czyli do dnia kapitulacji stolicy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Letnie Kino Nadziei zawita do Łomży. Już w piątek na placu Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży będzie można obejrzeć film Powstaniec 1863, opowiadający o legendarnym księże generale Stanisławie Brzózce. Na wspólny seans zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Fundacji Iskra Nadziei.
1: Jako Fundacja Iskra Nadziei serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na plenerowy pokaz Letniego Kina Nadziei właśnie w Łomży. 17 lipca o godzinie 20:30 spotykamy się na placu Jana Pawła II, tuż przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, na pokazie plenerowym filmu pod tytułem Powstaniec 1863.
0: A film opowiada o legendarnym księdzu Stanisławie Brzózce, który podczas powstania styczniowego dowodził polskimi oddziałami.
1: Film opowiada historię księdza Stanisława, który 22 stycznia 1863 roku staje na czele oddziału i przeprowadza udany atak na rosyjski garnizon. To bardzo wartościowy film, na który zapraszamy całe rodziny. Tym bardziej, że dotyczy on ziemi łomżyńskiej, województwa podlaskiego. Serdecznie zapraszamy na Letnie Kino Nadziei.
0: Dodam też, że film ma bardzo dobrą obsadę. W roli głównej Sebastian Fabiański, także występują w nim Cezary Pazura czy Olgierd Łukaszewicz. A tegoroczne pokazy Letniego Kina Nadziei miały wcześniej już miejsce w Płonce Kościelnej, Miastkowie. Seanse odbędą się jeszcze w Poświętnem i w Rutkach, a przed nami nowość od Sanach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. Wczoraj w Chicago odbyła się oficjalna prezentacja w siedzibie klubu. Debiut Lewandowskiego w MLS może nastąpić już 16 lipca. Chicago Fire zagra wtedy z drużyną z Vancouver. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Miller.
1: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Ale od pierwszego dnia jakby też koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali, więc ja też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania, też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował, więc tutaj już od pierwszych godzin od rana jakby z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać, a jeśli chodzi o samo miasto, no mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu, mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzie będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę, która będzie wygrywała i też szła do przodu, więc mam nadzieję, że to wszystko tak się właśnie potoczy i dla każdej strony będzie to nowe, fajne, super doświadczenie.
0: Posłuchajmy jeszcze, co Robert Lewandowski mówił na pytanie o grę w reprezentacji Polski.
1: Na dziś, że nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus tam to, co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby tego nie rozważałem. Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zobaczyć jak się czuję, jak to życie nowe wygląda na nowym kontynencie, a pewnie później dopiero jakby zacznę myśleć o innych sprawach, więc trochę czasu jest. Jakby to nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy jakby rozdział mojego życia tutaj w Chicago. Nie tylko to, co jest na boisku, ale tak jak powiedziałem, właśnie poza boiskiem, a wtedy ewentualnie zobaczyć, jak to wszystko może mi pomóc, jakby nawet jeśli chodzi o kontekście tej reprezentacji. No bo wiadomo, jednak to jest trochę czasu, ale też teraz się zmieniają te zgrupowania, one są dłuższe, więc będzie ich mniej, ale te wrześniowe łączy się z październikowym, więc to też jest jakaś nowość. Ale myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedzieć na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, w którym kierunku albo co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
0: Tak mówił wczoraj Robert Lewandowski, za którym już oficjalna prezentacja. Kiedy zadebiutuje? Zobaczymy. Za 13 minut godzina 11, punktualnie o 11 w Radiu Nadzieja. Oczywiście najnowsze wydanie wiadomości. Bądźcie Państwo z nami.

0: Minęła 11:00, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Zaczynamy od Łomży. W najbliższych dniach zmiana organizacji ruchu na przejazdach kolejowych. Nerwowo na rynku ropy ceny rosną i nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Wójt gminy Łomża zapowiada remonty remiz strażackich. Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK.
2: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek, 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
1: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę właśnie miejscowość.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nerwowo na rynku ropy, a co za tym idzie, także na rynku detalicznym paliw. Ma to związek z napiętą sytuacją w Cieśninie Ormus. To kolejna odsłona konfliktu irańsko-amerykańskiego o kontrolę nad tym regionem i przepływem tranzytu naftowego. Jakub Bogucki z portalu ePetrol mówi, że sytuacja się zaognia.
4: Rynek ropy zareagował już od początku tygodnia bardzo konkretnymi zwyżkami. Jesteśmy w rejonie 85 dolarów, a więc o jakieś 10 dolarów więcej niż jeszcze na początku tygodnia i to niestety obawiam się, że nie będzie się jeszcze w najbliższym czasie zmieniało, jeśli już to tylko na plus ta cena ropy będzie się przesuwała, więc niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach. Już widzimy konkretne ruchy zwyżkowe w hurcie, które są naturalną konsekwencją tych globalnych zmian na rynku i ropy, i paliw gotowych również, bo to jest nawet chyba istotniejsze niż sama ropa.
1: Ekspert dodaje, że kolejne dni, jeżeli sytuacja nie ulegnie uspokojeniu, na co nie ma widoków, przyniosą kolejne podwyżki. Będzie to dotyczyć wszystkich typów paliw.
4: Jak długo to będzie trwało, to niestety jest ściśle powiązane z biegiem konfliktu. Nasze ministerstwo przygląda się tematowi, jeśli chodzi o ewentualne wdrożenie jakichś środków ochronnych. Mówiono o tym, natomiast to jest, pamiętajmy, droga ustawowa, tego się nie da zrobić z dnia na dzień i też nie wiemy, w jakiej formie taka ochrona mogłaby być wdrożona, czy to będzie przywrócenie pakietu CPN, który mieliśmy do końca czerwca, czy coś innego, czy jakiś jego tylko fragment. Natomiast na to na razie jeszcze żadnych dokumentów, czy żadnych danych nie zobaczyliśmy. Co najwyżej mamy takie deklaracje, z których wynika, że ktoś tematowi się przygląda i to bardzo dobrze.
1: Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że niewykluczone jest przywrócenie tego pakietu, ale nie stałoby się to od razu. Rozważamy, przyglądamy się sytuacji, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyskaluje, nie będziemy podejmować takiej decyzji, mówił w ubiegłym tygodniu wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Naszym strażakom ochotnikom chcemy zapewnić jak najlepsze warunki do działań, mówił na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Samorządowiec zapowiedział też kolejne inwestycje, między innymi w remont remis. Piotr Kłys podkreśla, że odpowiednie warunki dla ochotniczych straży pożarnych są kluczowe dla władz gminy.
5: Samorząd jest odpowiedzialny za ochotniczą straż pożarną, za finansowanie, utrzymanie. No i na tym polu także w gminie Łomża mamy czym się pochwalić, ponieważ my mamy prawie 190 druhów ochotników gotowych do wyjazdu, do akcji i mogą to być akcje związane stricte z pożarami lub też zagrożeniami miejscowymi, ale może to być także wypompowanie wody po nagłym, nawalnym deszczu.
1: Stale inwestujemy, aby nasi strażacy byli dobrze wyposażeni i korzystali z najlepszego sprzętu, mówił wójt gminy Łomża.
5: I tych 190 druhów jest u nas zorganizowanych w 8 jednostkach strażackich, bardzo dobrze wyposażonych, na co też kładziemy ogromny nacisk, zarówno jeśli chodzi o wyszkolenie, jak i dosprzętowienie naszych druhów, no, ale także nie tylko drobny sprzęt, ale położyliśmy ogromny nacisk na wozy bojowe. Mamy bardzo dobrej jakości, nowoczesny tabor maszyn, które stoją w dobrych, wyremontowanych remizach, a kolejne z nich będziemy już w najbliższym czasie także remontować, bo już na to mamy środki.
1: W ciągu ostatnich 5 lat na rozwój OSP w gminie wydano ponad 7 milionów złotych. Wśród zakupów znalazły się 4 nowoczesne wozy, a także dron, quad czy łódź ratownicza dla poszczególnych jednostek.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Już jest sporo słońca w naszym regionie. W drugiej części dnia zachmurzenie umiarkowane. 24 stopnie teraz, 27 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 14, jutro maksymalnie do 28 stopni, a w piątek 30.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: A już dziś poznamy drugiego po Hiszpanii finalista piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie o awans do wielkiego finału zagrają Anglia i Argentyna. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek, który grał m.in. w Liverpoolu, jest pod wrażeniem pracy niemieckiego trenera Thomasa Tuchela z Anglikami. Posłuchajmy.
1: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, kto lepiej się prezentował, kto lepiej wygląda jak zespół pod względem turniejowym, to mimo wszystko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, na jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela. Cały czas podtrzymuje zawodników i zespół na takim minim konflikcie, że czasami nawet jak dobrze grają, to on szuka rzeczy, które mogą jeszcze pobudzić zespół, jeszcze ich trzymać w takiej motywacji stuprocentowej, że jeszcze można nad sobą popracować, nawet jakby to mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu. To może niektórym zawodnikom się nie podobać, ale to doprowadza do tego, że ci zawodnicy cały czas są pod parą.
0: Kluczem do wygranej, zdaniem Jerzego Dudka, może być lepsze radzenie sobie w trudnych momentach meczu.
1: Jakbym miał charakterystykę zrobić.
0: Mówi Jerzy Dudek, posłuchajmy.
1: Ciężko pokusić się o faworyta spotkania Anglia-Argentyna. Na to spotkanie wszyscy od 40 lat kibice angielscy czekali. Słynna ręka Boga Maradony. Argentyna tak naprawdę dopiero pierwszy raz będzie grała z takim zespołem bardzo dobrym, bardzo dobrze przygotowanym pod względem turniejowym. Do tej pory ta ścieżka Argentyny była bardzo łatwa. Aczkolwiek można powiedzieć, że nie przychodziły im te zwycięstwa bardzo łatwo. Natomiast magia tego indywidualizmu, magia Messiego doprowadziła do tego, że Argentyna ten trudny moment przeszła i takich trudnych momentów bardzo dużo jest w meczu. I podejrzewam, że tutaj też będzie tak, że oba zespoły będą miały trudne momenty, który zespół lepiej przejdzie te trudne momenty i wzniesie się na wyżyny w tych trudnych momentach, ten będzie miał szansę dojść do finału.
0: A początek spotkania Anglia-Argentyna o 21:00. Zwycięzca zmierzy się w niedzielnym finale z Hiszpanią. Pokonany zespół zagra w sobotę o trzecie miejsce z Francją.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: 1616 lat temu, 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa między wojskiem polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Urlicha von Jungingena połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi. Dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przed bitwą wojska polsko-litewskie celowo zwlekały z atakiem, czekały w cieniu lasu, zmuszając rycerzy zakonnych do stania przez wiele godzin w pełnym słońcu, w ciężkich zbrojach. Zniecierpliwiony taką taktyką wielki mistrz wysłał do Jagiełły i Witolda dwóch heroldów. Przynieśli oni dwa nagie miecze. Co roku w rocznicę starcia członkowie bractw rycerskich z całej Europy przedstawiają rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, w tym symboliczny moment rozpoczęcia walk, a więc wręczenie dwóch nagich mieczy. Polacy po raz pierwszy zetknęli się z takim gestem. Nie znali bowiem do tej pory rycerskiego zwyczaju praktykowanego na Zachodzie.
1: Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu śle przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki.
2: Przyjmuję w imię Boże.
0: Zwyczajem średniowiecznych władców był czynny udział w walce. Pod Grunwaldem Władysław Jagiełło odstąpił jednak od tej zasady. Tak mówi historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomasz Panfil.
3: Wielu królów zginęło, tak jak wielki mistrz w pierwszym szeregu. Jagiełło nie walczył, Jagiełło ze wzgórka widział, prawda? Gońcy do niego przybiegali, raportowali mu na bieżąco o tym, co się dzieje. On był w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki pola bitwy, czego nie mógł absolutnie robić wielki mistrz, machając mieczem, opędzając się tam od tych sulic litewskich. Także tu taktyka rzeczywiście była naszą mocniejszą stroną.
0: Co roku z okazji rocznicy Wielkiej Polskiej Wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Dziś na historycznych polach grunwaldzkich w Stembarku rozpoczynają się Dni Grunwaldu. Potrwają do 19 lipca. Ich głównym punktem będzie widowiskowa 28. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Zaplanowano ją na 18 lipca. Weźmie w niej udział ponad 1400 członków bractw rycerskich polskich i zagranicznych. Oprócz inscenizacji podczas tych dni odbywają się też turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty. W ubiegłym roku z bractwem rycerskim Komturii Nidzickiej przyjechała jako dama dworu między innymi Karolina Napierska.
4: To po prostu trzeba kochać, to jest pasja. My jako bractwo czujemy na pewno do tego powołanie, kochamy to. W bractwie wszyscy jesteśmy jak rodzina. Wszyscy sobie pomagamy, wspieramy się, spotykamy, czekamy tak naprawdę cały rok właśnie na ten Grunwald. To nasze życie, nasza pasja.
0: W 1410 roku krzyżacy zgromadzili na polach grunwaldzkich ponad 20 tysięcy wojska. Siły polskie liczyły blisko 30 tysięcy rycerzy i wojowników. Straty po stronie polskiej wyniosły od 2 do 3 tysięcy zabitych, po stronie krzyżackiej około 8 tysięcy zabitych i 14 tysięcy wziętych do niewoli.

A to kolejny dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej równolegle do wykopalisk prowadzonych. Prowadzone będą poszukiwania kolejnych pochówków z sierpnia 1943 roku, w których spoczywają szczątki Polaków zamordowanych przez UPA w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach. Archeolodzy z Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z ukraińskimi specjalistami ekshumują ofiary w jednym z dwóch odnalezionych zbiorowych mogił. Może się tam znajdować nawet 100 ciał osób zamordowanych. Jednocześnie chcą zlokalizować m.in. studnie, do której według relacji świadków wrzucano ciała ofiar, jak wyjaśnia uczestniczący w pracach historyk dr Leon Popek. W pobliżu nieistniejącego już gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej odnaleziono charakterystyczne zagłębienie, które może być właśnie śladem po studni. Ogółem w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1000 osób. W pracach prowadzonych wcześniej, czyli na początku lat 90. i 2000. odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Obecne ekshumacje i poszukiwania potrwają do 7 sierpnia.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Dominik pyta, czy można użyć słowa samopoczucie w liczbie mnogiej? A jeżeli tak, to w jakim kontekście? Otóż zdaje nam się czasem, że niektóre słowa nie mają liczby mnogiej. Mało tego, nawet w słownikach mamy taki skrót BLM, który oznacza brak liczby mnogiej. Ale czy rzeczywiście przy pewnym wysiłku nie możemy każdemu rzeczownikowi dodać liczby mnogiej? Chyba możemy. Inaczej jest w drugą stronę. Są takie słowa wyłącznie mnogie, jak drzwi, sanie czy spodnie, czy nożyce, które liczby pojedynczej gramatycznie nie posiadają. Ale w drugą stronę, w moim przekonaniu, wszystko liczbę mnogą może mieć. Nawet takie abstrakcyjne rzeczy, no miłość ma miłości różne. Miałem 3 miłości w życiu. Na przykład mógłby ktoś powiedzieć, a dlaczego nienawiść? Są różne nienawiści, czyli różne rodzaje nienawiści. A jak jest z samopoczuciem? A jak jest z samym poczuciem? No jeżeli stwierdzimy, że ktoś ma poczucie czegoś, na przykład poczucie niebezpieczeństwa, a ktoś drugi inaczej, poczucie bezpieczeństwa, to są to 2 różne co? Poczucia. Jedno takie, drugie takie. A samopoczucie? No jeżeli poczucie może mieć liczbę mnogą, to i samopoczucie. Takie są samopoczucia. Czasem mam dobre samopoczucie, czasem gorsze. Różne to samopoczucia, choć może rzadko tak akurat powiem. No w przypadku przeczuć, to już bardzo często będę mówił o przeczuciach. Mam przeczucie i mam różne przeczucia, prawda? I w związku z tym czucie i czucia, poczucie i poczucia, samopoczucie i samopoczucie, poczucia, także mogą mieć te pary, liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. A inna sprawa, że rzadziej używana. Najczęściej możemy sobie dodać takie usprawiedliwienie użycia liczby mnogiej przez dodanie przymiotnika różne. Są różne samopoczucia, są różne rodzaje samopoczucia, więc i samopoczucia. Możemy takie stanowisko właśnie zająć.
0: Słowo o słowie. Prosimy o pytania www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiącleci, pragnę powiedzieć: budujcie dom na skarb. Budujcie dom waszego życia, osobistego i społecznego, na skarb. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha, wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Jesteśmy dumni z naszych strażaków ochotników i chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do działań, zapewniał na naszej antenie wójt gminy Łomża Piotr Kłys. Samorządowiec zapowiedział też kolejne inwestycje, między innymi w remonty remis. Piotr Kłys podkreślił, że odpowiednie warunki dla ochotniczych straży pożarnych są kluczowe dla władz gminy.
1: Samorząd jest odpowiedzialny za ochotniczą straż pożarną, za finansowanie, utrzymanie. No i na tym polu także w gminie Łomża mamy czym się pochwalić, ponieważ my mamy prawie 190 druhów ochotników gotowych do wyjazdu, do akcji i mogą to być akcje związane stricte z pożarami lub też zagrożeniami miejscowymi, ale może to być także wypompowanie wody po nagłym, nawalnym deszczu.
0: Stale inwestujemy, by nasi strażacy byli dobrze wyposażeni i korzystali z najlepszego sprzętu, zapewnia wójt gminy Łomża.
1: I tych 190 druhów jest u nas zorganizowanych w 8 jednostkach strażackich, bardzo dobrze wyposażonych, na co też kładziemy ogromny nacisk, zarówno jeśli chodzi o wyszkolenie, jak i dosprzętowienie naszych druhów, no, ale także nie tylko drobny sprzęt, ale położyliśmy ogromny nacisk na wozy bojowe. Mamy bardzo dobrej jakości, nowoczesny tabór maszyn, które no, stoją w dobrych, wyremontowanych remizach, a kolejne z nich będziemy już w najbliższym czasie także remontować, bo już na to mamy środki.
0: W ciągu ostatnich 5 lat na rozwój OSP w gminie wydano ponad 7 milionów złotych. Wśród zakupów znalazły się 4 nowoczesne wozy, a także m.in. dron, quad czy też łódź ratownicza dla poszczególnych jednostek.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Inflacja w czerwcu mocno hamowała, spadła do 2,5% z 3,1% w maju, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym potwierdził się wcześniejszy szybki szacunek GUS. Urszula Kryńska mówi, że w czerwcu, ekonomistka, że w czerwcu za spadek odpowiadały m.in. ceny paliw, także ceny żywności i napojów alkoholowych.
1: Natomiast zła informacja jest taka, że w lipcu paliwa mocno zdrożały ze względu na powrót standardowej stawki VAT i już jest to czynnik, który najpewniej będzie podbijał inflację w danych za lipiec. Jeśli chodzi o żywność, no to ona w ostatnich 2 miesiącach zaskakuje. Notujemy spadki miesięczne, a w minionym miesiącu spadek był również w ujęciu rocznym. To jest taki zaskakujący czynnik, który nam jeszcze obniża inflację w tej chwili.
0: Ekspertka dodaje, że w kolejnych miesiącach ceny żywności mogą powoli piąć się w górę.
1: Jeśli chodzi o przyszłość, no to w lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolice górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolice 3,5%.
0: A spadku można się spodziewać w przyszłym roku. Na zegarach już 32 minuty po godzinie 12, a to jest środa z Radiem Nadzieja.
2: Czy ten

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z zespołu pracowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
0: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę właśnie miejscowość.

Coraz cieplejsze dni przed nami, będzie też coraz więcej słońca, chociaż rano jeszcze mogą występować chmury, ale na razie cieszmy się tą piękną pogodą. 27 stopni dziś maksymalnie na termometrach w regionie, w nocy 15 stopni. Jutro jeszcze cieplej, bo 28 stopni. Najcieplejszym dniem tygodnia będzie piątek, kiedy słupki rtęci poszybują prawie do 30 stopni. Jeśli chodzi o weekend, to ma być 24 stopnie. Wprawdzie w sobotę mogą występować przelotne opady deszczu, ale w niedzielę ma już być słonecznie. Wykorzystajmy dobrze ten weekend, bo w przyszłym tygodniu, tak wynika z prognoz na dziś, ma być jednak załamanie pogody. Znów będzie deszczowo, a temperatury nie będą przekraczały 20 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, czas na wiadomości przedstawię. Katarzyna Polewko.
1: W powiecie ostrołęckim ruszają kolejne remonty dróg. O 21:00 sportowe emocje. O finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej powalczą Argentyna i Anglia. Będą też upały, które dają się we znaki Włochom. Kurierzy zapowiadają strajki. Ruszyły prace nad rozbudową drogi powiatowej Daniszewo-Czarnowiec w powiecie ostrołęckim. Inwestycja na liczącym ponad 400 metrów odcinku będzie kosztować 780 tysięcy złotych i ma zakończyć się do końca września. Jak wyjaśniał na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, modernizacja tego odcinka jest częścią większej inwestycji.
2: Wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most i wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowości Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych.
1: Do zrealizowania został odcinek od miejscowości Zapieczne przez Daniszewo do Czarnowca.
2: I w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo-Ostrołęka-Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
1: Na rozbudowę odcinka drogi powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 170 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Ponad 270 tysięcy do budżetu inwestycji dorzuciła gmina Rzekuń.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Broniąca tytułu Mistrza Świata Argentyna zmierzy się wieczorem z reprezentacją Anglii w drugim półfinale mundialu. Oczy kibiców będą zwrócone na liderów i największe gwiazdy obu zespołów. Dziennikarz sportowy Radosław Nawrot prognozuje, że dzisiejszy mecz będzie wyrównany.
4: Anglicy na przykład mogą zostać mistrzem świata pod wodzą niemieckiego trenera, co by było dosyć interesujące, bym powiedział. Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego mistrzostwa świata.
1: Dziennikarz zauważa, że mecze Argentyny i Anglii obfitują w burzliwe historie i zdarzenia, które trwale zapisały się w historii futbolu.
4: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zauważmy, ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu. Nie wiem, z czego to wynika, że Messiego nie lubią, czy to, że ich uważają, że ich sędziowie przepychają.
1: Mecz w Atlancie rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Przez upały we Włoszech strajkują dostawcy jedzenia. W trzech miastach odbędą się dziś demonstracje, a kurierzy przerwą pracę na kilka godzin.
5: Protest kurierów rowerowych dostarczających jedzenie zapowiedziano we Florencji, Mediolanie i Bolonii. Po południu zaplanowano przemarsze ulicami miast. Protestują kurierzy dwóch z największych platform dostaw jedzenia w kraju. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnymi upałami, poprawy warunków pracy i większego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków. Pracuję 9 godzin, przerwę mam od 3 do 7. Muszę być odpowiednio ubrany. Mam długie rękawiczki, nakrycie głowy i wodę. Mówi Khan, kurier z Bangladeszu, od 3 lat pracujący w Rzymie. Protesty zorganizowano w związku z falą upałów we Włoszech, gdzie w wielu regionach temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza.
1: O szczegółach mówiła Aleksandra Nietopiel. Według szacunków we Włoszech pracuje od 30 do 40 tysięcy kurierów dostarczających jedzenie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: U nas w regionie też coraz cieplej, ale nie aż tak gorąco. Na termometrach dziś do 27 stopni, jutro do 28, w piątek nawet do 30. W sobotę i niedzielę, czyli w weekend 24 stopnie, a w kolejnym tygodniu temperatura spadnie poniżej 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: O godzinie 13.15, więc już za 10 minut będziemy rzucali wszystko i ruszali w Bieszczady. Jak co środę o godzinie 13.15 audycja z cyklu o Bieszczadach inaczej.
6: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
6: Po reklamie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Bieszczady to przede wszystkim góry, a jak góry, to wędrówki po nich i szlaki turystyczne, którymi najczęściej wędruje się po górach. Oczywiście można wędrować tam, gdzie nie jest to zabronione innymi przepisami, jak te o ochronie przyrody w parkach narodowych czy rezerwatach, ale większość turystów właśnie wędruje szlakami. Szlakami, które mają oczywiście swoje oznaczenia. Tutaj klasyczne oznaczenie szlaków pieszych górskich to dwa białe paski i kolorowy pasek po środku. I tutaj, kiedy wyruszamy na takie wędrówki, to niektórym od razu kolory kojarzą się z poziomami trudności. I tutaj od razu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolor szlaku nie oznacza poziomu trudności. Czyli można być na czerwonym, łatwym szlaku, można być na szlaku czerwonym, na bardzo trudnym odcinku, na czarnym, niebieskim, zielonym, również czy żółtym. I tutaj, jeżeli chodzi o Bieszczady, to przez nasz region przebiega odcinek najdłuższego w polskich górach szlaku turystycznego, czyli głównego szlaku beskidzkiego. W skrócie GSB, to często w takiej formie też ludzie komunikują w internecie czy w mediach informacje na temat tego szlaku turystycznego, który zaczyna się w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim i biegnie do Wołosatego w Bieszczadach. To jest szlak, który liczy sobie około 500 km długości. Mówię około, bo tutaj kiedy na przykład spowodowane pracami leśnymi czy z innych powodów są pewne zmiany w przebiegu, to też ta długość szlaku ma pewne wahnięcia w jedną czy w drugą stronę. Ja sam pamiętam, jak 3 razy zmieniał się przebieg szlaku na krótkim odcinku między miejscowością Duszatyn a jeziorkami duszatyńskimi w rezerwacie Zwiezło w tym początkowym odcinku bieszczadzkiego fragmentu głównego szlaku beskidzkiego. Oczywiście ten główny szlak beskidzki nie wiedzie tylko przez Bieszczady, ale jak zaczyna się w Beskidzie Śląskim, to przez ten Beskid Śląski prowadzi następnie przez Beskid Żywiecki, przez Gorce, przez Beskid Sądecki, przez Beskid Niski i Bieszczady. Historia tego szlaku sięga jeszcze okresu międzywojennego i jego powstanie zainicjował Kazimierz Sosnowski. Tutaj uwaga, żeby ktoś nie przejęzyczał, bo z racji podobieństwa nazwiska czasem nazywany Sosnkowskim przez niektórych błędnie. Sosnowski. Po prostu Sosnowski jak sosna. Nauczyciel, polonista związany z Krakowem, ale przede wszystkim krajoznawca. Krajoznawca, który w 1923 roku zaproponował, a 6 lat później wytyczył i oznakował pierwszy odcinek głównego szlaku wiodącego przez Beskidy. Wiodącego właśnie z Ustronia do Krynicy, czyli na tej trasie tak jak i obecnie przebiega główny szlak beskidzki. Kilka lat później Mieczysław Orłowicz, również bardzo zasłużony krajoznawca, wytyczył szlak z Sianek do Czarnochory, czyli tutaj tej wschodniej części Karpat, a po połączeniu powstał główny szlak karpacki. To znacznie dłuższy od dzisiejszego szlaku beskidzkiego, bo liczący wówczas 830 km tam od Beskidu Śląskiego aż po góry Czywczyńskie w Karpatach Wschodnich. I szlak ten otrzymał wówczas imię Józefa Piłsudskiego i też wiódł przez Bieszczady. Przyszła wojna, przyszły powojenne, tragiczne wydarzenia w Bieszczadach i kiedy odradzała się turystyka w latach 50. XX wieku, to pamiętając o tym szlaku wiodącym przez Beskidy w okresie międzywojennym, dwóch kolejnych działaczy turystycznych, krajoznawców, Władysław Krygowski i Edward Moskała, z siekierami w rękach wytyczyli w latach 50. odcinek szlaku przez Bieszczady, tego głównego szlaku, tego, który teraz nosi kolor czerwony i ten bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego liczy sobie około 100 kilometrów. I tutaj, kiedy wędrujemy w Bieszczadach, no to możemy tak symbolicznie rozpocząć się oczywiście w Komańczy. No, pominijmy te spory, czy Komańcza to Bieszczady, czy bardziej Beskidniski. Wielu miłośników naszego regionu no, potrafi się tam wyzłośliwiać, o czym już wspominałem chyba w naszej pierwszej audycji, na temat granic regionu i jedni drugim w najlepszym przypadku od niezbyt douczonych osób sobie tam ubliżają, ale zostawmy te rzeczy. Przyjmijmy, że w Komańczy rozpoczyna się bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego i z Komańczy szlak koloru czerwonego, jak już mówiłem, nie ma tutaj poziom trudności nic do rzeczy. Po prostu jest to szlak długodystansowy, a właśnie koloru czerwonego przeważnie te szlaki długodystansowe łączące różne pasma górskie taki kolor mają. Wjedzie do miejscowości Prełuki. O, tutaj może hasło miejscowość trochę szumna, bo dwa domy tam są, zresztą podobnie jak w sąsiednim Duszatynie, do którego dalej ten szlak prowadzi. Duszatyn jednak w sezonie turystycznym ożywa, gdyż w tej lesistej, zachodniej części naszego regionu jedną z najważniejszych osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych są jeziorka duszatyńskie. Dwa osobiskowe jeziorka, które pozostały z trzech, jakie powstały w wyniku zejścia ze zboczy góry Chryszczata w 1907 roku, wielkiego, potężnego osuwiska, które zatarasowało koryto potoku o nazwie Olchowaty. A że z Duszatyna jest dosyć blisko do tych jeziorek duszatyńskich, to tak jak mówiłem, w sezonie się tam roi na parkingu przy sezonowym barze od samochodów i ludzie na krótkie wycieczki wyruszają. Ja tutaj bardzo mam taki sentymentalny i osobisty stosunek do Duszatyna, bo nad jeziorkami duszatyńskimi byłem, no trudno mi policzyć ile razy, ale myślę, że ze 300 razy na przestrzeni ostatnich 20 lat, może nawet więcej, bo będąc aktywnym przewodnikiem beskidzkim, miewałem takie tygodnie, że w tygodniu i 5 i 6 razy nad jeziorkami duszatyńskimi byłem. No polecam, kto jeszcze nie był, to wybrać się nad jeziorka duszatyńskie, które są położone na trasie głównego szlaku beskidzkiego na jego bieszczadzkim odcinku. Od jeziorek trzeba się ostro wspiąć na górę Chryszczata, która ma 997 metrów nad poziomem morza. O, taki policyjny numer wysokości. Następnie dalej schodzimy na przełęcz Żebrak. Zdobywamy dwa kolejne szczyty w tej lesistej części Bieszczadów Jaworne i Wołosoń. Cały czas tutaj w okolicach jeziorek duszatyńskich, Chryszczatej, Wołosania jesteśmy w paśmie wysokiego działu. To jest duże, długie, lesiste pasmo. Niezbyt wysokie są te szczyty, ale jeżeli chcecie się wybrać w Bieszczady i nie mieć tłumu ludzi na szlakach, to właśnie pasmo wysokiego działu na trasie głównego szlaku beskidzkiego to jest dobre rozwiązanie. Co prawda w ostatnich latach, kiedy pojawiła się odznaka głównego szlaku beskidzkiego, to można spotkać turystów oczywiście, którzy idą czy to z Ustronia, czy z Komańczy. Jeżeli robią cały szlak, to oczywiście z Ustronia, jeżeli robią tylko odcinek bieszczadzki i chcą ten GSB mieć w swoim dorobku turystycznym zaliczony, ale nie jest to tak masowa turystyka jak na bieszczadzkich połoninach w piękne letnie czy jesienne dni. Ale zostaliśmy na Wołosaniu. Z Wołosania schodzimy do Cisnej. Tam po drodze jest jedno z nielicznych bieszczadzkich schronisk, czyli bacówka PTTK pod Honem. Cisna, która jest takim węzłem szlaków turystycznych, ważną turystyczną miejscowością w Bieszczadach, to miejsce, skąd główny szlak beskidzki podąża dalej na Małe i Wielkie Jasło, na Okrąglik. Nie są to połoniny, ale też

dwie połoniny. Jest połonina wetlińska i jest połonina caryńska. A tutaj naprawdę mylnym jest takie myślenie, bo trzeba o tym wiedzieć, że połoninami, w sensie tego zbiorowiska przyrodniczego, czyli tych łąk wysokogórskich powyżej 1150 metrów występujących w Bieszczadach, są również masyw Małej i Wielkiej Rawki, że połoniną jest Szeroki Wierch, że połoniną jest Bukowe Berdo, że połoniną jest Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Krzemień. Także nie tylko można połoniny zobaczyć idąc na Caryńską i Wetlińską i warto o tym pamiętać. I ja wiem, ile razy musiałem przekonywać na przykład nauczycieli, którzy wybierali się na wycieczkę, zamawiali usługi przewodnickie i kiedy mówiłem, chodźmy na Wielką Rawkę. Nie, nie, myśmy chcieli na połoninę, żeby było widokowo. No ale na połoninie Wielkiej Rawki też jest widokowo. Na Tarnicy, no myślę, nie trzeba tego miłośnikom Bieszczadów powtarzać, jest nawet bardziej widokowo niż na połoninie wetlińskiej. Ale zatrzymałem się tutaj na miejscowości Smerek i na szczycie Smerek, jeżeli chodzi o przebieg głównego szlaku beskidzkiego, który w masywie połoniny wetlińskiej przebiega przez przełęcz Mieczysława Orłowicza, czyli też ta postać dla krajoznawstwa i dla Bieszczadów i dla głównego szlaku beskidzkiego zasłużona jest upamiętniona swoim nazwiskiem w nazwie przełęczy oddzielającej w masywie połoniny wetlińskiej szczyt Smerek, który też jest częścią połoniny wetlińskiej od pozostałej części tego masywu. Dalej szlak główny beskidzki wiedzie przez Osadzki, to jest ten szczyt połoniny wetlińskiej najwyższy udostępniony turystycznie, a potem obok. I tutaj zawaham się, bo jak powiem chatka puchatka, to niektórzy zwolennicy takiej staranności i poprawności bieszczadzkiej mówią, że chatka puchatka to była w Bieszczadach, ale kilka lat temu ją zburzono, a teraz tam jest nie wiadomo co. No, ja raczej nie jestem tak radykalny w sądach. Oczywiście jest tam teraz nowy obiekt, który Bieszczadzki Park Narodowy postawił w miejscu wcześniejszego i nazwał go Chatką Puchatka 2. I tutaj jak najbardziej ta nazwa, myślę, jest uprawniona i nie ma co płakać, narzekać. Po prostu czasem pewne sprawy się zmieniają, ale jest zawsze też okazja do tego, żeby dyskusje w internecie rozgorzały. Także niezależnie od tego, jak nazwiemy ten obiekt, to z Hasiakowej Skały, bo tak się ten szczyt, przy którym ten obiekt, którego nazwy już teraz nie będę powtarzał, stoi, nazywa. Schodzimy do, no dzisiaj to się nazywa miejscowość Brzegi Górne, tu też miejscowość, może to szumna nazwa, bo tam jest jeden dom, no Bieszczady, tak, takie były wyroki dziejów, opustoszały nam po II wojnie światowej i mamy takie miejscowości, gdzie jeden, dwa, trzy czy cztery domy się znajdują i jest to pełnoprawna miejscowość na mapach oznaczona, chociaż często kilka wsi musi się na jedno sołectwo składać, ale potem właśnie z brzegów, a przedwojenna nazwa to Berechy Górne, udajemy się głównym szlakiem beskidzkim obok miejsca po cerkwi i cmentarza grecko-katolickiego w tej miejscowości na połoninę caryńską, grzbietem połoniny caryńskiej. Idziemy, podziwiamy piękne widoki, patrząc na wschód, na południe i na północ i schodzimy do Ustrzyk Górnych, do serca Bieszczadów, do tej miejscowości, która jest chyba najlepszym wyborem, jeżeli ktoś chce rzeczywiście spędzić czas na wędrówkach górskich, bo daje to nam możliwości wędrowania przez kilka dni nowymi szlakami. I Ustrzyki Górne, jak będziecie się wybierać Bieszczady, to szybko musicie rezerwować noclegi, bo Ustrzyki Górne nie mają tej bazy noclegowej tak dużej jak Cisna czy miejscowości nad Jeziorem Solińskim. Ale wracając do przebiegu głównego szlaku beskidzkiego, to z Ustrzyk Górnych szlak prowadzi na Szeroki Wierch. Też jest to połonina i Szerokim Wierchem dochodzimy do przełęczy pod Tarnicą. I sama Tarnica, najwyższy bieszczadzki szczyt liczący 1346 metrów nad poziomem morza, nie jest na głównym szlaku beskidzkim, tylko dojściowym, żółtym szlakiem, krótkim, bardzo w 10 minut wdrapać się można na Tarnicę i stanąć pod krzyżem upamiętniającym wizytę, wycieczkę księdza Karola Wojtyły na ten najwyższy bieszczadzki szczyt, ale jeżeli chcemy podążać dalej głównym szlakiem beskidzkim, to z przełęczy pod Tarnicą schodzimy na przełęcz Goprowców i tutaj no, kiedyś szlak prowadził przez szczyt Krzemienia i szczyt Kopy Bukowskiej, teraz prowadzi pod tymi szczytami, ale cały czas jest widokowo, bo cały czas wędrujemy połoninami na Halicz, na Rozsypaniec, na przełęcz

0: Bukowską i później zaczyna się coś, co no niejednemu turyście mrozi krew w żyłach, asfalt w górach. Niestety z przełęczy Bukowskiej do Wołosatego trzeba zejść asfaltem. Dlatego ja osobiście preferuję, żeby to co najgorsze zrobić sobie na początku, więc jak będziecie chcieli wędrować głównym szlakiem beskidzkim, to ja bym rekomendował, żeby z Wołosatego wyruszyć na przełęcz Bukowską, zaliczyć ten asfalt, a później już tylko cieszyć się widokami.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Nawet 2200 zł trzeba zapłacić za paletę pelletu premium o połowę więcej niż przed rokiem. To rekordowe ceny tego produktu w połowie lipca. Katarzyna Byra z jednego ze składów opału mówi, że w obawie o dostępność pelletu klienci masowo go wykupują, a towaru jest mało.
1: Z perspektywy lat to jest pierwszy rok, gdzie fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec, to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pellet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
0: Zdaniem sprzedawczyni ceny mogą wzrosnąć w najbliższych tygodniach.
1: Patrząc na branżę w zakupach hurtowych, aktualnie nie ma tendencji, że cena będzie stabilna. Cały czas są tendencje wzrostowe. Delikatne, ale jednak cały czas ta cena idzie do góry, więc możemy prognozować, że cena nie zatrzyma się, gdyż w sierpniu często fabryki mają przerwy technologiczne.
0: A to już 36 minut po godzinie 13:00. Państwo spędzają środowe popołudnie z Radiem Nadzieja.

0: Robert Lewandowski oficjalnie zaczął przygodę z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski zaprezentował się na konferencji prasowej w nowym klubie, trenował już też z kolegami. Napastnik przybył za ocean z Barcelony i mówił, że zrobiły na nim wrażenie starania nowego pracodawcy.
1: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
0: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywał do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz Ligi MLS Chicago Fire zagra 17 lipca z kanadyjskim Vancouver Whitecaps. Już za 17 minut, godzina 14.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

13.56 już minęła. Słuchają Państwo Radia Nadzieja o godzinie 14.00. Najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody, a później przywita się z Państwem Hubert Chojnowski, Anna Czotowska. Dziękuję, życzę dobrego popołudnia.

0: Usher na antenie Radia Nadzieja. Minęła 14. Wiadomości przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Grupa nastolatków zdemolowała budynek szkoły w gminie Radziłów. Straty sięgają 20 tysięcy złotych. Donald Tusk chce potrząsnąć partią przed wyborami. Dziś spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Robert Lewandowski przygotowuje się do amerykańskiego debiutu w Chicago Fire. Wybili okno w budynku oraz zdemolowali elementy elewacji, powodując straty sięgające 20 tysięcy złotych. Policja ustaliła grupę nastolatków z powiatu grajewskiego, którzy odpowiedzą za zniszczenie mienia w jednej ze szkół w gminie Radziłów. Więcej o sprawie mówi aspirant Sylwia Gosiewska z grajewskiej komendy.
2: Grajewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia w jednej ze szkół na terenie powiatu. Pokrzywdzono szacował straty na około 20 tysięcy złotych. Uszkodzone zostało m.in. elementy placu zabaw, elewacja rynna oraz zostało wybite okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które pomogły policjantom jeszcze tego samego dnia ustalić osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazało się, że to 5 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Najstarszy z nich odpowie na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych, natomiast o losie jego nieletnich kolegów zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.
1: Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier spotka się z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk chce potrząsnąć partią przed przyszłorocznymi wyborami.
4: Oficjalnie od posłów Koalicji Obywatelskiej słyszymy, że będzie to rutynowe spotkanie.
5: To jest normalne, że premier rozmawia ze swoim klubem. Nie dopatrywałbym się tu jakichś szczególnych okoliczności.
4: Mówi poseł Robert Kropiwnicki. Od innych parlamentarzystów w nieoficjalnych rozmowach usłyszałem, że cały klub wyląduje dziś na dywaniku. Premier po kolejnych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia chce zdyscyplinować partię. Donald Tusk ma przypomnieć, że za nieco ponad rok wybory, a afery takie jak w Szpitalu Południowym szkodzą wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Posłowie KO, jak Witold Zębaczyński, przyznają, że taki zimny prysznic jest dziś potrzebny.
6: Na pewno to będzie niezbędna rozmowa w zakresie wydarzeń, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich tygodniach.
4: Na godzinę przed posiedzeniem klubu posłowie mają otrzymać informacje, gdzie odbędą się rozmowy.
1: Polityczne informacje zebrał Michał Fabisiak.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
7: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek, 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
1: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę miejscowość. Robert Lewandowski przygotowuje się do amerykańskiego debiutu. W ostatnich godzinach nasz zawodnik pierwszy raz trenował z zespołem Chicago Fire, z którym podpisał 2-letni kontrakt, a następnie spotkał się z dziennikarzami.
8: Konferencja prowadzona była w bardzo luźnej i przyjemnej atmosferze. Nie mogło zabraknąć pytań dotyczących rozgrywanych właśnie piłkarskich mistrzostw świata.
9: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia.
8: Mówił Robert Lewandowski. Napastnik dodał, że teraz najważniejsza jest spokojna aklimatyzacja w nowym miejscu.
9: Przychodząc do nowego klubu, gdzieś tam analizujesz to, jacy są zawodnicy, jak to wygląda sytuacja, jak liga, na jakim poziomie jest. I przede wszystkim kraj, kultura, to też ma wpływ na to, że jednak czasami trzeba się trochę dostosować do tego, co jest na miejscu. I tak samo było po moim transferze do Barcelony i pewnie tak samo będzie tutaj.
8: Komentuje Lewandowski. Na spotkaniu z dziennikarzami piłkarz powiedział także, że nie podjął jeszcze decyzji co do występu w reprezentacji Polski.
1: O szczegółach mówił Jan Pachlowski i tym sportowym akcentem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia bardzo dużo słońca nad regionem, momentami będzie wręcz bezchmurnie, a na termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza, do tego wiatr słaby wiał będzie z północy, na barometrach stabilne wartości, ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali, noc z temperaturą w granicach 18 kresek na plusie, jutro słonecznie, no ale też troszkę chmur na niebie zobaczymy, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. 29 stopni to jutrzejsza temperatura maksymalna, pojutrze będzie jeszcze cieplej, będzie aż 31 kresek na plusie, no i słońce królować będzie na naszym niebie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest Radio Nadzieja w środę. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.

0: Alex Warren na antenie Radia Nadzieja. Jesteśmy dumni z naszych strażaków ochotników i chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do działań. Zapewnił na naszej antenie wójt gminy Łomża, Piotr Kłys, samorządowiec. Zapowiedział też kolejne inwestycje, między innymi w remonty remis. Piotr Kłys podkreślił, że odpowiednie warunki do ochotniczych straży pożarnych są bardzo kluczowe dla władz gminy. Posłuchajmy.
1: Samorząd jest odpowiedzialny za ochotniczą straż pożarną, za finansowanie, utrzymanie, no i na tym polu także w gminie Łomża mamy czym się pochwalić, ponieważ my mamy prawie 190 druhów ochotników gotowych do wyjazdu, do akcji i mogą to być akcje związane stricte z pożarami lub też zagrożeniami miejscowymi, ale może to być także wypompowanie wody po nagłym, nawalnym deszczu.
0: Stale inwestujemy, by nasi strażacy byli dobrze wyposażeni i korzystali z najlepszego sprzętu, zapewnił wójt gminy Łomża.
1: I tych 190 druhów jest u nas zorganizowanych w 8 jednostkach strażackich, bardzo dobrze wyposażonych, na co też kładziemy ogromny nacisk, zarówno jeśli chodzi o wyszkolenie, jak i dosprzętowienie naszych druhów, no ale także nie tylko drobny sprzęt, ale położyliśmy ogromny nacisk na wozy bojowe. Mamy bardzo dobrej jakości, nowoczesny tabor maszyn, które no stoją w dobrych, wyremontowanych remizach, a kolejne z nich będziemy już w najbliższym czasie także remontować, bo już na to mamy środki.
0: W ciągu ostatnich 5 lat na rozwój OSP w gminie wydano ponad 7 milionów złotych. Wśród zakupów znalazły się 4 nowoczesne wozy, a także między innymi dron, kład czy łódź ratownicza dla poszczególnych jednostek. Jest 10 minut po 14. Krzysztof Zalewski już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę audycja Agro Info, audycja dla rolników, audycja o rolnictwie.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
3: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
2: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
3: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
2: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo. I tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
2: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
3: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki. W tym rynek europejski 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich. Podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku. I tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
0: Agroinfo.
1: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
0: Agroinfo.
1: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
0: Agroinfo.
1: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
0: Agroinfo.
1: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo.
1: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
0: Agroinfo.
1: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Manic Street Preachers, to jest Radio Nadzieja w środę, 35 minut po 14, broniący tytułu Mistrza Świata Argentyna zmierzy się wieczorem z reprezentacją Anglii w drugim półfinale mundialu. Oczy kibiców będą zwrócone na liderów i największe gwiazdy obu zespołów. Harry Kane i Lionel Messi rywalizują o tytuł króla strzelców tego turnieju. Dziennikarz sportowy Radosław Nawrot prognozuje, że dzisiejszy mecz będzie wyrównany.
1: Anglicy na przykład mogą zostać mistrzem świata pod wodzą niemieckiego trenera, co by było dosyć interesujące, bym powiedział. Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego mistrzostwa świata.
0: Dziennikarz zauważa, że mecze Argentyny i Anglii obfitują w burzliwe historie i zdarzenia, które trwale zapisały się w historii futbolu.
1: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zaufajmy ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu. Nie wiem, z czego to wynika, że Messiego nie lubią, czy to, że ich uważają, że ich sędziowie przepychają.
0: Mecz w Atlancie rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.

0: Paweł Domagała, to jest Radio Nadzieja w środę. 17 minut do 15 brakuje. Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły. To odpowiedź na odbicie cen na rynku ropy naftowej po ostatniej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen tego surowca, wyjaśnia Michał Stajniak z XTB. Posłuchajmy.
1: Choć jednocześnie sytuacja jest daleka od tego, co mogliśmy obserwować w marcu lub kwietniu. Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez ciśnienie Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej. Warto podkreślić, że wycofał się on ze swoich poprzednich zapowiedzi dotyczących nakładania 20% opłat za bezpieczną żeglugę statków.
0: Mówi eksperta, biorąc pod uwagę sytuację na rynku ropy naftowej, dalsze wzrosty cen paliw są bardzo prawdopodobne. Posłuchajmy.
1: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego. Warto też pamiętać, że program CPN był programem bardzo kosztownym z perspektywy budżetu, gdyż ten koszt wyniósł około 5 miliardów złotych. Z drugiej strony był jednocześnie programem bardzo potrzebnym, gdyż ograniczył wzrost inflacji, która za czerwiec ostatecznie wyniosła zaledwie 2,5%, czyli zgodnie z celem inflacyjnym.
0: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort energii zastrzega jednak, że obecnie priorytetem państwa jest rynkowe obniżanie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 miliardy 700 milionów złotych. Igo Mrozu, Vito Bambino już teraz na antenie Radia Nadzieja. Mam!

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: ponad 33,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos i członek zarządu województwa Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży dokumenty podpisał z kolei wiceprezydent Piotr Serdyński, który podkreślił, jak dużym projektem jest mediateka.
1: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
0: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert. Posłuchajmy.
1: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Po zakończeniu prac obiekt będzie dysponował powierzchnią użytkową wynoszącą około 3402 metry kwadratowe, z czego ponad 2338 metrów kwadratowych będzie stanowić nowa część budynku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 41 milionów 400 tysięcy złotych. Neil Horan, Little More Time. Spoglądam na zegar, jest za nieco ponad 6 minut, godzina 15, a więc już niebawem koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.
2: Jeśli

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś przyszła do mnie jedna panienka. Poznałam, że jest cierpiąca. Nie tyle na ciele, ile na duszy. Pocieszałam ją jak mogłam, ale słowa mojej pociechy nie wystarczyły. Była to biedna sierota. Duszę miała zanurzoną w goryczy i bólu. Odsłoniła swą duszę przede mną i wypowiedziała się ze wszystkiego. Zrozumiałam, że słowa prostej pociechy tu nie wystarczą. Gorąco prosiłam Pana za tę duszę i ofiarowałam Bogu swoją radość, aby jej dał, a mnie zabrał wszelkie uczucia radości. I wysłuchał Pan modlitwy mojej. Dla mnie została ta pociecha, że ona została pocieszona.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512-123-502, 512-123-503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Byle Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszam kolejną
4: osobę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu, wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Gosia Rzechowska do słów Palotyna księdza Andrzeja Daniewicza. Szukam chwały Twej. 19 minut po godzinie 15. Może właśnie w tym roku warto zrobić pierwszy krok i dojść aż do Częstochowy. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. Właśnie na Jasną Górę w tym roku towarzyszy jej hasło Uczniowie Misjonarze. Zapraszam Was do wyruszenia w tę wyjątkową drogę. Ja też będę z Wami, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Posłuchajmy słów księdza biskupa.
1: Nasza łomżyńska pielgrzymka, jak wiele pielgrzymek, jest takim czasem rekolekcji w drodze. Tym bardziej, że te rekolekcje będą trwały 2 tygodnie. Ale zapraszamy też osoby, które pragną kilka dni przejść z nami. Można zobaczyć na stronie internetowej, jaki etap by Wam odpowiadał. Można wybrać i zgłosić się i te kilka dni, czy nawet cały tydzień, czy być może nawet ostatni tydzień przejść. Wiem, że 2 tygodnie znaleźć w czasie urlopowym nie jest aż tak prosto, a szczególnie młodzieży, która nieraz podejmuje różnego rodzaju prace. Zapraszamy wszystkich, aby brać udział w tej pielgrzymce. Ja będę z Wami, drodzy pielgrzymi, ostatniego dnia z Żurawia do samej Częstochowy.
0: Udział w pielgrzymce to, zdaniem księdza biskupa, wartościowa lekcja w życiu.
1: Uczy w pewnym sensie też pokory, takiej symbiozy też z naturą, że człowiek, że raz jest bardzo gorąco, raz może być bardzo chłodno. Uczy się też dzielenia z drugim bratem czy siostrą tym, co mamy. Uczy się takiego współczucia, bo nieraz na tej trasie pojawiają się burchle czy różnego rodzaju dolegliwości, a zawsze znajdzie się jakaś dusza, która nam pomoże. Ja myślę, że pielgrzymka uczy nas też takiego oderwania od internetu, od tych środków, bo jesteśmy twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Możemy zamienić kilka słów, a tego w dzisiejszym świecie brakuje. Może komunikacji mamy za dużo, a takiej komunikacji twarzą w twarz jest za mało.
0: Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę. TGD, później grupa Kadosz, a na antenie Radia Nadzieja za krótką chwilę o 15.30 katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Nieco ponad miesiąc temu kościół parafialny świętego Stanisława biskupa i męczennika w Milejczycach na Podlasiu został uroczyście ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Od tego czasu sanktuarium nawiedzają rzesze wiernych, modląc się przed najświętszym obrazem. Biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, wyraża nadzieję, że sanktuarium rozbudzi wiele serc, a wierni znajdą na Podlasiu to, czego szukają.
2: Czy Milejczycy przebudzą Podlasie i Podlasiaków? Czy bijąca stąd miłość Jezusa przebudzi Mazowsze? Czy ci, którzy tu przybywają z bardzo czasem dalekich miejsc, czują, modląc się przed tutejszym obrazem, gorącość Bożej miłości? Czy ją odbierają jako wezwanie do ekspiacji i nawrócenia? Ufam głęboko, że tak. Że przybywający do Milejczyc dostają to, czego szukają i czego im potrzeba. Oby pielgrzymi, składając u stóp Jezusa swoje prośby, jednocześnie budzili w sobie pragnienie świętości i prawdziwie podejmowali trud jej zdobywania.
1: Milejczyca to niewielka miejscowość na Podlasiu, która w ostatnim czasie zyskała na rozpoznawalności. Sanktuarium słynie przede wszystkim z cudownego najstarszego.

0: Pierwszego znanego w Polsce i na świecie wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od lat wierni modląc się przed obrazem doznają wielu łask, między innymi cudownych powrotów do zdrowia czy wyleczenia niepłodności. Większość świadectw opisana jest w parafialnej Księdze Łask. Można znaleźć tam historię o zniknięciu guza nowotworowego u dziecka w przeddzień planowanej operacji, ożywienie płodu po stwierdzeniu przez lekarzy jego zgonu w łonie matki, czy powrót do życia kobiety po pęknięciu tętniaka i stwierdzeniu śmierci mózgu.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: Od 19 do 26 lipca w kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym roku jego hasło brzmi: uczniowie misjonarze, światłem świata na drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
2: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I tak jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
0: Podczas tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja 1 grosz za 1 kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, w której kierowcy, dziękując za bezpiecznie przejechane kilometry, przekazują 1 grosz za każdy z nich. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup środków transportu dla misjonarzy.
1: Katolicki serwis informacyjny.
0: Progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem cieplejszych dni na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni i liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
3: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary, wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
0: Przypomnijmy, że strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona, a także kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych.
1: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
2: Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczkom. Szczególna modlitwa Jezusa. On uwielbia Ojca i podkreśla, że bliscy mu są ci, którzy przez Niego zostali nazwani prostaczkami. Ci, którym Bóg też objawia siebie, objawia Słowo, daje naukę. Owi prostaczkowie to ci, do których którzy do Boga się zbliżają w prostocie serca, z pokorą i miłością. Ci, którzy są świadomi niedoskonałości i własnej słabości, ale też w Bogu pokładają ufność, bo w tej ufności jest myśl. On, ich Bóg i Pan, Zbawiciel świata, nie opuszcza tych, którzy do Niego się uciekają, Jemu powierzają swoją codzienność i wszystkie sprawy tej codzienności. Ci prawdziwie są mądrzy. Wiedzą, że źródłem prawdziwej mądrości jest Bóg. I z tej Bożej mądrości, Bożego Słowa chcą jak najobficiej czerpać. Uczmy się tej postawy. Niech nam będą przykładem święci błogosławieni, którzy, jak wiemy, w Bogu pokładali ufność, u Niego szukali światła, by właściwie realizować swoje codzienne zadania. Przykładem niech nam będzie sam Chrystus, Syn Boży. Jego przecież w modlitwie prosimy. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń nasze serca według serca Twego. To modlitewne wezwanie niech nam towarzyszy i dziś, i każdego dnia naszego życia. Ta prośba niech nam zawsze towarzyszy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Gospel Rain to jest Radio Nadzieja. W środę rzymskie koloseum można zwiedzać także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, a bilety trzeba zarezerwować wcześniej. Nocne zwiedzanie koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i w nocnej scenerii. Wizyty organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23. Zawsze z przewodnikiem trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza, i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Spacer przybliża historię wielkich starożytnych widowisk, od polowań na dzikie zwierzęta po walki gladiatorów. Zwiedzanie odbywa się w wcześniejszej rezerwacji w ograniczonej grupie liczącej maksymalnie 25 osób. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Koloseum to najczęściej odwiedzany zabytek w Europie. W ubiegłym roku przyciągnęło 15 milionów turystów. O 16, a więc za 3,5 minuty na antenie Radia Nadzieja przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego środowego dnia z regionu. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
1: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Wybili okno w budynku, a także zdemolowali elementy elewacji, powodując straty sięgające 20 tysięcy złotych. Policja ustaliła grupę nastolatków z powiatu grajewskiego, którzy odpowiedzą za zniszczenie mienia w jednej ze szkół w gminie Radziłów. Więcej o sprawie mówi aspirant Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
2: Grajewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia w jednej ze szkół na terenie powiatu. Pokrzywdzono szacował straty na około 20 tysięcy. Uszkodzone zostało m.in. elementy placu zabaw, elewacja rynna oraz zostało wbite okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które pomogły policjantom jeszcze tego samego dnia ustalić osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazało się, że to 5 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Najstarszy z nich odpowie na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych, natomiast o losie jego nieletnich kolegów zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.
1: Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat. Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
3: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek, 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
1: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę miejscowość. Ponad 33 miliony złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Wiesława Burnos, a także członek zarządu Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży dokument podpisał wiceprezydent Piotr Serdeński, który podkreślał, jak dużym projektem jest mediateka.
4: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
1: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert.
4: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Całkowita wartość inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Ruszyły prace nad rozbudową drogi powiatowej Daniszewo-Czarnowice w powiecie ostrołęckim. Inwestycja będzie kosztować niemal 800 tysięcy złotych i ma zakończyć się do końca września. Jak wyjaśniał na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, modernizacja tego odcinka jest częścią większej inwestycji.
5: Wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most i wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowość Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych i w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo-Ostrołęka-Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
1: Na rozbudowę odcinka drogi powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 200 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Niemal 300 tysięcy do budżetu inwestycji dorzuciła gmina Rzekuń.
0: Flash regionu.

Patrycja Markowska. Wracamy jeszcze do tematu piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do swojego drugiego w historii finału właśnie mistrzostw świata. Hiszpania wyeliminowała faworytów dzięki świetnej grze, zgodnie podkreślają media w Stanach Zjednoczonych. Francja przystępowała do turnieju w roli faworyta i zachwycała w jego początkowej fazie, jednak Hiszpania nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł, pisał na gorąco po meczu New York Times. To był wspaniały mecz, dyktowaliśmy w nim warunki, dominowaliśmy w każdym elemencie gry. Myślę, że Hiszpania wygra finał i dołożymy sobie drugą mistrzowską gwiazdkę. W finale zwyciężymy, będziemy to mieli, mówili po spotkaniu w Dallas szczęśliwi hiszpańscy kibice. Hiszpanie udzielili lekcji Francji, podsumowała telewizja CNN. Z kolei Reuters pisze, w samym sercu Teksasu Hiszpania całkowicie zdominowała Francję. Postawa Hiszpanii sprawiła, że budzący największy postrach atak turnieju niemalże łapał powietrze. W walce o swój drugi w historii tytuł Mistrza Świata Hiszpania zmierzy się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Anglii z broniącą trofeum Argentyną. Francję czeka natomiast w Miami sobotni mecz o trzecie miejsce. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. Prawie 9 minut po godzinie 16. I za chwilę w naszym programie rozmowa o otrzymanych od radnych wotum zaufania i absolutorium za rok 2025, inwestycjach w odnawialne źródła energii, remontach dróg, niedawnym skażeniu wody czy zbliżającym się festiwalu piosenki dziadowskiej, lirników i opowiadaczy, mówił nasz dzisiejszy gość dnia, którym był wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski. Za chwilę tę rozmowę przypomnimy. Jamiroquai, a za chwilę spotkanie z Józefem Wiśniewskim, wójtem gminy Kolno. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy od takich chyba sympatycznych dla pana informacji. Pod koniec czerwca otrzymał pan od Rady Gminy wotum zaufania, a także absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Jaki to był czas dla gminy Kolno, te 12 miesięcy?
2: Był to czasokres, panie redaktorze, bardzo udany dla gminy, ponieważ te cele, które sobie zakładaliśmy, zostały zrealizowane, a były to cele bardzo ambitne. Przede wszystkim chodzi oczywiście o działania inwestycyjne, no bo one jednak zmieniają naszą rzeczywistość, podnoszą jakość funkcjonowania naszych samorządów, komfort życia naszych mieszkańców. I tutaj naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Ja tylko powiem, że był to budżet, który realizowaliśmy, budżet specyficzny. Takiego jeszcze nigdy nie realizowaliśmy, ponieważ aż prawie 35% tego budżetu to były wydatki inwestycyjne. I tutaj w bardzo wielu obszarach infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wykonaliśmy szereg takich działań, które widać, które służą w tej chwili naszym mieszkańcom. Poza tym też podejmowaliśmy inne działania, jak choćby budowa oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ważne. Przy każdej szkole powstały takie oczyszczalnie proekologiczne. Wybudowaliśmy oczyszczalnię pierwszą taką w miejscowości Lachowo, również przy centrum opiekuńczo-mieszkalnym i również uwieńczyliśmy działania związane z powstaniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Już ono w ubiegłym roku ruszyło. Tak, w Glinkach funkcjonuje, bardzo dobrze funkcjonuje. Również nasze działania zakończyły się sukcesem, jeśli chodzi o powstanie klubów dziecięcych. Powstały takie dwa w Zabielu, w Lachowie. Pozyskaliśmy oczywiście na to środki, gdzie w tej chwili już dzieci w wieku od roku do 3 lat przebywają tam i nasza oferta dla dzieci, uczniów, młodzieży i rodziców coraz bardziej się rozbudowuje i powoduje, że jednak ta gmina Kolno jest takim przyjaznym miejscem do zamieszkania, gdzie widzimy problemy, jakieś oczekiwania naszych mieszkańców i staramy się po prostu je rozwiązywać.
1: Panie wójcie, 35% na inwestycje, to tak jak pan powiedział, jest sporo, czyli w kolejnych latach pewnie trzeba ten próg utrzymywać albo nawet podnosić.
2: No podejrzewam, że nie uda się takiego progu utrzymać, tym bardziej podnieść, z tego względu, że właśnie na tą ilość, na tą kwotę, na ten wynik składają się przede wszystkim środki pozyskane, jakie gmina pozyskiwała, a nie ukrywam, bardzo cieszyły mnie takie opinie, takie stwierdzenia, że gmina jest liderem, gmina Kolno jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo tak de facto było. Natomiast w tej chwili jest zupełnie inna dostępność do środków zewnętrznych, mniejsza dostępność, co nie znaczy, że nie ma tego. Oczywiście w tej chwili na rok 2025 też już prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania w oparciu o pozyskane środki. Niemniej jednak na pewno wynik nie będzie taki, ale będzie na pewno bardzo zadowalający, bo na ten wynik składają się takie działania, które w tej chwili już realizujemy, jak tworzenie oferty w ramach projektu PISA NAREW, gdzie już część naszych zadań jest w trakcie realizacji. Część już bukujemy, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców, a to są też wielomilionowe, 10 milionów na ten cel jednak zostanie przeznaczonych.
1: No właśnie, panie wójcie, bo może przypomnijmy naszym słuchaczom, PISA NAREW to jest taki projekt realizowany na terenie 3 województw, który ma podnieść atrakcyjność turystyczną gmin leżących na szlaku tych dwóch rzek, a więc między innymi gminy Kolno. I coś tam pan wójt się tak mówił poza anteną, że będziecie niedługo podpisywać jakąś umowę w tej sprawie.
2: Tak, jest to następny etap działań związanych z realizacją tego projektu. Właśnie dzisiaj o godzinie 12 podpisuję umowę dotyczącą budowy parkingu w miejscowości Kozioł. Parkingu na bardzo dużą ilość miejsc parkingowych, ponieważ Kozioł będzie na pewno bardzo bardzo tłumnie, mam nadzieję, wszystko robimy, żeby tak było, odwiedzany. Także jest to taki następny etap, który pokonujemy, jeśli chodzi o realizację programu projektu Pisana Rew.
1: Czyli nie ma żadnych problemów z realizacją tych inwestycji, na które otrzymaliście te 10 milionów złotych, jeśli chodzi o harmonogram?
2: Panie redaktorze, nigdy nie ma tak, że nie ma problemów. One są, tylko właśnie chodzi o to, że my je umiemy pokonywać, prawda, w oparciu o naszą wiedzę, umiejętności, kompetencje, no i też determinację, bo tak jak pan wspomniał o absolutorium, powiedział pan, że to jest sukces wójta, bo jednak wotum zaufania i absolutorium,
1: do tego
2: podchodzę nieco inaczej. Oczywiście na pewno tak, bo wójt jest, włodarz zawsze jest tym takim inicjatorem pewnych działań, ale jest to sukces, jest to wypadkowa bardzo wielu działań, rady, sołtysów, moich pracowników niezwykle kompetentnych również, no i tych wszystkich, którzy pomagają nam, wspierają, tych takich przyjaciół z zewnątrz, że tak się wyrażę, którzy kibicują gminie i pomagają, a jest ich bardzo dużo, są to posłowie, są to również radni sejmiku województwa podlaskiego, także naprawdę nie czujemy się osamotnieni w tych działaniach.
1: Czyli to jest niby takie głosowanie nad wotum zaufania, nad absolutorium dla wójta Józefa Wiśniewskiego, ale tak naprawdę to jest też głosowanie nad tą całą współpracą, która dzieje się w gminie, jej ocena. Że...
2: Na pewno tak. I tutaj właśnie pan poruszył bardzo fajny temat, taki chociażby taki socjologiczny, czy też, bo radni głosując nad wotum zaufania, udzielając absolutorium, jednocześnie oceniają swoją pracę jako ten organ uchwałodawczy, prawda, gdzie wójt to realizuje. Oczywiście też oceniają jakość wykonania tych uchwał. No tutaj muszę powiedzieć, że gmina od lat już jest takim samorządem, który stawia na jakość, stawia na kompetencje swoich pracowników, także tutaj jestem spokojny o również te zadania, które w tej chwili realizujemy i o te zadania, które już mamy zaplanowane na lata następne.
1: Właśnie o tych zadaniach za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy może ten temat inwestycyjny od środków, które otrzymaliście niedawno z funduszy europejskich dla Podlaskiego przez województwo podlaskie. To jest niemal 400 tysięcy złotych dofinansowania na działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Co konkretnie planujecie zrobić z tymi pieniędzmi?
2: Właśnie ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja. Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu i proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna jest jednym z większych, właściwie podstawowym takim kosztem i my to redukujemy. No teraz to na pewno też nam pozwoli. Mało tego, panie redaktorze, poszliśmy dalej w swoim wniosku, ponieważ oprócz rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli produkujących energię na potrzeby stacji, również pokusiliśmy się o to, żeby w każdej ze stacji były magazyny energii i one również powstaną w wyniku tego projektu. Także tutaj jest to taki, jest to kontynuacja naszych działań związanych ze stacjami uzdatniania wody, ponieważ wiemy, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo dostarczania wody o określonej jakości dla naszych mieszkańców. Wobec czego wcześniej już wyposażyliśmy nasze stacje w takie urządzenia, które kontrolują, powodują, że jakość wody jest naprawdę bardzo dobra. Lampy UV, filtry, szereg innych takich rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań, bo my jesteśmy po modernizacji wszystkich stacji uzdatniania wody, a w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy stację w Janowie. Też koszt niebagatelny, bo około 4 milionów złotych, ale stacja została całkowicie przebudowana, wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają na celu przede wszystkim uzyskać dobry produkt, jakim jest woda, która trafia do naszych mieszkańców.
1: Panie wójcie, a te oszczędności, o których pan wspomniał, gdybyśmy to mogli jakoś już na przestrzeni tych lat podsumować, jak duże to są środki?
2: Może tutaj byłoby mi trudno określić to kwotowo, ale tylko powiem, że te rozwiązania spowodowały, że ja jeszcze nie podnosiłem cen za wodę. Może jakieś takie drobne, bo to jednak wody polskie określają stawki, jakieś takie groszowe. Natomiast nie podnosimy, bo nie musimy, ponieważ nasza produkcja, koszty związane z produkcją wody są na takim poziomie, że nie musimy. A właśnie te rozwiązania związane z energoelektryczną tutaj naprawdę się sprawdzają.
1: Panie wójcie, skoro jesteśmy przy temacie wody, to co tam się u was stało ostatnio w gminie? No bo najpierw był komunikat o wodzie niezdatnej do picia w części miejscowości. Następnego dnia już jest komunikat, że woda jest zdatna. I tutaj tak z łomżyńskiej perspektywy też się zastanawiałem, bo w Łomży była podobna sytuacja rok temu. No i jakby przywracanie sytuacji do normalności zajęło dużo więcej czasu. Czy to była jakaś pomyłka w pomiarach najpierw?
2: W tej chwili trudno mi określić, co było przyczyną. W każdym razie my bazowaliśmy na faktach i potraktowaliśmy to wszystko niesamowicie poważnie. Bo to chodzi przecież o bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. No przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania, natychmiast, bo taka jest procedura, ponowne badania, które zostały oddane do laboratorium. I rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania. Powołałem sztab kryzysowy. Mieliśmy pierwszego dnia 3 spotkania sztabu kryzysowego. Takie późno wieczorne również było i następnego dnia już w składzie niesamowicie rozszerzonym o instytucje takie jak właśnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak przedstawiciele naszych OSP, wszystkich OSP, naczelnicy byli, powiatowy również komendant PSP był. Także zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody, także sytuację opanowaliśmy generalnie. Natomiast następnego dnia ukazały się wyniki tych badań, które ponowiliśmy, no i one wykazały, że nie ma tej bakterii, zupełnie nie ma. Wobec czego oczywiście dla nas to taka też sytuacja, która z jednej strony była takim jakby sprawdzianem, bo musieliśmy zareagować i zrobiliśmy to bardzo dobrze, sprawnie.
1: Ale też pewnie koszty dla gminy.
2: Też oczywiście koszty, no ale w tej sytuacji to nikt nie myśli o kosztach, tylko o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Także tutaj to, co się zadziało. Oczywiście ja też miałem mnóstwo wątpliwości, dlaczego taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia, dlaczego, a może jakiś pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem.

0: potrzebny, aby stworzyć ten łańcuch dostaw wody pitnej, jak również do celów gospodarskich. I to też taka jest, też nie ukrywam, sytuacja chyba takiego delikatnego sprawdzianu, ponieważ bardzo in plus zaskoczyły mnie reakcje innych samorządów, jak na przykład gminy Łomża, jak prezesa wodociągów łomżyńskich, do którego też zwróciłem się z prośbą o pomoc.
1: Tempewiku, tak?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie muszę panu powiedzieć, że niesamowicie otwarta, konstruktywna, życzliwa postawa. Zresztą skorzystaliśmy z tej pomocy, ponieważ zbiorniki typu Mauser od wodociągów miejskich w Łomży powędrowały do nas. Wójt gminy Łomża zadeklarował również daleko idącą pomoc, gdyby powiat również, powiat w sensie powiatowa komenda straży pożarnej, zadeklarowała również swój pojazd dostarczający wodę. Także tutaj mieliśmy sytuację bardzo opanowaną. Był to sprawdzian, jak już z perspektywy czasu, który został zdany przez moich pracowników przede wszystkim. Kompetencja, wiedza, no i to zaangażowanie. To takie działanie, które ma na celu stworzyć takie rozwiązania, żeby nasi mieszkańcy naprawdę byli uchronieni od tego.
1: Panie wójcie, porozmawiajmy jeszcze o kwestiach inwestycji drogowych, bo ruszyły w gminie Kolno kolejne dwie inwestycje. Mianowicie modernizujecie odcinki dróg Koziki Olszyny i Tyszki Wądołowo. I na jakim etapie te inwestycje teraz?
0: Finalnym. Już praktycznie kończymy te przedsięwzięcia. One są finansowane w 100% przez budżet gminy, ponieważ te drogi były zgłoszone we wnioskach do wojewody, nie uzyskały dofinansowania. Skorzystałem, analizując sytuację na rynku wykonawstwa tego typu przedsięwzięć, że to jest dobry czas na to, żeby jednak spróbować na realizację tych zadań z własnych środków. No i nie pomyliłem się, ponieważ zadanie, jedna droga, oferta była na 50% wartości kosztorysowej, a druga 60% wartości kosztorysowej, więc te drogi budujemy już w tej chwili.
1: To ale można powiedzieć, że dwie drogi w cenie jednej.
0: Można tak powiedzieć, ale realizujemy jeszcze, panie redaktorze, trzecią inwestycję drogową w tej chwili, też ją finalizujemy, ale już ona jest w ramach projektu PISA-NAREW. Jest to droga o odcinku pół kilometra, łącząca drogę krajową z Wincenty na most na rzece Pisa w Wincencie. Droga, która również jest wyposażona w miejsca parkingowe. Oczywiście to jest działanie, które jest jednym ze składników budujących ofertę dla turystów.
1: A jakieś inne drogi planujecie w taki sposób modernizować, że właśnie z własnych środków, wykorzystując tą teraz sytuację na rynku, kiedy no przedsiębiorcy często właśnie walczą o zlecenia poniżej tych kosztów, które wcześniej były oferowane?
0: W tym roku już nie, ponieważ te odcinki, one były naprawdę oczekiwane przez mieszkańców, one się niejako, powiem kolokwialnie, nie załapały na dofinansowania z poprzednich okresów finansowania. Polski Ład, niezwykle przyjazny montaż finansowy dla samorządów, więc tutaj zrozumienie Rady było naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji i je zrobiliśmy. Oczywiście będziemy składać wnioski nadal do wojewody. Oczywiście, ponieważ mamy tych dróg dużo. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani naprawdę bardzo, jeśli chodzi o posiadaną dokumentację na realizację tych przedsięwzięć. Mało tego, jesteśmy przygotowani również, jeśli chodzi o kondycję finansową gminy, bo nasze zadłużenie jest niewielkie. My posiadamy również niesamowitą zdolność kredytową i tylko trzeba nam dobrych montaży finansowych, tak aby w tym obszarze, w obszarze budowy dróg, które jest priorytetem dla naszych mieszkańców, nadal jest priorytetem, zaspokajać te oczekiwania.
1: Panie wójcie, ostatnio jak pan u nas był, to rozmawialiśmy o funduszu sołeckim w gminie Kolno, o funduszu w poszczególnych sołectwach. Widziałem ostatnio, że ciekawa inwestycja w miejscowości Czerwone, właśnie z tego funduszu. Nowe lampy solarne. Jak rozumiem, to jest też teraz taki czas, kiedy te inwestycje są oddawane do użytku.
0: Tak, oddawane do użytku, realizowane. Mamy na to czas do końca tego roku. Fundusz sołecki w gminie Kolno już funkcjonuje od roku 2015. I muszę powiedzieć, że bardzo sprawdził

0: 8, ponieważ te pieniądze dedykowane dla poszczególnych miejscowości są niesamowicie dobrze zagospodarowywane, zarządzane przez naszych mieszkańców. Robią to w miesiącu wrześniu. A gama, przeznaczenie tych środków jest naprawdę bardzo różnorodne. Pan wspomniał o lampach solarnych, ale ta lista jest dużo szersza. To są place zabaw, to są remonty budynków, które służą naszym mieszkańcom. To są poszerzenia poboczy, utwardzanie poboczy istniejących dróg asfaltowych. To jest budowa nowych dróg w poszczególnych miejscowościach z kostki brukowej. To są również działania projektowe, które inicjują o wiele większe przedsięwzięcia typu budowa drogi, która już jest kosztowna, prawda? Ale to też jest sygnał naszych mieszkańców, że ten akurat to zadanie jest dla nich priorytetem.
1: I każde sołectwo otrzymuje jakieś środki.
0: Oczywiście. Już w tej chwili jest podział środków na rok 2027. W miesiącu wrześniu będę w każdej miejscowości na zebraniu sołeckim. Będę rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy w czasie tych spotkań ustalać, na co będą przeznaczone te środki w roku następnym. Muszę panu powiedzieć, że z przyjemnością jeżdżę na te spotkania, ponieważ one pozwalają mi na tworzenie w mojej głowie takiej mapy potrzeb, mapy oczekiwań naszych mieszkańców. No i oczywiście w sposób taki rozsądny, taki gospodarski, gospodarczy, staramy się je realizować przy dużym, jak się okazuje, a to jest też wypracowane przez lata funkcjonowania tego Funduszu Sołeckiego, przy dużym zrozumieniu naszych mieszkańców. Ponieważ Fundusz Sołecki kwotowo nie jest duży, ale my potrafimy dzięki naszym rozwiązaniom, dzięki realizacji przy zastosowaniu naszego potencjału technicznego, naszych pracowników, z tych kwot naprawdę wycisnąć jak najwięcej. Fundusz może nie jest duży, ale jest niesamowicie efektywny, a zadania, które realizujemy, są też często i efektowne.
1: Także. A wiadomo mniej więcej w przyszłoroczny fundusz, jak duży będzie? Czy to jeszcze
0: tak, jest to kwota ponad 1 200 000 zł, jest to dość duży fundusz, ale takim bonusem, jeśli chodzi o realizację tego Funduszu Sołeckiego, jest to, bo to są środki, które są w budżecie gminy, wyodrębnione z budżetu. Nie są to środki, które my pozyskujemy z zewnątrz. Wyodrębnia je wojewoda. Algorytmem na każdą miejscowość jest określona kwota. Ale bonusem, i to też był taki argument, który skłonił mnie do tego, żeby walczyć o ten fundusz, bo musiałem w pewnym momencie radę przekonać w roku 2015, żeby ten fundusz był wprowadzony, bo w innych gminach nie ma, albo może działa inaczej. U nas jest to na określonych innych zasadach. Tym bonusem jest to, że przy rozliczeniu roku my mamy 20-30% zwrotu poniesionych kosztów. Jest to kwota oscylująca w granicach ponad 200 000 zł. A ponad 200 tysięcy to już mi pozwala na to, żeby doposażyć w jakąś maszynę, w jakiś sprzęt. Czyli ona służy naszemu rozwojowi generalnie, dalszemu. Zwiększając potencjał, możemy zrobić dużo więcej. Panie redaktorze, my w tej chwili budujemy własnym sumptem, własnym potencjałem garaż dla OSP Zaskrodzie. Także tutaj naprawdę bierzemy na siebie coraz większe wyzwania, które wymagają zaangażowania od nas i odpowiednich środków, no i odpowiednich ludzi, umiejętności.
1: Panie wójcie, tak na koniec naszej rozmowy powiedzmy sobie o zbliżającym się wydarzeniu, bo już ten weekend, sobota, niedziela w Koźlu, będzie duże wydarzenie muzyczne, bardzo fajna nazwa, która, przyznam, bardzo mi się spodobała. Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Skąd w ogóle pomysł na taką imprezę?
0: Tak, to wydarzenie odbędzie się w Koźle, generalnie w Koźle, tak. W jednej z naszych miejscowości, tam gdzie co roku była Noc Świętojańska, w tym roku tej formuły odeszliśmy na rzecz tego wydarzenia. A muszę panu powiedzieć, że z wielką niecierpliwością i takim zaciekawieniem i zainteresowaniem sam czekam na to wydarzenie, które będzie trwało 2 dni, najbliższa sobota i najbliższa niedziela. Właśnie konkurs piosenki dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. I muszę panu powiedzieć, że sam zadałem sobie trud, żeby w ogóle zgłębić to wszystko, jeśli chodzi o to, co z czym będziemy mieć do czynienia. No i muszę panu powiedzieć, że jest jest to naprawdę bardzo interesujące. Piosenka dziadowska, lirnicy, opowiadacze, to wyrasta z naszej kultury, tej dawnej, prawda? To są ludzie odwiedzający w dawnych czasach poszczególne miejscowości. To są wędrowcy, żebracy bardzo często. Ci, którzy no, potrafią w jakiś sposób opowiadać. Na tej kanwie powstawały jakieś utwory muzyczne, ale mówiące o przeszłości. Jest to też w owych czasach źródło wiedzy na temat otaczającego świata, bo proszę sobie wyobrazić również taką sytuację. Wcześniej rozmawiałem z księdzem, dyrektorem, przed wejściem na antenę właśnie o tym i też przytoczyłem bardzo w mojej ocenie taką trafną sytuację związaną z filmem Znachor, jak właśnie główny bohater chodzi z miejsca do miejsca, prawda, i opowiada o tym, i jak w pewnym momencie znalazł się w młynie i jego opowiadania były słuchane z niesamowitym zainteresowaniem. Czyli ci wędrowcy byli również źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a my w Koźle będziemy mieć oprawę świetną, muzyczną. Będzie aż 16 wykonawców. Jest to ranga ogólnopolska. Zdobyliśmy na to dofinansowanie niebagatelne. Jest to oczywiście zasługa moich pracowników.
1: Dofinansowanie skąd?
0: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to zasługa moich pracowników, pana Kazimierza Kotra, pana Mariusza Wesołowskiego i całej reszty pracowników, którzy czuwają, aby to wszystko nam wypaliło, mówiąc kolokwialnie. A ja uważam, że ta impreza jest skazana na sukces, ponieważ ta tematyka, no, jest taka, że warto ją propagować, warto zadać sobie trud, żeby ją przedstawić, żeby inni mogli się z tym zapoznać, bo to jest kawał naszej historii. Nieodłączny element funkcjonowania społeczeństwa sprzed kilkudziesięciu nawet lat.
1: Czyli taka impreza też dla rodzin z dziećmi.
0: Oczywiście. Kładziemy na to nacisk. A ta oferta, którą budujemy, jeśli chodzi o program PISANAREF, przecież to ma na celu przede wszystkim, żeby nasze rodziny, nasi ludzie mogli ze sobą spędzać czas.
1: Panie wójcie, musimy już postawić kropkę, także kończymy tym zaproszeniem na festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy, który odbędzie się w Koźlu. A ze mną dzisiaj był pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam na to wydarzenie. Bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

U2, Street of Dreams, nowy utwór, za 14 minut godzina 17, jeśli chodzi o rozmowę z gościem dzisiejszego środowego dnia, to jest ona na radio Nadzieja.pl, a teraz o tym, że Chiny ostrzegają przed poszerzaniem współpracy NATO z krajami Azji i Pacyfiku. Na szczycie w Ankarze jeden z rządowych chińskich think tanków ostrzega przed zaangażowaniem się sojuszu w sfery wykraczające poza relacje transatlantyckie. Ściśle kontrolowany przez władze Instytut Współczesnych Stosunków Międzynarodowych uważa, że ewolucja NATO w stronę zwiększania roli Europy nie załagodzi strategicznych konfliktów między Waszyngtonem i europejskimi stolicami, pisze hongkoński SCMP. W raporcie zwraca się jednak szczególną uwagę na poszerzanie współpracy z takimi krajami jak Japonia. Relacje Pekinu i Tokio są najgorsze od lat. Powodem takiej sytuacji są wypowiedzi premier Japonii dotyczące Tajwanu. Japoński rząd w ewentualnej próbie przejęcia przez Chiny władzy w Tajwanie widzi zagrożenie dla własnej niezależności. Pekin uznaje to za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Chin. Na 3 tygodnie przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę przywódca Chin podczas wizyty Putina w Pekinie podzielał też rosyjski sprzeciw wobec rozszerzania NATO na wschód. Dla Chin na pierwszy plan coraz bardziej wysuwa się kwestia Japonii. Chińska propaganda ostrzega przed japońskim militaryzmem. Tokio już teraz dotkliwie odczuwa skutki chińskich restrykcji gospodarczych. Chińskie władze ostrzegają, że nie pozostaną bierne, gdyby doszło do powstania azjatyckiej wersji NATO z Japonią, Koreą Południową, Australią i Nową Zelandią.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 17 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu Jana Pawła II w Łomży. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
1: Po reklamie.

0: Bob Marley na antenie Radia Nadzieja. Do końca dnia w północno-wschodniej Polsce przeważnie pogodnie, na pozostałym obszarze kraju burze z silnym deszczem. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Makarewicz mówi, że w czasie nawałnic będzie silnie wiało. Posłuchajmy.
1: W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie rozpogodzenia, natomiast w południowej połowie kraju nadal przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, ale te zjawiska stopniowo w drugiej połowie nocy będą słabnąć i zanikać.
0: Jutro na północy słonecznie, a na południu mogą pojawić się burze.
1: W centrum, na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 26 do miejscami nawet 30 stopni. Trochę chłodniej będzie na północy kraju, od 23 do 25 stopni.
0: Dla pasa od Szczecina przez Bydgoszcz, Warszawę i Lublin na południe obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałami i burzami z silnym deszczem oraz przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Alerty pogodowe nie dotyczą Dolnego Śląska. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. Minęła 17.
2: Flesz regionu.
3: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Wybili okno w budynku, a także zdemolowali elementy elewacji, powodując straty sięgające 20 tysięcy złotych. Policja ustaliła grupę nastolatków z powiatu grajewskiego, którzy odpowiedzą za zniszczenie mienia w jednej ze szkół w gminie Radziłów. Więcej o sprawie mówi aspirant Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
4: Grajewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia w jednej ze szkół na terenie powiatu. Pokrzywdzono szacował straty na około 20 tysięcy złotych. Uszkodzone zostało m.in. elementy placu zabaw, elewacja rynna oraz zostało wybite okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które pomogły policjantom jeszcze tego samego dnia ustalić osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazało się, że to 5 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Najstarszy z nich odpowie na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych, natomiast o losie jego nieletnich kolegów zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.
3: Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat. Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
5: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek, 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy, zakończenie prac do końca lipca.
3: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tę miejscowość. Ponad 33 miliony złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na budowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Wiesława Burnos, a także członek zarządu Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży dokument podpisał wiceprezydent Piotr Serdeński, który podkreślał, jak dużym projektem jest mediateka.
6: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
3: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert.
6: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania, na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Całkowita wartość inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Ruszyły prace nad rozbudową drogi powiatowej Daniszewo-Czarnowice w powiecie ostrołęckim. Inwestycja będzie kosztować niemal 800 tysięcy złotych i ma zakończyć się do końca września. Jak wyjaśniał na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, modernizacja tego odcinka jest częścią większej inwestycji.
7: Wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most i wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowości Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych i w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo-Ostrołęka-Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
3: Na rozbudowę odcinka drogi powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 200 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Niemal 300 tysięcy do budżetu inwestycji dorzuciła gmina Rzekuń.
2: Flesz regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
8: Po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Słuchają Państwo środowego programu Radia Nadzieja. Polscy przedsiębiorcy chcą większego udziału w realizowanych w naszym kraju inwestycjach. Ma w tym pomóc realizowana przez rząd polityka local content. Wzorem są Francja i USA, które wspierają swoich przedsiębiorców. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski podkreśla, że większy udział polskich przedsiębiorców wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę.
1: Bo dzięki temu te polskie firmy będą zarabiały pieniądze, będą płaciły podatki, będą zatrudniały pracowników, ci pracownicy będą też płacili podatki, więc to jest konsekwencja bardzo ważna, która powinna służyć polskiej gospodarce i stanowi takie dodatkowe koło zamachowe polskiej gospodarki.
0: Inne unijne państwa także wspierają swoje firmy.
1: Każdy z tych krajów również ma pewną politykę, która sprzyja lokalnym przedsiębiorcom, lokalnym firmom. I tutaj też nie można być naiwnym. Musimy, dbając o przepisy Unii Europejskiej, dbając o dostępność do rynku europejskiego dla wszystkich firm z tego rynku, jednak takie tworzyć rozwiązania, żeby w szczególnym stopniu beneficjentami tych inwestycji były firmy, które funkcjonują w danym kraju.
0: Prezydent Konfederacji Lewiatan uważa, że warto wspierać także firmy zagraniczne, które w Polsce inwestują, budują fabryki, zatrudniają ludzi, płacą podatki. W połowie czerwca premier Donald Tusk podpisał kodeks dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, dzięki któremu udziału polskich firm w realizowanych inwestycjach ma się zwiększyć. Igo, Stumilowy Las, ten wykonawca, ten utwór na antenie Radia Nadzieja już teraz, a za chwilę rozmówczynią Anny Czytowskiej będzie europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska.

0: naszym gościem jest dziś pani Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pani poseł, czy Polska brunatnieje? Bo ja o tym czytam od kilku tygodni, od kilku dni to już szczególnie dużo.
1: Nie, absolutnie nie. Polska nie brunatnieje. Wiem, do czego zaraz nawiążemy, natomiast to była jakaś jednorazowa sytuacja, gdzie wystarczy wyjść naprawdę na ulicę i zobaczyć, że nie ma absolutnie żadnych sytuacji, czy one są naprawdę jakieś marginalne, gdzie dochodzi do konfliktów związanych z pogorszonymi relacjami polsko-ukraińskimi.
0: No właśnie, powodem na młyn dla takich historii jest chociażby to wydarzenie z Bielska Białej, gdzie pracownik komunikacji miejskiej wyzywał ukraińskie 11-latki. Pani Gasiuk-Pichowicz, Kamila Gasiuk-Pichowicz pisze o bydlaku, który nie zaczął pierwszy, dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, także Czarnek i Morawiecki. Co pani na to?
1: Znaczy już pomijam to, że pani Gasiuk-Pichowicz powiela po prostu partyjny przekaz, bo pani Mirosława Nykiel opublikowała dokładnie tą samą treść, więc to już jest naprawdę zabawne. Natomiast pani Gasiuk-Pichowicz okazała się nie lepsza od tego człowieka, którą rzeczywiście puściły emocje, tak? Pytanie, dlaczego puściły emocje? Bo problem pani redaktor polega na tym, że my nie mamy całego nagrania tego zdarzenia i przy całym potępieniu jakiejkolwiek agresji wobec drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest ukraińska dziewczynka, czy to jest Polak, bo pamiętajmy też, że mamy sytuację, gdzie dochodzi do ataków Ukraińców na Polaków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. I nie widzę takiego wzmożenia wśród polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, kiedy trzeba bronić Polaków, którzy padają ofiarami różnego rodzaju ataków, nie tylko ze strony Ukraińców, ale też innych narodowości. Więc naprawdę, jeżeli chcemy być rzetelni i symetrycznie, no to bierzmy wszystkie takie przypadki pod uwagę.
0: Bo tutaj MSZK opublikowało tak oświadczenie, że dziewczyny trzymały nogi tak na siedzeniu i od tego się zaczęła. No już pomijam to, że dorosły człowiek do dzieci, no jakby nie prowokowały
1: to już. To jest absolutnie przesady. Niedopuszczalne, to jest absolutnie niedopuszczalne, ale teraz wyzywanie z drugiej strony tego człowieka bydlakiem. Przecież ten człowiek poniósł ogromne konsekwencje, on został natychmiast został zatrzymany, będą postawione mu zarzuty. No a dlaczego nie ma postawionych zarzutów albo deportowanych tych Ukraińców, którzy napadają Polaków? No naprawdę, jakby, bo pani redaktor, w związku z tą sytuacją była taka jednodniowa, może dwudniowa histeria, szczególnie w mediach społecznościowych. No my nie możemy dawać się tak nakręcać i dawać się prowokować. Moim zdaniem to była prowokacja, bo my niestety nie wiemy, co te dziewczyny, bo już no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to nie była jedna nastolatka, ale była też z osobą towarzyszącą. My nie wiemy, co one robiły tak naprawdę w autobusie i jak się zwracały do tego człowieka. No mamy podany element, gdzie człowiek wybucha, ale nie znamy kontekstu tego wybuchu, więc nazywanie go bydlakiem i taki publiczny lincz, jaki spotkał tego człowieka, no jest absolutnie niedopuszczalny. Absolutnie. Niezależnie od tego, oczywiście potępiając jego słowa skierowane do młodej dziewczyny, tak? No bo to nie powinno mieć miejsca oczywiście.
0: A czy mamy do czynienia z taką silną emocją antyukraińską w Polsce i kto za nią odpowiada?
1: Nie nazwałabym tego, pani redaktor, emocją antyukraińską. No po prostu są pewne... Gdyby politycy od samego początku konfliktu czy wybuchu wojny na Ukrainie inaczej prowadzili politykę dyplomatyczną wobec Ukrainy, dziś nie byłoby takiej sytuacji, gdzie Polacy po prostu pewnych zachowań i nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, ale przede wszystkim polityków mieliby dość. Gdyby to od początku było prowadzone w sposób racjonalny, oparty o nasz interes narodowy, o polską rację stanu i tak dalej, no to nie byłoby takich sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś tutaj podgrzewa jakieś antyukraińskie nastroje w Polsce, to jest to bez wątpienia Wołodymyr Zełenski, który stosuje prowokacje. Sam o nich, przecież politycy ukraińscy mówili o tym, że w okolicy 11 lipca, rocznicy rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Kresach Wschodnich, mogą odbywać się pewne prowokacje. No i tych prowokacji akurat nie było, więc stronie ukraińskiej być może zamarzyło się to, żeby jednak znowu postawić się w roli ofiary. Stąd ta prowokacja z dziewczynami w autobusie.
0: Jak pani ocenia obchody rocznicy Krwawej Niedzieli w wykonaniu naszych polityków?
1: Też aż tak nie obserwowałam. To znaczy, ja mam ogromny zgrzyt, pani redaktor, z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość teraz bardzo mocno stawia się w takiej roli pragmatyków ukraińskich. Wie pani, ja byłam...
0: Pani poseł Przemysław Czarnek nawet mówi, że trzeba zaprzestać na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie, odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
1: No i prezes Jarosław Kaczyński bardzo szybko go prostuje, więc myślę, że tutaj już nie ma o czym mówić. Polityka PiS-u wobec Ukrainy się nie zmieniła. Ja byłam osobiście na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej w Radomiu. Całkowicie prywatnie, nie poszłam tam jako polityk, żeby składać oficjalne wieńce i tak dalej, tylko po prostu poszłam prywatnie z rodziną i słyszałam, pani redaktor, co mówi Marek Suski. No jego przemówienie było obrzydliwe. Naprawdę zrobił sobie z takiej okazji do powiedzenia paru ważnych słów po prostu swoją jakąś taką kampanię wyborczą, czy początek kampanii wyborczej, taka retoryka czysto wyborcza. No wie pani, są sytuacje, w których po prostu nie wypada prowadzić wojny politycznej. Marek Suski nie potrafił się od tego powstrzymać. No i to było po prostu obrzydliwe.
0: Ja zapytałam o te obchody. Też chciałam zapytać o cenę tych słów kierującego ambasadą Polski na Ukrainie, Piotra Łukasiewicza, który mówił o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie zaznaczał, że nie stawia znaku równości. No tylko czy rzeczywiście nie stawia, skoro mówi o tym właśnie tego dnia w rocznicę Krwawej Niedzieli?
1: Powiedzenie, że się czegoś nie robi, a po chwili zrobienie tego, dokładnie tego samego, jest czystą zagrywką erystyczną, a nuż ktoś się na to nabierze. Ten konkretny urzędnik, funkcjonariusz państwowy, wpisał się idealnie w taką propagandę ukraińską, która dąży do tego, żeby postawić znak równości między tym, co robiło UPA na Wołyniu i Kresach Wschodnich, a tym, co robili polscy żołnierze, rzeczywiście dokonując pewnego odwetu. Natomiast no, mając gdzieś w świadomości to, co UPA zrobiło z Polakami, no trudno w tamtym momencie było się dziwić, że dochodziło do różnych sytuacji. Natomiast absolutnie nie można postawić między tym znaku równości. No i niestety, pani redaktor, ukrainofilia opanowała polską klasę polityczną i to powoduje, że niestety po raz kolejny nie gramy w obronie naszego interesu narodowego, tylko jesteśmy lepsi czy robimy jakąś łaskę innym państwom, innym narodom.
0: Donald Tusk zapowiedział powstanie muru pamięci w Warszawie z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej. To jest taki rzucony w przestrzeń pomysł bez konkretów, z którym nie wiadomo co będzie, czy jakiś pomysł, nad którym warto się dłużej zastanawiać i pochylać?
1: Znaczy, nic absolutnie takiego nie powstanie i to zostało rzucone przez Donalda Tuska na potrzebę chwili, ponieważ Donald Tusk doskonale widzi po sondażach, że no, mówienie jakby inną retoryką kompletnie by się nie opłacało politycznie. Ja bardzo ubolewam nad tym, że wszystko, pani redaktor, w tym momencie, od polityki zagranicznej, krajowej, po politykę historyczną, staje się elementem takiej wojny politycznej między konkretnymi ugrupowaniami, a żadne z tych ugrupowań, które bierze udział w tej wojnie, nie ma pomysłu, jak to realnie wszystko naprawić, żeby Polska w pewnych sytuacjach mówiła jednym głosem. Bo my się, pani redaktor, podzieliliśmy w sprawie tego orderu Orła Białego, polskie społeczeństwo zostało podzielone. W sprawie tych Ukrainek w autobusie w Bielsku Białej polskie społeczeństwo zostało podzielone. To jest no, niedopuszczalne. Są elementy polskiej polityki, gdzie my musimy na zewnątrz mówić jednym głosem i no niestety politycy...
0: Polityka historyczna jest zakładnikiem sondaży?
1: Trochę tak. I to pokazuje i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska. Bo są w stanie zmienić swoją narrację w zależności od tego, co pokazują sondaże.
0: No właśnie, Donald Tusk najpierw mówił, że nikt go z prezydentem nie podzieli w sprawie historii rzezi wołyńskiej. Później stawiał znak równości między zachowaniem Zełenskiego i Nawrockiego, więc widzimy, że to się zmieniało w zależności od tego, jakie sondaże pewnie spływały. Jeśli chodzi o cenę.
1: Dokładnie tak. Tak samo Prawo i Sprawiedliwość teraz jest antyukraińskie, a jeżeli przychodzi do wszelkich głosowań polegających na tym, że my mamy się zadłużyć po to, żeby wesprzeć ukraiński przemysł zbrojeniowy, no Prawo i Sprawiedliwość idzie ramię w ramię z Koalicją Obywatelską.
0: Biuro Poszukiwań IPN prowadzi prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej obecnie. Tego żądała i cały czas żąda polska strona tych prac ekshumacyjnych, odblokowania ekshumacji. Czy to ochłodzenie relacji, tak to nazwijmy, nie wpłynie na kolejne decyzje w tej sprawie?
1: Pani redaktor, tych decyzji prawie w ogóle nie ma, więc ciężko, żeby ochłodzenie relacji na nie wpłynęło. Nawet uważam, że Zełenski zorientował się, że popełnił ogromny błąd wizerunkowy i dyplomatyczny w związku z tym, że nadał tej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ponieważ nie spodziewał się, że to się tak rozleje na całą Europę. Unia Europejska, pani redaktor, zorientowała się, że chce przyjąć w swoje struktury państwo, które generalnie buduje swój mit powstańczy na nazistach. Więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko, że Unia Europejska nie miała kompletnie świadomości tego i Zełenski wie, że przegrzał, dlatego zgodził się też na to, by te dwie miejscowości, w tych dwóch miejscowościach odbywały się poszukiwania. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. No, tych wsi, miejscowości, w których UPA dokonywało ludobójstwa, były tysiące. A ile mamy tak naprawdę rozpoczętych badań, ile mamy rozpoczętych poszukiwań? Więc no właśnie o to chodzi. Więc to jest żonglowanie czymś, co jest dla nas bardzo ważne i takie popuszczanie nam kropelka po kropelce, jak w kroplówce, prawda? Tego, co my chcemy. No nie tak to powinno wyglądać, absolutnie.
0: Trafiła pani na listę wrogów Ukrainy, którą prowadzi ukraińska organizacja. Czy spotkały panią potem jakieś nieprzyjemności czy wiadomości? Bo Rafał Meckler, który trafił na taką linię, opisywał, że tak się działo w jego przypadku.
1: Rafał Meckler nie ma immunitetu, nie jest politykiem, nie jest dyplomatą, więc być może wobec Rafała Mecklera można było sobie pozwolić na więcej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednak pełniąc funkcję europosła, no pewną ochronę jakąś tam powiedzmy mam. Natomiast tak, ja zostałam wpisana na tą listę. To było dla mnie jednak mocno zaskakujące, ale potwierdziło tylko to, co powiedziałam w Parlamencie Europejskim właśnie, że Ukraina ma na sztandarach ludobójców i nazistów i absolutnie się z tego nie wycofam. Mówi się rzeczywiście, że to jest lista prowadzona przez jakąś tam organizację, ale oczywiście, panie

0: związanych, bo Zbigniew Bogucki też na nią trafił, no to dlatego tej reakcji nie ma.
1: No dlatego tej reakcji nie ma, no ale też widzi pani, bo to jest cały czas to, co mówię, że Unia Europejska nagle dowiaduje się, z jakim państwem ma do czynienia, z jakim państwem weszła we współpracę i w jakie państwo bardzo mocno zainwestowała swoje środki. I nagle się okazuje, że to państwo ma podwaliny ideologiczne, no mocno brunatne, mocno nazistowskie i no gdzieś tam ten kult UPA funkcjonuje i rozrasta się. I teraz jeszcze w dodatku okazuje się, co też było zaskoczeniem, bo ja w Parlamencie Europejskim powiedziałam o tej liście, że trafiłam na nią i oczekuję ochrony unijnych dyplomatów ze strony Parlamentu Europejskiego, więc oni też nie mieli pojęcia, że coś takiego funkcjonuje, a jeżeli mieli pojęcie, no to po prostu to ukrywali, tylko że wstał ktoś i powiedział, że takie coś istnieje. Tak?
0: I jaka była reakcja innych polityków w Parlamencie Europejskim?
1: Szoku. Byli w bardzo dużym szoku.
0: Dobrze, pani poseł, mamy jeszcze chwilkę, więc zmieńmy temat. Ruch Biało-Czerwoni, to ma być równorzędny składnik Konfederacji jak Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy?
1: Nie, Konfederacja składa się, jeśli mówimy o partii politycznej, składa się z Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei i to się nie zmienia. Ruch Biało-Czerwoni to jest stowarzyszenie wspierające i oczywiście ja jestem europosłem Konfederacji, więc naturalnym jest, że reprezentuje Konfederację i naturalnym jest, że jeżeli wiąże swoją przyszłość z Konfederacją, no to Ruch Biało-Czerwoni będzie wspierał Konfederację na każdej możliwej płaszczyźnie.
0: A jak koledzy z Konfederacji zareagowali na ten ruch, na powstanie pani ruchu?
1: Niektórzy dobrze, niektórzy mniej dobrze.
0: Mniej pewnie ci wokół Sławomira Mentzena zgromadzeni. A dlaczego chce pani wrócić z Parlamentu Europejskiego do polskiego Sejmu?
1: Ponieważ uważam, że Polska potrzebuje polityków, którzy nie boją się mówić pewnych rzeczy, nie boją się działać z pewnymi rzeczami i mają wpływ na świadomość społeczeństwa. Myślę, że tak to można określić, bo ludzie przestają się bać artykułować pewne rzeczy i bardzo im za to dziękuję i jestem bardzo z tego zadowolona, że zaczynamy głośno mówić o tym, co jest w naszym interesie, a co w naszym interesie nie jest i dzięki temu wywieramy presję.
0: Ale dla niektórych Parlament Europejski to jest spełnienie marzeń. Dla pani, nie? Jak się dostać się do Parlamentu Europejskiego, trochę się tam przyczaić, niewiele robić.
1: Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Pieniądze to nie wszystko, to po pierwsze. Po drugie, no pani redaktor, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której odbywają się bardzo ważne wybory w Polsce, od których będzie zależeć przyszłość Polski, a ja sobie siedzę w Parlamencie Europejskim i się temu przyglądam i okej, pobieram fajne pieniądze, no ale co z tego? No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
0: A jest pani pewna miejsca na liście Konfederacji?
1: O, to jest dobre pytanie. Myślę, że tak.
0: Której Konfederacji?
1: Nie no, pani redaktor, oczywiście Konfederacji składającej się z ugrupowań Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.
0: Czyli nie powstanie Konfederacja Konfederacji Korony Polskiej i pani ruchu na przykład?
1: Nie przewiduję takiej sytuacji.
0: A nie będzie pani
1: na ten moment.
0: A właśnie, dobrze.
1: Nie, panie redaktor, ale to po prostu sytuacja wymagała takiego komentarza.
0: A czy nie będzie pani miała problemu z tym, żeby współpracować w kampanii ze Sławomirem Mentzenem?
1: Panie redaktor, mi zależy na tym, żeby Konfederacja uzyskała jak najwyższy wynik, bo od tego będzie zależał przyszły rząd, na co wskazują wszystkie sondaże, bo one się oczywiście wahają o kilka punktów procentowych, natomiast widać stabilne poparcie na poziomie kilkunastu procent. Nawet jestem skłonna przewidzieć coś takiego, spodziewam się wzrostów, może tak, w przyszłości i myślę, że uda nam się osiągnąć dobry wynik. No i dlatego też właśnie trzeba położyć wszelkie ręce na pokład, moim zdaniem, żeby ten wynik był bardzo dobry, ale to ma być wynik Konfederacji.
0: A Krzysztof Bosak rzeczywiście dostał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego na taką dużą prawicową koalicję na kolejne wybory?
1: A z tego, co widziałam, to dementował to, więc no jakby opierając się na jego komentarzu, nie sądzę.
0: Bo Jarosław Kaczyński gra trochę na rozbicie, nawet może bardzo, na rozbicie Konfederacji. Tylko zastanawiam się, jaka miałaby to być korzyść dla Ruchu Narodowego akurat przed wyborami. Jakieś dołączenie do jakiejś wielkiej koalicji tworzonej przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: A ja powiem pani redaktor więcej, nie tylko Jarosław Kaczyński gra na podział Konfederacji, ale Platforma Obywatelska również. Marzeniem tych dwóch ugrupowań jest to, żeby Konfederacja się podzieliła. To jest ich niedoczekanie.
0: Tak się nie stanie?
1: Nie, nie stanie się tak. Właśnie doskonale widzimy, że i Platformie, i PiS-owi zależy na tym, żeby Konfederacja się podzieliła. I moim zdaniem Konfederacja musi stanowić silną jedność i silne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.

0: ostatnie spokojne wakacje, za rok pewnie będzie się dużo działo. Jeszcze więcej.
1: Tak, w zasadzie to moje pierwsze spokojne wakacje, bo rok temu bardzo dużo się działo. Panie redaktor, chyba wszyscy rok temu myśleliśmy o tym, kiedy się wreszcie zacznie sezon ogórkowy, no ale przez to, że była kampania prezydencka, a później było zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego, no to tego sezonu ogórkowego nawet...
0: No tak, tak, dywagacje, czy głosy policzone, czy nie, czy tak. Hołownia odbierze tutaj przysięgę, czy nie i tak dalej. No,
1: tak, więc dużo się działo, także może rzeczywiście to lato i te wakacje będą spokojniejsze, czego sobie i państwu życzę. I pani redaktor również.
0: A my pani poseł też życzymy spokojnego, dobrego lata i wakacji. Pani europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 1877 roku w małej miejscowości na Warmii dwóm dziewczynkom ukazywała się Matka Boża. Objawienia w Gietrzwałdzie pozostają jedynymi objawieniami w Polsce uznanymi przez Kościół, chociaż trzeba było na to czekać aż 100 lat. Maria wzywała do codziennej modlitwy różańcowej, przemiany życia, trzeźwości. Zapewniała o swojej obecności i bliskości z ludźmi. W czasie zaborów i zaostrzonego Kulturkampfu objawienia miały też duże znaczenie dla podtrzymywania polskości, o czym mówiła w poranku 7:09 dr Ewa Czaczkowska, autorka książki Odkryć Gietrzwałd na nowo.
1: Wyobraźmy sobie, jest mała miejscowość, która nie była znana nawet na Warmii dobrze w tym czasie. Naraz staje się miejsce pielgrzymkowe, gdzie naprawdę w tych pierwszych latach przyjeżdża, przychodzi, przybywa setki tysięcy ludzi. Z trzech zaborów spotykają się ludzie z Galicji, gdzieś tam z Wileńszczyzny, ze Śląska, z Wielkopolski bardzo dużo i okazuje się, że wszyscy śpiewają te same pieśni. To był taki ważny moment, żeby zobaczyć, że żyjemy, że jesteśmy, że mówimy po polsku, mimo że zaborca, czy to pruski, czy rosyjski, chce zniszczyć naszą wiarę, chce zniszczyć naszą mowę, narodowość, język i tak dalej. I to, że Matka Boża mówiła po polsku, było oczywiście bardzo ważne.
0: W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Sanktuarium odwiedza od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy pielgrzymów rocznie. Chwila muzyki, a następnie rozmówcą kolejnym Anny Czytowskiej będzie Mateusz Cholewa, dziennikarz, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A moim gościem jest Mateusz Cholewa, dziennikarz, autor książki Fake Off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Czy dziś możemy te dezinformacje wyłączyć całkowicie, zakładając, że nie żyjemy w drewnianej chatce na Podlasiu bez zasięgu internetu?
2: No, wydaje mi się, że nawet w takiej chatce można by potencjalnie spotkać kogoś, kto mógłby nam przekazać jakąś fałszywą informację, bo to jest trochę więcej niż internet i też staram się to pokazać w tej książce, że nawet jeżeli odetniemy się od mediów społecznościowych, to cały czas mamy szansę wpaść na jakąś nieprawdziwą wiadomość i oczywiście no, odcięcie się od nich wydaje się w tym momencie niemożliwe. Chociaż dlatego to wyłączenie ze swojego życia to raczej nie jest właśnie zamieszkanie gdzieś na jakimś odludziu, tylko nauczenie się tego, w jaki sposób to robić. W sensie, w jaki sposób filtrować sobie informacje, które do nas docierają i odsiewać te, które są błędne albo celowo stworzone w taki sposób, aby zmienić naszą opinię od tych, które są wartościowe.
1: A czy panu pracującemu z fake newsami na co dzień zdarzyło się złapać na fake newsa albo na oszustwo internetowe?
2: Oj, to kilkukrotnie, zwłaszcza po swoim czasie pracy, bo w tym okresie 8 godzin dziennie jestem dosyć skupiony, potem oczywiście trochę się rozluźniam i to też myślę, że każdy w sumie trochę tak ma, że w momencie rozluźnienia opuszcza trochę swoją gardę i wtedy łatwiej go złapać. I także się taka historia przydarzyła, zresztą jedna z nich jest nawet w książce, gdzie już prawie dałem się nabrać na oszustwo typu link do zaginionej paczki i konieczne jest przesłanie paru złotych na to, żeby móc ją odebrać. Ale też parę takich sensacyjnych historii z mediów społecznościowych na początku dałem się nabrać, a potem zacząłem sobie zadawać pytanie, a może to jest prawda, czy też nie jest prawda? No finalnie chyba jedną z nich nawet koniec końców opisałem w Stowarzyszeniu Demagog, także był z tego jakiś pożytek.
1: Kiedy myślimy o oszustwie na księcia z Nigerii czy na amerykańskiego żołnierza, pytamy, jak to możliwe, że ktoś się na to nabrał? No właśnie, jak? Co wykorzystują oszuści? Nasz brak czujności, naszą łatwowierność, nasz brak wiedzy?
2: Wydaje mi się, że miks tego wszystkiego, tak, w pewien sposób fakt, że cały czas działa oszustwo na zasadzie ty mi dasz trochę czegoś, a ja ci dam później tego więcej, to czego przejawiam jest właśnie przekręt na nigeryjskiego księcia, pokazuje na to, że mimo lat i edukowania cały czas dajemy się gdzieś na to nabierać. Dużo słyszy się właśnie o różnych przekrętach w internecie i z jednej strony to mogą być tego typu wysyłane maile, ale mogą być też na przykład nie wiem, różne podejrzane inwestycje. Platformy, które obiecują duży zwrot w kilka chwil, jeszcze są napędzane za pomocą sztucznej inteligencji.
1: I jeszcze wykorzystują zdjęcia jakiegoś celebryty na przykład.
2: Na przykład, to jest też poniekąd może dostać rykoszetem tenże celebryty albo polityk, bo i to się zdarzało, że ktoś zaufa, przeleje swoje pieniądze, a to się okazuje, że żadnego wielkiego zysku w kilka chwil nie ma, jest tylko gorycz w ustach, no i pustka na koncie. Więc na pewno chęć takiego szybkiego zysku, wiara w to, że przecież jest taka możliwość, bo przecież nikt nie pokazywałby czegoś, co nie działa, a jeszcze wzmacniane to jest na przykład komentarzami, na których ktoś chwali się zrzutami ekranu ze swoich aplikacji bankowych, bądź nie wiem, pokazuje banknoty leżące na stole, mówiące, że tak, to się udało. I to na pewno w jakiś sposób oddziałuje, bo z jednej strony wiemy, że to oszustwo, ale przecież my na pewno nie dalibyśmy się nabrać. I to jest też ciekawy koncept, ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć, że myślimy o osobach, które są podatne na tego typu manipulacje, jako osobach starszych albo mniej doświadczonych w internecie, a na przykład badanie, na które się powołuję w swojej książce, które były sondażem w różnych grupach wiekowych przeprowadzonych w USA, pokazały, że to się rozkłada równo na wszystkie grupy wiekowe, w tym też tych najmłodszych, których uznawalibyśmy za tak obrytych w kwestiach związanych z internetem, że oni na pewno się na to nie nabiorą, do nich po prostu trafia trochę inny przekaz.
1: A jak to jest z tymi fake newsami? Czy one zawsze wynikają ze złej woli, chęci manipulacji, wyrządzenia krzywdy? Czy czasem te fake newsy się pojawiają trochę mimochodem, trochę z powodu jakiejś plotki, coś gdzieś usłyszał i to idzie
2: tak się? Tak mi się wydaje, że z jednej strony możemy mówić o takich osobach, które celowo tworzą fałszywe informacje dla jakichś swoich korzyści, czy to znowu mogą być korzyści majątkowe, ale to też może być polaryzowanie opinii publicznej, czy też próba zbicia jakiegoś kapitału politycznego, no bo jeżeli jakiś temat jest chodliwy, dużo się o nim dyskutuje, no to czemu by nie wskoczyć i nie spróbować o tym na tym jakoś zbić trochę swojej widzialności, a potem finalnie przełożyć się to na przykład mandat poselski. No ale oczywiście nie każdy z nas jest rosyjskim trolem, dlatego że podał coś, co jest nieprawdziwe. Niemniej jednak, niezależnie od intencji, w jaki sposób możemy przyczyniać się do rozprzestrzeniania się fałszywych informacji. Więc nawet jeżeli nie mieliśmy nic złego na myśli, to czasem może się okazać, że przyczyniliśmy się do tego, że jakaś plotka albo właśnie fake news stał się bardziej popularny, więc powinniśmy zachować czujność.
1: Ktoś na przykład widział kilka wozów wojskowych przejeżdżających w pobliżu jego domu. Nie wie, że na przykład niedaleko odbywają się ćwiczenia i zaczyna mówić o tym, że widział te wozy. Ktoś doda, że słyszał, że brat, kuzynki, żony, męża gdzieś tam w wojsku pracuje i coś powiedział. I tak to się niesie.
2: Tak jest, dokładnie. I no cóż, trudno wtedy zweryfikować takie informacje, jeżeli nie wiemy, skąd one się właściwie narodziły na samego początku, bo my już jako potencjalny odbiorca możemy dostać amalgamat tego wszystkiego bez tego kontekstu, że ktoś coś powiedział, że ktoś coś zrobił, zobaczył i trzeba czasem samemu po tej nitce do kłębka dojść do tego, że no zdjęcie zostało zrobione w tej miejscowości, informacje o tych odbywających się ćwiczeniach czy różnych innych zgrupowaniach to nie pochodzą z żadnego wiarygodnego źródła, tylko to taka plotka czy też dowód anegdotyczny, który sobie coś wymyślił. No i finalnie okazuje się, że to, co na początku wyglądało na jakąś sensacyjną i trochę niepokojącą wiadomość, jest złożone z domysłów bądź jakichś takich właśnie różnego rozszerzania czegoś, co być może nawet nie jest prawdą.
1: Sztuczna inteligencja wyniosła dezinformację na wyższy poziom?
2: Na pewno sprawiła, że jest jej więcej i łatwiej ją tworzyć, bo gdzieś przygotowując tę książkę, czytałem różne teksty i one wskazują na to, że rozróżnienie pomiędzy tym, co jest fake newsem tworzonym przez człowieka, a tym, co jest generowanym za pomocą sztucznej inteligencji, jest w tym momencie już niemożliwe. W sensie w badaniach wychodziło na to, że ludzie nie byli w stanie ocenić, co napisał człowiek, a co napisał AI. I to wystarczy, że taki fałsz stworzony za pomocą sztucznej inteligencji będzie wystarczająco dobry, żeby kogoś wprowadzić w błąd. On nie musi być idealny, bo w tym naszym pośpiechu w korzystaniu z różnych źródeł informacji jest tak, że nie wszystko mamy zawsze czas sprawdzać i w ten brak czasu na weryfikację takie twory doskonale wpadają, nawet jeśli nie są idealne po dłuższym przyjrzeniu. Na pewno sprawił, że znacznie taniej jest generować różne nagrania, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową i wszyscy szukamy informacji na jakiś temat, a jest ich mało, więc co za problem dołożyć po prostu kolejną, która choć nie jest prawdziwa, no nie ma z nią w tym momencie jak skonfrontować, czy to nagranie jest autentyczne, czy też nie. No i cóż, można także wykorzystać AI do tego, aby jeszcze szybciej rozprzestrzeniać te informacje dalej, bo oczywiście różne troll konta i boty i nie tylko funkcjonowały już wcześniej, ale teraz pokazują różne eksperymenty, jak na przykład te przeprowadzane przez NATO, że dzięki wykorzystaniu AI takie niby naturalne rozsiewanie się informacji w internecie, a w rzeczywistości bardziej skoordynowane działanie może być bardziej autentyczne właśnie ze względu na to, że zaprzęgniemy do tego sztuczną inteligencję.
1: Czy jesteśmy bezradni wobec tych fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji? Czy możemy jednak coś zrobić? Jak taka pierwsza samopomoc w przypadku fake newsów wygląda?
2: No nie, nie jesteśmy bezradni, chociaż oczywiście wydaje mi się, że dużą pomocą byłyby jakieś rozwiązania systemowe, które na przykład sprawiłyby, że łatwiej byłoby rozpoznawać, które zdjęcie lub który film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Oczywiście platformy społecznościowe mają gdzieś takie wymagania wpisane w swoje regulaminy, no ale nie są prawnie wiążące na jakimś wyższym poziomie niż tylko ten dla danej platformy.
1: Czołowe partie polityczne z tego korzystają w Polsce i nie oznaczają.
2: Nie tylko w Polsce, to jest już trend, który wychodzi też poza nasz kraj. Czytałem takie ciekawe opracowanie dotyczące na przykład wyborów w Holandii czy Francji, które pokazują, że te mniejsze partie, które mają mniejsze budżety, mogą za pomocą tych tworów sztucznej inteligencji jakby tworzyć lepsze dzieła, które potem będą wykorzystywały w promocji swoich kandydatów i nie tylko. Więc to znowu, to jest obniżanie kosztów, a jednocześnie trochę obniżanie jakości dyskursu politycznego. No ale dobrze, co z tym tak naprawdę możemy zrobić? No, oczywiście można by powiedzieć, że jak to było, ta chatka w Bieszczadach zamykamy
1: się. Na Podlasiu, tak.
2: Tylko na Podlasiu. Tym razem, na Podlasiu.
1: Tak.
2: To trochę w innym miejscu. Wydaje mi się, że nie. Na pewno trzeba zdać sobie sprawę, że w wyścigu technologicznym jesteśmy trochę na straconej pozycji. Choć na początku wydawało się, że będzie łatwo rozpoznawać te twory AI, zresztą każdy widział, że no, tam na te generowane postacie miały na przykład jakieś dodatkowe kończyny, czy nie tylko. Teraz tych błędów jest coraz mniej i coraz bardziej trzeba wytężać wzrok. Ale ja jestem zwolennikiem tego, że nie ma co mrużyć oczu i dopatrywać się, czy ktoś aby na pewno jest prawdziwy na tym filmie, tylko raczej sprawdzić źródło, czyli kto opublikował to nagranie, gdzie pojawiło się jako pierwsze, czy wśród innych opublikowanych filmów nie znajdziemy czegoś, co wygląda bardziej jak AI. No, na przykład ktoś wrzuca nagranie, w którym jakaś osoba kłóci się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo w przychodni, a jednocześnie na tym samym profilu mamy gadające do kamery zwierzęta. To wtedy miałbym już jakąś wątpliwość, czy akurat ten film obrazuje prawdziwą sytuację, czy nie jest po prostu kolejnym podobnym tworem, który na tym koncie się znalazł. No i cóż, także takie sprawdzenie po źródłach to według mnie zobaczenie, czy daną sytuację opisano w innych miejscach niż tylko w tym jednym profilu w mediach społecznościowych. I to jest też generalnie moja rekomendacja nie tylko na sprawdzanie AI, tylko na sprawdzanie informacji w ogóle, że na mediach społecznościowych nie kończy się internet i jest on dobrym źródłem wiedzy, z którego warto korzystać. I czasem warto zostawić Facebooka, TikToka, Instagrama czy platformę X i poszukać odpowiedzi gdzieś dalej, bo może się okazać, że to, co żyje na Facebooku, nie jest obecne nigdzie indziej. I to w przypadku jakiejś, nie wiem, dyskusji politycznych czy kłótni właśnie jakichś w różnych programach publicystycznych, fakt, że jest to tylko na platformie społecznościowej, nie jest opisane przez żadne media, no raczej jest niespotykane. Wtedy powinniśmy zacząć sobie zadawać pytanie, czy to na pewno jest prawda.
1: Albo jeśli jakiś film czy zdjęcia wywołuje w nas bardzo silne emocje, to też powinno nam zapalić lampkę alarmową?
2: Tak, wydaje mi się, że to w ogóle jest dobry wskaźnik na to, czy powinniśmy zaufać w daną treść od razu, bo to jest też sposób, w jaki podobne treści są tworzone. One mają uderzyć do naszych emocji. Może niekoniecznie do tego, aby obniżyć naszą gardę i sprawić, że będziemy bardziej skłonni uwierzyć w taką informację, ale raczej, żeby zachęcić nas do działania na zasadzie właśnie podania tej informacji dalej, skomentowania bądź wejścia w jakąś interakcję, nawet zostawienie, nie wiem, tego kciuka uniesionego w górę, czy też jakiejś wkurzonej twarzy. Tutaj akurat jedna z reakcji z jednej z platform, to już jest jakiś sposób, w który podbijamy daną wiadomość i sprawiamy, że ona idzie dalej. To wracamy do tego, czy każdy z nas jest twórcą dezinformacji. Nie, ale każdy z nas może być jej rozsadnikiem. Dlatego warto mieć na względzie swoje emocje, bo one nam podpowiadają, że oczywiście zachęcają nas do działania, mówią nam o tym, że coś jest dla nas ważne, a jednocześnie trzeba mieć świadomość, że tam osoba po drugiej stronie, która celowo tworzy fałszywą informację, też o tym wie. Jak to wykorzystać na swoją korzyść.
1: I na koniec zapytam, czy jest pan optymistą, jeśli chodzi o to, czy wobec rozwoju sztucznej inteligencji będziemy nadążali za sprawdzaniem źródeł, weryfikowaniem filmów, tekstów czy zdjęć, czy może będziemy jako odbiorcy treści zawsze krok za twórcami dezinformacji?
2: Powiem tak, ja jestem ostrożnym optymistą i widzę tutaj dwie drogi, którymi ten optymizm jest dwa powody, dla którego ten optymizm jest podbudowany. Jedno z nich to toczące się różne prace nad regulacjami prawnymi, których skuteczność będzie można oczywiście ocenić po czasie i jeżeli zostaną one przyjęte w takiej formie, która faktycznie pozwoli nam na rozpoznawanie tworów AI. A drugie to jest taka po prostu zwykła chęć czerpania korzyści przez platformę społecznościową. Wytłumaczę to w ten sposób. Jeżeli dana platforma zarabia głównie tym, że są na niej ludzcy użytkownicy i to im wyświetlane są reklamy i treści. Jeżeli tacy ludzie zaczną natykać się na coraz więcej treści AI, no to mogą potencjalnie zostać zniechęceni, no bo będą ciągle widzieć ten sam powtarzający się nudny twór, który nie odzwierciedla prawdziwej rzeczywistości i mogą z tej platformy odejść. Wtedy teoretycznie takiej platformie bardziej by się opłacało jakieś, nie wiem, autentyczne doświadczenie niż wygenerowane przez AI, więc chciałbym wierzyć w to, że gdzieś tam jest nadzieja na to, że w pewnym momencie ktoś tam się opamięta i stwierdzi, że w sumie jest to złe dla biznesu. Ale co do tego nie mam pewności, to już bardziej obstawiam tę drogę prawną.
1: Mateusz Cholewa, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
3: Wszystkie rozmowy, które dziś wybrzmiały na antenie Radia Nadzieja w ramach poranka 7:09, rozmowy, które przeprowadziła Anna Czytowska, są na portalu 7:09.pl. Tymczasem za 4 minuty, niespełna godzina 18, wtedy przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Wspomnienie świętego Bonaventury, biskupa i doktora Kościoła, przypomina nam o mądrości, która rodzi się z miłości do Boga. Bonaventura, żyjący w XIII wieku we Włoszech, jako generał zakonu franciszkanów i wybitny teolog, łączył głęboką duchowość z naukową precyzją, ukazując harmonię wiary i rozumu. Jego życie to świadectwo pokornej służby i umiłowania Chrystusa. Prośmy dziś o dar mądrości i pokorę, byśmy jak święty Bonaventura potrafili odnajdywać Boga we wszystkim. Bogu powierzając te intencje, które zgromadziły na wspólnej modlitwie tej mszy świętej, łączności z księdzem Marcinem, a wspólnie z księdzem prałatem Jerzym, księdzem Stanisławem, pragniemy modlić się w intencjach naszych bliskich zmarłych. Modląc się za świętej pamięci Halinę Gardocką, mszy świętej gregoriańskiej, Edwarda Konopkę w intencji od uczestników pogrzebu, Barbarę Kuleszę w intencji od uczestników pogrzebu, za Jana i Janinę Choińskich, Ryszarda Olszewskiego, Gintera Rausz. Stojąc natomiast w prawdzie wobec Pana Boga o nas samych, uznajmy naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię Zawszechświecącą, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Dzisiaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonaventury biskupa. Spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: biada Asyrii, różdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości. Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu. Przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie będzie tak rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów, rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła, jakby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem. Nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec dwala, czy się wynosi piła ponad tarcza, jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który jest z drewna. Przeto Pan, Bóg zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień. Oto słowo Boże.

dorzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, a nie Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie. Czy jest łatwo poznać tajemnicę Królestwa Bożego? Na pewno nie, ponieważ bardzo dużo pytań mądrych pragniemy postawić, filozofując po swojemu, tak jak to zauważyliśmy obecność świętego Pawła na Areopagu w Grecji, kiedy chodził między różnymi pomnikami przeznaczonymi dla wybranych przez ludzi bogów, którym stawiano posągi, pomniki. Napotkał jeden, który był zatytułowany Nieznanemu Bogu. To wówczas tam zgromadzonym mieszkańcom chciał mówić o tym właśnie Nieznanym Bogu. Kiedy ogłasza obecność Jezusa pośród nas, kiedy tajemnica Królestwa Bożego przyniesiona przez Jezusa, głoszona przez Pawła Apostoła, staje się trudna im do przyjęcia, by po prostu nie są w stanie przyjąć bardzo prostej nauki, poprzez ich sposób filozofania, mówi do apostoła, posłuchamy się innym razem. Tak bardzo często dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w różne teksty, które wypowiada nam Chrystus przez swoich uczniów czy ewangelistów, apostołów, wydawać się mogło, że te teksty są niezrozumiałe. I tak bywa, że im bardziej jesteśmy osadzeni w świecie, im bardziej przyjmujemy informacje świata, a to czynimy poprzez media pisane czy słuchane, których mamy bardzo dużo, bardziej słuchamy. I często właśnie zatrzymujemy się przy tym, co usłyszeliśmy i temu wierzymy, co przekazał jeden, czy drugi, trzeci, kolejny redaktor felietonu, komentarzy. Po swojemu interpretując sytuację dla głoszonej przez siebie ideologii. Często zatrzymujemy się tylko, nawet i politycy, to zauważyliśmy, co do znajomości nauki Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest równoważne ze sposobem ich życia, że znam, ale nie żyję tym. Dlatego też Jezus, kiedy dzisiaj mówi, wysławiam się, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom, pragnie ukazać, że prostota serca, ona pozwala odczytać Bożą mądrość, wczytać się w nią, a wręcz nawet nakarmić się nią w obfitości i uczynić ją sposobem życia. Mówi, to ma swój smak. To jest ta jasna droga, to jest to światło, za którym potrzeba pójść. I tutaj mamy świadectwa tych, którzy byli wysyłani także przed jeszcze podjęciem misji przez Jezusa Chrystusa, zanim rozpoczął publiczną działalność, to Bóg postawił na naszej drodze poznawania tej Jezusowej drogi Jana Chrzciciela. Kiedy przychodzili różni wysłannicy, bo stronnictwa, które wysyłały swoich przedstawicieli, czy też przychodzili przełożeni tych stronnictw, stawiali pytanie co do Jana, co mamy czynić. Ale również pytali się o tożsamość Jana. Kim ty jesteś? Czy jesteś tym oczekiwanym, który miał przyjść i uczynić ten porządek także we ówczesnym świecie? Miał zaprowadzić porządek królestwa, a też uwolnić od najeźdźców nasz naród? Czy ty jesteś tym? Oczywiście Jan wskazywał na tego, który jest pośród nas. W odpowiedzi na słowo Jana niektórzy jego uczniowie opuścili, między innymi Andrzej, brat Piotra, który pójdzie i powie za niedługi czas do właśnie swojego Piotra, brata, że znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Zbawiciela. Ale może to przyjąć dzięki temu tę prawdę i rozeznanie, że czyni to w prostocie serca, bez filozofowania. Tak jak często w dyskusjach rabini, kiedy zapraszani są na dialogowaną homilię z racji dnia ekumenizmu, to często właśnie nam zarzucają, że wy myślicie troszeczkę zachodnio i po grecku filozofujecie, a nam wystarczy przyjąć tylko stwierdzenie, że tak jest. Bóg powiedział, ja jestem, i to nam wystarczy. Nie będziemy drążyli wokół tej prawdy po to, żeby podważyć ją, ale wy będziecie podważali. Nawet kiedy patrzą oczy wasze, słyszycie, widzicie czyny, słuchacie słowa, podziwiacie, że jeszcze do tej pory nikt tak nie przemawiał jak Jezus, nikt tak nie czynił jak Jezus, nikt tak nie przygarniał i obdarowywał pełnią miłości jak Jezus. Ale będzie zawsze pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, kim ty jesteś? Również apostołowie i uczniowie Jezusa, którzy trwali przy Nim, do końca Jego nie rozumieli. Dlaczego pytali, mówisz do nich w przypowieściach? I dzisiaj mamy tu odpowiedź, bo mądrzycie się i chcecie być roztropniejsi niż Pan Bóg. Potrzeba prostoty serca, spojrzenia i oceny. Tak jest. To Pan powiedział. I prostota serca polega na tym, że przyjmujemy ciągłe wezwanie Boga, który mówił przez proroków: słuchaj Izraelu. To słowo ciągle powtarzające się w Starym Testamencie, Szema. I gdyby dzisiejszy patron nie wsłuchiwał się w słowo Boga, gdyby nie wczytał się w to szczególne przesłanie, które odczytał święty Franciszek w tych bardzo prostych dwóch stwierdzeniach, że życie wiary, życie Ewangelią to dwie drogi, pokój i dobro. Pax et bonum. Pokój i dobro. Pokój właśnie zagości wtedy, kiedy Pan przybędzie. Stąd więc właśnie też jest to zapewnienie ze strony Boga, że On nigdy nie odrzuca ludu wybranego, tego, którego wybrał, usposobił i przeznaczył. I takimi jesteśmy. Bóg wybrał, usposobił i przeznaczył. Do czego? Byśmy byli uczniami Jezusa, ale byśmy byli też misjonarzami Jezusa. Uczniami tymi, którzy odpowiadają na to słowo słuchaj i wypełniają je, i misjonarzami idźcie i głoście, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. I dzisiaj świat potrzebuje autentycznych właśnie świadków, misjonarzy. Tego dał nam przykład święty Paweł, który po wielu doświadczeniach swojej przemiany życia i nawrócenia mógł stwierdzić, żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Jezus. I święty Bonaventura, również odpowiadając na to bardzo prosto drogę życia franciszkańskiego, a więc głosić Jezusa, który wnosi pokój, zwiastuje pokój i buduje pokój w sercu człowieka, ale też ten, który otwiera na dobro, który pozwala zauważyć obok siebie drugiego człowieka. Przepięknie na ten temat również mówił w ostatniej pielgrzymce do Hiszpanii papież Leon, kiedy mówił o języku właśnie pokoju i dobra, nawiązując do pisma Braille'a. Możemy go poznać tylko wówczas, kiedy dotykamy i czytamy przez dotyk tę treść, która została bardzo wypunktowana tym rylicem w konkretnym słowie alfabetu Braille'a. I właśnie też czynić pokój i dobro to jest w wymiarze bycia bliskości Boga, dotykać Boga we wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W miejscu pracy, w życiu małżeństwa, w życiu rodziny, w odpowiedzialności za wychowanie dzieci, w życiu społecznym, politycznym. Widzieć, doświadczyć obecności Pana Boga w dotknięciu, a my będziemy dotykali wzrokiem, również dotykiem naszych dłoni, słuchem, sercem, tym zaangażowaniem w poznaniu prawdy. Czy to ona jest zgodna z Ewangelią? Prymas kardynał Wyszyński błogosławiony, przygotowując śruby jasnogórskie, wypunktowywał to, co od nas jest niedogodne. Ale również właśnie w ten sposób wskazywał, że tam, kiedy zauważamy wszystkie te problemy, które oddalają nas od Pana Boga i wymagają przemiany serca, tam właśnie jest dotknięcie prostoty, która wymaga mojej przemiany. Właśnie w tym dotknięciu Jezusa, dotknięciu przez Niego Boga. Dlatego też Jezus odwołuje w swoim się nauczaniu do Ojca, od którego został posłany i który nic innego nie czyni, co czyni Ojciec. Dlatego też, skoro jesteśmy ludem wybranym, bo Jezus nas wybrał i przeznaczył nas, abyśmy jako uczniowie nieśli Jego orędzie dalej, to daje też sposobność, czyni to w mocy Bożego Ducha. Potrzeba tylko nam zapytać się, jak my dzisiaj Go słuchamy i czy jesteśmy wierni temu, co On do nas kieruje. A przede wszystkim ta prawda, którą też dzisiaj nam przedstawił prorok Izajasz, zamyka się właśnie w tym, że Bóg troszczy się o nas. Nawet wtedy, kiedy będzie karał. Nawet wtedy, kiedy będziemy doświadczali bólu i cierpienia z racji zniewolenia zewnętrznego. Bo dzisiaj mówię o niewoli asyryjskiej wobec Izraela. Ale ona staje się wówczas, kiedy zabraknie nam posłuszeństwa, wierności. Nic nie czynię, co im nie pochodziłoby od Ojca. Co Ojciec czyni, ja czynię. I to jest zadanie dla nas, by czynić to, co czyni w nas też Jezus.

0: Przedstawiennictwo świętego Bonaventury, przedstawmy nasze prośby Bogu, który obdarza nas swoją mądrością i łaską.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV, aby wspierany przez biskupów owocnie głosił naukę Chrystusa. Siebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za kierujących państwami, aby byli ludźmi sprawiedliwymi. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za kaznodziejów i katechetów, aby głosili Ewangelię słowem i życiem. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za seminaria duchowne, aby wychodzili z nich święci kapłani. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy kochali liturgię Kościoła i czynnie w niej uczestniczyli. Ciebie prosimy.
0: Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę zbawienia dla naszych bliskich i zmarłych, szczególnie dla świętej pamięci Haliny Garnockiej, Edwarda Konopki, Barbary Kuleszem, Jana i Janiny Choińskich, Ryszarda Olszewskiego, Gintera, Leusz. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Umacnij nas w wierze, nadziei i miłości przez Chrystusa, Pana.

Módlcie się, aby moją i wasz ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego.

abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością dajemy cześć świętemu Bonawenturze, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: do mnie powieczy, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Nie oczekujemy Twego przyjścia, chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasługują z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bonaventurą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczenie przez

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz jeszcze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

się, pochrzebieni Najświętszym Sakramentem, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Bonaventury wyznawali to, w co on wierzył i pełnili to, czego nauczał, przez Chrystusa, Pana naszego. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Piotr Zioła. To jest Radio Nadzieja w środę. 18.49 na naszych zegarkach. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro planujemy z samego rana, dokładnie o godzinie 6.30, przenieść się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej i stamtąd Eucharystię transmitować. No a póki co powiedzmy o tym, że od 19 do 26 lipca w kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym roku hasło tygodnia brzmi: uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
1: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro, i to dobro będzie światłem dla innych.
0: Podczas Tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja Jeden Grosz za Jeden Kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, z której kierowcy, dziękując za bezpieczne przejechane kilometry, przekazują jeden grosz za każdy z nich. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup środków transportu dla misjonarzy. Lady Punk na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Uwaga kierowcy, w najbliższych dniach planowane są zmiany w organizacji ruchu samochodowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Łomży. O tym, co konkretnie się zmieni, mówi Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Koleje, Polskie Linie Kolejowe. Posłuchajmy.
1: W piątek, 17 lipca, zakończymy pracę na ulicy Poznańskiej i przejazd zostanie udostępniony kierowcom. Zakończenie tego etapu pozwoli nam przejść na ulicę Strusią. Tamten przejazd zamkniemy w poniedziałek, 20 lipca. Wykonawca deklaruje, że będzie prowadził pracę w terminie od 4 do 6 tygodni. Jednocześnie trwają prace na przejeździe w Konarzycach, gdzie konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Tutaj deklaracja wykonawcy za zakończenie prac do końca lipca.
0: Do czasu zakończenia pracy na przejeździe kolejowym, który znajduje się na obwodnicy w Konarzycach, kierowcy muszą kierować się na objazd prowadzący przez tą miejscowość. Najpierw Maciej Musiałowski, a później Neil Horan na antenie radia. Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Tastes So Good, Neil Horan. Jest 7 minut po godzinie 19. Polska ma najbardziej liberalne przepisy w kwestii dzikich lokatorów. Zmienić ma to projekt ustawy, który trafił już do Sejmu. Nowe przepisy mają skrócić właścicielom wynajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskania nieruchomości. Jak mówi współautorka projektu, detektyw Małgorzata Marczulewska, teraz trwa to latami.
1: Żeby uzyskać nakaz eksmisji, musimy skierować sprawę do sądu. I to się wiąże z doręczaniem korespondencji na etapie właśnie tego postępowania. Jeżeli taki dziki lokator korespondencji nie odbiera, to sąd zawiesza postępowanie i takiego wyroku eksmisyjnego nie wyda. A co za tym idzie, dziki lokator sobie dalej mieszka w naszym mieszkaniu i śmieje się w twarz.
0: W projekcie ustawy znalazły się zapisy o uznaniu za doręczoną korespondencji sądowej wysyłanej na adres dziko zajmowanego mieszkania.
1: Dla właściciela nieruchomości będzie to ułatwienie, które zaoszczędzi mu miesięcy, a nawet czasami lat, jeżeli chodzi o pozyskanie tytułu eksmisyjnego i całą masę nerwów, bo jeżeli mamy takiego lokatora, który jest u nas w mieszkaniu, z dużym uśmiechem na ustach mówi, że nie wyprowadzę się teraz, ty będziesz mnie utrzymywał i sąd nam zawiesza postępowanie eksmisyjne, ponieważ nie może doręczyć korespondencji, to frustracja takiej osoby jest naprawdę ogromna.
0: Nad złożonym projektem już pochyliła się sejmowa podkomisja kodyfikacyjna. Ustawa pod obrady ma wrócić jesienią.

0: Trzy noce z deszczem. Robert Gawliński, 16 minut po godzinie 19. Wracamy do tematu piłkarskich mistrzostw świata. Wyrazy uznania dla całego zespołu Hiszpanii. Niedosyt po tym, co zaprezentowali gracze z Francji, to pierwsze opinie kibiców po zwycięstwie Hiszpanii 2-0 w meczu z Francją. To mecz oczywiście półfinałowy. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer.
1: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem, bardziej grania do przodu, może niekoniecznie, natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
2: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
3: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 i to w taki sposób. Przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
0: Kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale Mistrzostw Świata po dominacji nad bezradnymi wicemistrzami globu. Oczekiwania fanów drużyny prowadzonej przez Luisa de Fuente cały czas rosną.
4: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobrze gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
5: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
6: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to jest niebo i ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
0: Dziś drugi mecz półfinałowy na Mundialu, 21. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyny i Anglii.

0: Tak, śpiewa Blue. Ruszyły prace nad rozbudową drogi powiatowej Daniszewo-Czarnowiec w powiecie ostrołęckim. Inwestycja naliczącym 401 metrów odcinku będzie kosztować 780 tysięcy złotych i ma zakończyć się do końca września, jak wyjaśniał na naszej antenie starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. Modernizacja tego odcinka jest częścią większej inwestycji.
1: Wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most i wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowości Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych.
0: Do zrealizowania został odcinek od miejscowości Zapieczne przez Daniszewo do Czarnowca.
1: I w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo, Ostrołęka, Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
0: Na rozbudowę odcinka drogi powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości 175 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. 276 tysięcy złotych do budżetu inwestycji dorzuciła z kolei gmina Rzekuń.

0: Dziś na murawy piłkarskich mistrzostw świata wracamy dość często, no ale myślę, nie jest to nic dziwnego. Dziś bowiem poznamy drugiego po Hiszpanii finalistę piłkarskich mistrzostw świata właśnie w Atlancie. O awans do wielkiego finału zagrają Anglia i Argentyna. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek, który grał m.in. w Liverpoolu, jest pod wrażeniem pracy niemieckiego trenera Thomasa Tuchela z Anglikami. Posłuchajmy.
1: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, kto lepiej się prezentował, kto lepiej wygląda jak zespół pod względem turniejowym, to mimo wszystko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, na jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela. Cały czas podtrzymuje zawodników i zespół na takim minim konflikcie, że czasami nawet jak dobrze grają, to on szuka rzeczy, które mogą jeszcze pobudzić zespół, jeszcze ich trzymać w takiej motywacji stuprocentowej, że jeszcze można nad sobą popracować. Nawet jak był to mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu, to może niektórym zawodnikom się nie podobać, ale to doprowadza do tego, że ci zawodnicy cały czas są pod parą.
0: Dudek zwraca uwagę, że choć Argentyńczycy dotarli do półfinału po sporych kontrowersjach, jest to nadal silny zespół z wielką gwiazdą.
1: Mi się wydaje, że wielu kibiców patrzy na konfrontację Argentyńczyków już lekko z przymrużonym okiem, ponieważ no, te wszystkie okoliczności sprzyjające Argentyńczykom dotarciu do tego półfinału są trochę kontrowersyjne, ale trzeba powiedzieć, że ten zespół naprawdę gra bardzo dobrze, ma bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. No i ma Messiego, który przeżywa swoją drugą młodość na tym mundialu, gra fenomenalnie i dzięki niemu Argentyna jest w tym półfinale.
0: Kluczem do wygranej, zdaniem Dudka, może być

0: lepsze radzenie sobie w trudnych momentach meczu?
1: Ciężko pokusić się o faworyta spotkania Anglia-Argentyna. Na to spotkanie wszyscy od 40 lat kibice angielscy czekali. Słynna ręka Boga Maradony. Argentyna tak naprawdę dopiero pierwszy raz będzie grała z takim zespołem bardzo dobrym, bardzo dobrze przygotowanym pod względem turniejowym. Do tej pory ta ścieżka Argentyny była bardzo łatwa. Aczkolwiek można powiedzieć, że nie przychodziły im te zwycięstwa bardzo łatwo. Natomiast magia tego indywidualizmu, magia Messiego doprowadziła do tego, że Argentyna ten trudny moment przeszła i takich trudnych momentów bardzo dużo jest w meczu i podejrzewam, że tutaj też będzie tak, że oba zespoły będą miały trudne momenty, który zespół lepiej przejdzie te trudne momenty i wzniesie się na wyżyny w tych trudnych momentach, ten będzie miał szansę dojść do finału.
0: Początek spotkania Anglia-Argentyna o 21:00. Zwycięzca zmierzy się w niedzielnym finale z Hiszpanią. Pokonany zagra w sobotę o trzecie miejsce z Francją. Sil, później Baranowski, a jeszcze później Cortez, Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło w utworze Początek.

0: Krzysztof Zalewski, Cortez, no i jeszcze Dawid Podsiadło. Początek jest 19.47. Ponad 3 promile alkoholu we krwi miał kierowca, któremu wysokie stężenie alkoholu nie przeszkadzało jeździć samochodem po Czyżewie. Na szczęście reakcja świadka, który poinformował o tym policjantów, pozwoliła zatrzymać 38-latka i zakończyć niebezpieczną jazdę. O szczegółach zgłoszenia powiada młodszy aspirant Kinga Wlazło z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
1: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że po Czyżewie porusza się Volvo, którego kierujący jest nietrzeźwy. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani we wskazany rejon i po chwili zauważyli opisywany pojazd. Po zatrzymaniu go siedzący za kierownicą 38-latek od razu przyznał się, że jest pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że prowadził pojazd mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Teraz odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
0: Policjanci apelują, byśmy zawsze reagowali, gdy jesteśmy świadkami rajdu pijanego kierowcy.
1: Pamiętajmy, nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla nas i naszych bliskich. Dlatego też zawsze reagujmy na tego typu przypadki. Nawet informacja przekazana policjantom anonimowo może przyczynić się do wyeliminowania z drogi pijanych kierowców i tym samym poprawy bezpieczeństwa. Każda osoba mająca podejrzenie, że ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, może o każdej porze dnia i nocy powiadomić funkcjonariuszy pod numerem alarmowym 112. Policjanci natychmiast sprawdzą każdy taki sygnał.
0: Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę. Łukasz Drapała, później Maroon 5 na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

Jestem w drodze, Łukasz Drapała, to jest środa z Radiem Nadzieja. Już 8 minut tylko brakuje do godziny 20. Wracamy do piłkarskich tematów, bo dziś obok tematu związanego z drugim meczem półfinałowym w ramach Mistrzostw Świata jest jeszcze ważny temat Roberta Lewandowskiego, który trenuje z nową drużyną, który też oficjalnie się zaprezentował właśnie w nowym klubie. Robert Lewandowski ma za sobą pierwszą konferencję prasową jako piłkarz Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski najpierw spotkał się ze sztabem trenerskim oraz kolegami z zespołu, następnie przez 30 minut w trzech językach, po polsku, angielsku, także hiszpańsku, odpowiadał na pytania dziennikarzy. Robert Lewandowski nie uczestniczył w prezentacji z wielką pompą. Kibicom oficjalnie zostanie przedstawiony w najbliższym meczu Fire w Chicago z Vancouver Whitecaps, który odbędzie się w nocy z czwartku na piątek czasu obowiązującego w Polsce. Znajdzie się na ławce rezerwowych. Nie wiadomo jednak, czy zagra. Zależeć to będzie od dyspozycji fizycznej zawodnika. Sama konferencja prasowa była prowadzona na luzie. Lewy odpowiadał bardzo wyczerpująco, od czasu do czasu również żartując. Nie rozumiem, dlaczego piłkę nożną nazywacie tutaj sokerem, a nie futbolem. Przecież zagrywasz piłkę nogą, mówił wyraźnie rozluźniony kapitan reprezentacji Polski. Robert Lewandowski podkreślał, że rozpoczyna swój pobyt w Chicago od skupienia się na najbliższej przyszłości. Ważniejsze jest, aby poczuć, jak tutaj jest, jak to życie tutaj będzie wyglądać. Muszę sam sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Kontrakt naszego piłkarza z Fire obowiązywać będzie przez 2 lata. Maroon 5, później Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Nieco ponad miesiąc temu kościół parafialny świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach na Podlasiu został uroczyście ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Od tego czasu sanktuarium nawiedzają rzesze wiernych, modląc się przed Najświętszym obrazem. Biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, wyraża nadzieję, że sanktuarium rozbudzi wiele serc, a wierni znajdą na Podlasiu to, czego szukają.
2: Czy Milejczycy przebudzą Podlasie i Podlasiaków? Czy bijąca stąd miłość Jezusa przebudzi Mazowsze? Czy ci, którzy tu przybywają z bardzo czasem dalekich miejsc, czują, modląc się przed tutejszym obrazem, gorącość Bożej miłości? Czy ją odbierają jako wezwanie do ekspiacji i nawrócenia? Ufam głęboko, że tak, że przybywający do Milejczyc dostają to, czego szukają i czego im potrzeba. Oby pielgrzymi, składając u stóp Jezusa swoje prośby, jednocześnie budzili w sobie pragnienie świętości i prawdziwie podejmowali trud jej zdobywania.
1: Milejczyca to niewielka miejscowość na Podlasiu, która w ostatnim czasie zyskała na rozpoznawalności. Sanktuarium słynie przede wszystkim z cudownego, najstarszego znanego w Polsce i na świecie wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. Od lat wierni, modląc się przed obrazem, doznają wielu łask, między innymi cudownych powrotów do zdrowia czy wyleczenia niepłodności. Większość świadectw opisana jest w parafialnej Księdze Łask. Można znaleźć tam historię o zniknięciu guza nowotworowego u dziecka w przeddzień planowanej operacji, ożywienie płodu po stwierdzeniu przez lekarzy jego zgonu w łonie matki, czy powrót do życia kobiety po pęknięciu tętniaka i stwierdzeniu śmierci mózgu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od 19 do 26 lipca w kościele będzie obchodzony Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym roku jego hasło brzmi: uczniowie misjonarze światłem świata na drogach. O jego znaczeniu mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
3: To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I tak jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro, i to dobro będzie światłem dla innych.
1: Podczas Tygodnia Świętego Krzysztofa, jak co roku, będzie organizowana akcja Jeden Grosz za Jeden Kilometr. To ogólnopolska inicjatywa misyjna, w której kierowcy, dziękując za bezpiecznie przejechane kilometry, przekazują jeden grosz za każdy z nich. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup środków transportu dla misjonarzy.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem cieplejszych dni na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni i liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
4: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary, wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
1: Przypomnijmy, że strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona, a także kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: razem grupa Harlem, Mój Dobry Dzień, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po Pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślał, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania. Dodał, że działalność dwóch założonych przez członków PiS stowarzyszenie według kierownictwa szkodzi partii.
1: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
0: Uchwała obejmuje również zakaz przynależności do fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Na posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego, na którym podjęto uchwałę, nie było byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Edyta Bartosiewicz, już teraz posłuchajmy.

Słuchają Państwo środowego programu Radia Nadzieja, prawie 16 minut po godzinie 20. Teraz chwila muzyki u nas. A następnie modlitwa różańcowa. Ja dziś wyjątkowo w tym momencie już dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem, życząc dobrej nocy. Za chwilę modlitwa różańcowa o 21:00. Apel jasnogórski na antenie Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,

0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
3: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
4: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie wójcie, zaczniemy od takich chyba sympatycznych dla pana informacji. Pod koniec czerwca otrzymał pan od Rady Gminy wotum zaufania, a także absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2025. Jaki to był czas dla gminy Kolno, te 12 miesięcy?
2: Był to czasokres, panie redaktorze, bardzo udany dla gminy, ponieważ te cele, które sobie zakładaliśmy, zostały zrealizowane, a były to cele bardzo ambitne. Przede wszystkim chodzi oczywiście o działania inwestycyjne, no bo one jednak zmieniają naszą rzeczywistość, podnoszą jakość funkcjonowania naszych samorządów, komfort życia naszych mieszkańców. I tutaj naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Ja tylko powiem, że był to budżet, który realizowaliśmy, budżet specyficzny. Takiego jeszcze nigdy nie realizowaliśmy, ponieważ aż prawie 35% tego budżetu to były wydatki inwestycyjne. I tutaj w bardzo wielu obszarach infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wykonaliśmy szereg takich działań, które widać, które służą w tej chwili naszym mieszkańcom. Poza tym też podejmowaliśmy inne działania, jak choćby budowa oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ważne. Przy każdej szkole powstały takie oczyszczalnie proekologiczne. Wybudowaliśmy oczyszczalnię pierwszą taką w miejscowości Lachowo, również przy centrum opiekuńczo-mieszkalnym i również uwieńczyliśmy działania związane z powstaniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Już ono w ubiegłym roku ruszyło. Tak, w Glinkach funkcjonuje, bardzo dobrze funkcjonuje. Również nasze działania zakończyły się sukcesem, jeśli chodzi o powstanie klubów dziecięcych. Powstały takie dwa w Zabielu, w Lachowie. Pozyskaliśmy oczywiście na to środki, gdzie w tej chwili już dzieci w wieku od roku do 3 lat przebywają tam i nasza oferta dla dzieci, uczniów, młodzieży i rodziców coraz bardziej się rozbudowuje i powoduje, że jednak ta gmina Kolno jest takim przyjaznym miejscem do zamieszkania, gdzie widzimy problemy, jakieś oczekiwania naszych mieszkańców i staramy się po prostu je rozwiązywać.
1: Panie wójcie, 35% na inwestycje, to tak jak pan powiedział, jest sporo, czyli w kolejnych latach pewnie trzeba ten próg utrzymywać albo nawet podnosić.
2: No podejrzewam, że nie uda się takiego progu utrzymać, tym bardziej podnieść, z tego względu, że właśnie na tą ilość, na tą kwotę, na ten wynik składają się przede wszystkim środki pozyskane, jakie gmina pozyskiwała, a nie ukrywam, bardzo cieszyły mnie takie opinie, takie stwierdzenia, że gmina jest liderem, gmina Kolno jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo tak de facto było. Natomiast w tej chwili jest zupełnie inna dostępność do środków zewnętrznych, mniejsza dostępność, co nie znaczy, że nie ma tego. Oczywiście w tej chwili na rok 2025 też już prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania w oparciu o pozyskane środki. Niemniej jednak na pewno wynik nie będzie taki, ale będzie na pewno bardzo zadowalający, bo na ten wynik składają się takie działania, które w tej chwili już realizujemy, jak tworzenie oferty w ramach projektu PISA NAREW, gdzie już część naszych zadań jest w trakcie realizacji. Część już bukujemy, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców, a to są też wielomilionowe, 10 milionów na ten cel jednak zostanie przeznaczonych.
1: No właśnie, panie wójcie, bo może przypomnijmy naszym słuchaczom, PISA NAREW to jest taki projekt realizowany na terenie 3 województw, który ma podnieść atrakcyjność turystyczną gmin leżących na szlaku tych dwóch rzek, a więc między innymi gminy Kolno. I coś tam pan wójt się tak mówił poza anteną, że będziecie niedługo podpisywać jakąś umowę w tej sprawie.
2: Tak, jest to następny etap działań związanych z realizacją tego projektu. Właśnie dzisiaj o godzinie 12 podpisuję umowę dotyczącą budowy parkingu w miejscowości Kozioł. Parkingu na bardzo dużą ilość miejsc parkingowych, ponieważ Kozioł będzie na pewno bardzo bardzo tłumnie, mam nadzieję, wszystko robimy, żeby tak było, odwiedzany. Także jest to taki następny etap, który pokonujemy, jeśli chodzi o realizację programu projektu Pisana Rew.
1: Czyli nie ma żadnych problemów z realizacją tych inwestycji, na które otrzymaliście te 10 milionów złotych, jeśli chodzi o harmonogram?
2: Panie redaktorze, nigdy nie ma tak, że nie ma problemów. One są, tylko właśnie chodzi o to, że my je umiemy pokonywać, prawda, w oparciu o naszą wiedzę, umiejętności, kompetencje, no i też determinację, bo tak jak pan wspomniał o absolutorium, powiedział pan, że to jest sukces wójta, bo jednak wotum zaufania i absolutorium,
1: do tego
2: podchodzę nieco inaczej. Oczywiście na pewno tak, bo wójt jest, włodarz zawsze jest tym takim inicjatorem pewnych działań, ale jest to sukces, jest to wypadkowa bardzo wielu działań, rady, sołtysów, moich pracowników niezwykle kompetentnych również, no i tych wszystkich, którzy pomagają nam, wspierają, tych takich przyjaciół z zewnątrz, że tak się wyrażę, którzy kibicują gminie i pomagają, a jest ich bardzo dużo, są to posłowie, są to również radni sejmiku województwa podlaskiego, także naprawdę nie czujemy się osamotnieni w tych działaniach.
1: Czyli to jest niby takie głosowanie nad wotum zaufania, nad absolutorium dla wójta Józefa Wiśniewskiego, ale tak naprawdę to jest też głosowanie nad tą całą współpracą, która dzieje się w gminie, jej ocena. Że...
2: Na pewno tak. I tutaj właśnie pan poruszył bardzo fajny temat, taki chociażby taki socjologiczny, czy też, bo radni głosując nad wotum zaufania, udzielając absolutorium, jednocześnie oceniają swoją pracę jako ten organ uchwałodawczy, prawda, gdzie wójt to realizuje. Oczywiście też oceniają jakość wykonania tych uchwał. No tutaj muszę powiedzieć, że gmina od lat już jest takim samorządem, który stawia na jakość, stawia na kompetencje swoich pracowników, także tutaj jestem spokojny o również te zadania, które w tej chwili realizujemy i o te zadania, które już mamy zaplanowane na lata następne.
1: Właśnie o tych zadaniach za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy może ten temat inwestycyjny od środków, które otrzymaliście niedawno z funduszy europejskich dla Podlaskiego przez województwo podlaskie. To jest niemal 400 tysięcy złotych dofinansowania na działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Co konkretnie planujecie zrobić z tymi pieniędzmi?
2: Właśnie ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja. Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu i proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna jest jednym z większych, właściwie podstawowym takim kosztem i my to redukujemy. No teraz to na pewno też nam pozwoli. Mało tego, panie redaktorze, poszliśmy dalej w swoim wniosku, ponieważ oprócz rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli produkujących energię na potrzeby stacji, również pokusiliśmy się o to, żeby w każdej ze stacji były magazyny energii i one również powstaną w wyniku tego projektu. Także tutaj jest to taki, jest to kontynuacja naszych działań związanych ze stacjami uzdatniania wody, ponieważ wiemy, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo dostarczania wody o określonej jakości dla naszych mieszkańców. Wobec czego wcześniej już wyposażyliśmy nasze stacje w takie urządzenia, które kontrolują, powodują, że jakość wody jest naprawdę bardzo dobra. Lampy UV, filtry, szereg innych takich rozwiązań, nowoczesnych rozwiązań, bo my jesteśmy po modernizacji wszystkich stacji uzdatniania wody, a w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy stację w Janowie. Też koszt niebagatelny, bo około 4 milionów złotych, ale stacja została całkowicie przebudowana, wyposażona w nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają na celu przede wszystkim uzyskać dobry produkt, jakim jest woda, która trafia do naszych mieszkańców.
1: Panie wójcie, a te oszczędności, o których pan wspomniał, gdybyśmy to mogli jakoś już na przestrzeni tych lat podsumować, jak duże to są środki?
2: Może tutaj byłoby mi trudno określić to kwotowo, ale tylko powiem, że te rozwiązania spowodowały, że ja jeszcze nie podnosiłem cen za wodę. Może jakieś takie drobne, bo to jednak wody polskie określają stawki, jakieś takie groszowe. Natomiast nie podnosimy, bo nie musimy, ponieważ nasza produkcja, koszty związane z produkcją wody są na takim poziomie, że nie musimy. A właśnie te rozwiązania związane z energoelektryczną tutaj naprawdę się sprawdzają.
1: Panie wójcie, skoro jesteśmy przy temacie wody, to co tam się u was stało ostatnio w gminie? No bo najpierw był komunikat o wodzie niezdatnej do picia w części miejscowości. Następnego dnia już jest komunikat, że woda jest zdatna. I tutaj tak z łomżyńskiej perspektywy też się zastanawiałem, bo w Łomży była podobna sytuacja rok temu. No i jakby przywracanie sytuacji do normalności zajęło dużo więcej czasu. Czy to była jakaś pomyłka w pomiarach najpierw?
2: W tej chwili trudno mi określić, co było przyczyną. W każdym razie my bazowaliśmy na faktach i potraktowaliśmy to wszystko niesamowicie poważnie. Bo to chodzi przecież o bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. No przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania, natychmiast, bo taka jest procedura, ponowne badania, które zostały oddane do laboratorium. I rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania. Powołałem sztab kryzysowy. Mieliśmy pierwszego dnia 3 spotkania sztabu kryzysowego. Takie późno wieczorne również było i następnego dnia już w składzie niesamowicie rozszerzonym o instytucje takie jak właśnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak przedstawiciele naszych OSP, wszystkich OSP, naczelnicy byli, powiatowy również komendant PSP był. Także zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody. Także sytuację opanowaliśmy generalnie. Natomiast

0: wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia, dlaczego, a może jakiś pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem, no stwierdza, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone bardzo dobrze, zgodnie z jakimikolwiek procedurami. No i dziwi mnie również fakt, że jedno badanie wskazuje, że jest bakteria, a drugie działanie, że nie ma tej bakterii, wobec czego, no ale należy się z tego cieszyć tylko i wyłącznie, że rzeczywiście tego problemu nie mamy, bo to naprawdę bardzo poważny problem. Proszę mi wierzyć, że uruchomiłem cały potencjał gminy i nie tylko gminy, aby stworzyć ten łańcuch dostaw wody pitnej, jak również do celów gospodarskich. I to też taka jest, też nie ukrywam, sytuacja chyba takiego delikatnego sprawdzianu, ponieważ bardzo in plus zaskoczyły mnie reakcje innych samorządów, jak na przykład gminy Łomża, jak prezesa wodociągów łomżyńskich, do którego też zwróciłem się z prośbą o pomoc.
1: MPWiKu, tak?
0: Tak, dokładnie. Muszę panu powiedzieć, że niesamowicie otwarta, konstruktywna, życzliwa postawa. Zresztą skorzystaliśmy z tej pomocy, ponieważ zbiorniki typu Mauser od wodociągów miejskich w Łomży powędrowały do nas. Wójt gminy Łomża zadeklarował również daleko idącą pomoc, gdyby powiat również, powiat w sensie powiatowa komenda Straży Pożarnej, zadeklarowała również swój pojazd dostarczający wodę. Także tutaj mieliśmy sytuację bardzo opanowaną. Był to sprawdzian, jak już z perspektywy czasu, który został zdany przez moich pracowników przede wszystkim. Kompetencja, wiedza, no i to zaangażowanie. To takie działanie, które ma na celu stworzyć takie rozwiązania, żeby nasi mieszkańcy naprawdę byli uchronieni od tego.
1: Panie wójcie, porozmawiajmy jeszcze o kwestiach inwestycji drogowych, bo ruszyły w gminie Kolno kolejne dwie inwestycje, mianowicie modernizujecie odcinki dróg Koziki Olszyny i Tyszki Wądołowo. I na jakim etapie te inwestycje teraz?
0: Finalnym. Już praktycznie kończymy te przedsięwzięcia. One są finansowane w 100% przez budżet gminy, ponieważ te drogi były zgłoszone we wnioskach do wojewody, nie uzyskały dofinansowania. Skorzystałem, analizując sytuację na rynku wykonawstwa tego typu przedsięwzięć, że to jest dobry czas na to, żeby jednak spróbować na realizację tych zadań z własnych środków. No i nie pomyliłem się, ponieważ zadanie, jedna droga, oferta była na 50% wartości kosztorysowej, a druga 60% wartości kosztorysowej, więc te drogi budujemy już w tej chwili.
1: To można powiedzieć, że dwie drogi w cenie jednej.
0: Można tak powiedzieć, ale realizujemy jeszcze, panie redaktorze, trzecią inwestycję drogową w tej chwili, też ją finalizujemy, ale już ona jest w ramach projektu PISA-NAREW. Jest to droga o odcinku 0,5 kilometra, łącząca drogę krajową z Wincenty na most na rzece Pisa w Wincencie. Droga, która również jest wyposażona w miejsca parkingowe. Oczywiście to jest działanie, które jest jednym ze składników budujących ofertę dla turystów.
1: A jakieś inne drogi planujecie w taki sposób modernizować, że właśnie z własnych środków, wykorzystując tą teraz sytuację na rynku, kiedy no przedsiębiorcy często właśnie walczą o zlecenia poniżej tych kosztów, które wcześniej by oferowali?
0: W tym roku już nie, ponieważ te odcinki, one były naprawdę oczekiwane przez mieszkańców, one się niejako, powiem kolokwialnie, nie załapały na dofinansowania z poprzednich okresów finansowania. Polski Ład, niezwykle przyjazny montaż finansowy dla samorządów, więc tutaj zrozumienie rady było naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji, i je zrobiliśmy. Oczywiście będziemy składać wnioski nadal do wojewody. Oczywiście, ponieważ mamy tych dróg dużo. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani naprawdę bardzo, jeśli chodzi o posiadaną dokumentację na realizację tych przedsięwzięć. Mało tego, jesteśmy przygotowani również, jeśli chodzi o kondycję finansową gminy, bo nasze zadłużenie jest niewielkie. My posiadamy również niesamowitą zdolność kredytową i tylko trzeba nam dobrych montaży finansowych, tak aby w tym obszarze, w obszarze budowy dróg, które

0: jest priorytetem dla naszych mieszkańców, nadal jest priorytetem, zaspokajać te oczekiwania.
1: Panie wójcie, ostatnio jak pan u nas był, to rozmawialiśmy o funduszu sołeckim w gminie Kolno, o funduszu w poszczególnych sołectwach. Widziałem ostatnio, że ciekawa inwestycja w miejscowości Czerwone, właśnie z tego funduszu, nowe lampy solarne. Jak rozumiem, to jest też teraz taki czas, kiedy te inwestycje są oddawane do użytku.
0: Tak, oddawane do użytku, realizowane. Mamy na to czas do końca tego roku. Fundusz sołecki w gminie Kolno już funkcjonuje od roku 2015. I muszę powiedzieć, że bardzo sprawdził się, ponieważ te pieniądze dedykowane dla poszczególnych miejscowości są niesamowicie dobrze zagospodarowywane, zarządzane przez naszych mieszkańców. Robią to w miesiącu wrześniu. A gama, przeznaczenie tych środków jest naprawdę bardzo różnorodne. Pan wspomniał o lampach solarnych, ale ta lista jest dużo szersza. To są place zabaw, to są remonty budynków, które służą naszym mieszkańcom. To są poszerzenia poboczy, utwardzanie poboczy istniejących dróg asfaltowych. To jest budowa nowych dróg w poszczególnych miejscowościach z kostki brukowej. To są również działania projektowe, które inicjują o wiele większe przedsięwzięcia typu budowa drogi, która już jest kosztowna, prawda? Ale to też jest sygnał naszych mieszkańców, że ten akurat to zadanie jest dla nich priorytetem.
1: I każde sołectwo otrzymuje jakieś środki.
0: Oczywiście. Już w tej chwili jest podział środków na rok 2027. W miesiącu wrześniu będę w każdej miejscowości na zebraniu sołeckim. Będę rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy w czasie tych spotkań ustalać, na co będą przeznaczone te środki w roku następnym. Muszę panu powiedzieć, że z przyjemnością jeżdżę na te spotkania, ponieważ one pozwalają mi na tworzenie w mojej głowie takiej mapy potrzeb, mapy oczekiwań naszych mieszkańców. No i oczywiście w sposób taki rozsądny, taki gospodarski, gospodarczy, staramy się je realizować przy dużym, jak się okazuje, a to jest też wypracowane przez lata funkcjonowania tego Funduszu Sołeckiego, przy dużym zrozumieniu naszych mieszkańców. Ponieważ Fundusz Sołecki kwotowo nie jest duży, ale my potrafimy, dzięki naszym rozwiązaniom, dzięki realizacji przy zastosowaniu naszego potencjału technicznego, naszych pracowników, z tych kwot naprawdę wycisnąć jak najwięcej. Fundusz może nie jest duży, ale jest niesamowicie efektywny, a zadania, które realizujemy, są też często i efektowne.
1: Także. A wiadomo mniej więcej w przyszłoroczny fundusz, jak duży będzie? Czy to jeszcze
0: tak, jest to kwota ponad 1 200 000 zł, jest to dość duży fundusz, ale takim bonusem, jeśli chodzi o realizację tego Funduszu Sołeckiego, jest to, bo to są środki, które są w budżecie gminy, wyodrębnione z budżetu. Nie są to środki, które my pozyskujemy z zewnątrz. Wyodrębnia je wojewoda. Algorytmem na każdą miejscowość jest określona kwota. Ale bonusem, i to też był taki argument, który skłonił mnie do tego, żeby walczyć o ten fundusz, bo musiałem w pewnym momencie radę przekonać w roku 2015, żeby ten fundusz był wprowadzony, bo w innych gminach nie ma albo może działa inaczej. U nas jest to na określonych innych zasadach. Tym bonusem jest to, że przy rozliczeniu roku my mamy 20-30% zwrotu poniesionych kosztów. Jest to kwota oscylująca w granicach ponad 200 000 zł. A ponad 200 000 to już mi pozwala na to, żeby doposażyć w jakąś maszynę, w jakiś sprzęt. Czyli ona służy naszemu rozwojowi generalnie, dalszemu. Zwiększając potencjał możemy zrobić dużo więcej. Panie redaktorze, my w tej chwili budujemy własnym sumptem, własnym potencjałem garaż dla OSP Zaskrodzie. Także tutaj naprawdę bierzemy na siebie coraz większe wyzwania, które wymagają zaangażowania od nas i odpowiednich środków, no i odpowiednich ludzi, umiejętności.
1: Panie wójcie, tak na koniec naszej rozmowy powiedzmy sobie o zbliżającym się wydarzeniu, bo już ten weekend, sobota, niedziela w Koźlu będzie duże wydarzenie muzyczne, bardzo fajna nazwa, która, przyznam, bardzo mi się spodobała. Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Skąd w ogóle pomysł na taką imprezę?
0: Tak, to wydarzenie odbędzie się w Koźle, generalnie w Koźle, w jednej z naszych miejscowości, tam gdzie co roku była Noc Świętojańska. W tym roku tej formuły odeszliśmy na rzecz tego wydarzenia. A muszę panu powiedzieć, że z wielką niecierpliwością i takim zaciekawieniem i zainteresowaniem sam czekam na to wydarzenie, które będzie trwało 2 dni, najbliższa sobota i najbliższa niedziela. Właśnie konkurs piosenki dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. I muszę panu powiedzieć, że sam zadałem sobie trud, żeby w ogóle zgłębić to wszystko, jeśli chodzi o to, z czym będziemy mieć do czynienia. No i muszę panu powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo interesujące. Piosenka dziadowska, lirnicy, opowiadacze. To wyrasta z naszej kultury, tej dawnej, prawda? To są ludzie odwiedzający w dawnych czasach poszczególne miejscowości. To są wędrowcy, żebracy bardzo często. Ci, którzy potrafią w jakiś sposób opowiadać. Na tej kanwie powstawały jakieś utwory muzyczne, ale mówiące o przeszłości. Jest to też w owych czasach źródło wiedzy na temat otaczającego świata, bo proszę sobie wyobrazić również taką sytuację. Wcześniej rozmawiałem z księdzem, dyrektorem przed wejściem na antenę właśnie o tym i też przytoczyłem bardzo w mojej ocenie taką trafną sytuację związaną z filmem Znachor, jak właśnie główny bohater chodzi z miejsca do miejsca, prawda, i opowiada o tym, i jak w pewnym momencie znalazł się w młynie, i jego opowiadania były słuchane z niesamowitym zainteresowaniem. Czyli ci wędrowcy byli również źródłem wiedzy o otaczającym świecie, a my w Koźle będziemy mieć oprawę świetną, muzyczną. Będzie aż 16 wykonawców. Jest to ranga ogólnopolska. Zdobyliśmy na to dofinansowanie niebagatelne. Jest to oczywiście zasługa moich pracowników.
1: Dofinansowanie skąd?
0: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to zasługa moich pracowników, pana Kazimierza Kotra, pana Mariusza Wesołowskiego i całej reszty pracowników, którzy czuwają, aby to wszystko nam wypaliło, mówiąc kolokwialnie. A ja uważam, że ta impreza jest skazana na sukces, ponieważ ta tematyka, jest taka, że warto ją propagować, warto zadać sobie trud, żeby ją przedstawić, żeby inni mogli się z tym zapoznać, bo to jest kawał naszej historii. Nieodłączny element funkcjonowania społeczeństwa sprzed kilkudziesięciu nawet lat.
1: Czyli taka impreza też dla rodzin z dziećmi.
0: Oczywiście. Kładziemy na to nacisk. A ta oferta, którą budujemy, jeśli chodzi o program Pisanarew, przecież to ma na celu przede wszystkim, żeby nasze rodziny, nasi ludzie mogli ze sobą spędzać czas.
1: Panie wójcie, musimy już postawić kropkę, także kończymy tym zaproszeniem na festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy, który odbędzie się w Koźlu. A ze mną dzisiaj był pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam na to wydarzenie. Bardzo serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani dr Ewa Czaczkowska, publicystka, pisarka, wykładowczyni, autorka książki Odkryć Giedrzwałt na nowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Napisała pani, że ta książka wzięła się najpierw z zawstydzenia, a potem z głębokiej wewnętrznej potrzeby. Zawstydzenia czym?
2: Zawstydzenia tym, że bardzo późno odkryłam Giedrzwałt i dlatego uznałam, że też trzeba pokazać wielu osobom, które nigdy tam nie były, go nie odkryły. Zawstydzenia tym, że no właśnie tak jak powiedziałam, dopiero w 2023 roku odwiedziłam po raz pierwszy Giedrzwałt, a stało się to w taki nietypowy sposób. Byłam w maju 2023 roku w Lourdes i tam zupełnie przypadkowa, chociaż przypadków podobno nie ma, przypadkowa osoba, przypadkowy pielgrzym zaczął mówić o tym, jak to właśnie znane są inne sanktuaria, Lourdes, Fatima i tak dalej, a nasz Giedrzwałt nie jest znany i tak dalej. Ja wtedy się właśnie wewnętrznie zawstydziłam, bo stwierdziłam, no Boże, przecież ja też nigdy nie byłam w Giedrzwałcie, a znam tyle innych miejsc i postanowiłam to szybko zmienić. Pojechałam 3 miesiące później. No i powiem szczerze, że to miejsce bardzo mnie poruszyło. No i później zaczęłam czytać na temat Giedrzwałtu, poznawać lepiej to miejsce, bywać. W czasie takiej wizyty w grudniu 2023 roku, krótkiej wizyty, będąc tam, po prostu powstała ta myśl, że tak, chcę napisać książkę o Giedrzwałcie. Właśnie się zrodziła.
1: To tło historyczno-społeczne Warmii końca XIX wieku jest w książce bardzo dobrze i w bardzo ciekawy sposób opisane. I to jest ważne, bo Maryja przychodzi do ludzi z całym ich tym bagażem duchowo-historycznym.
2: Tak. Moim celem właśnie było też pokazanie całych tych okoliczności, tych objawień, tak? Żeby one nie były wyrwane z kontekstu, ale w tym konkretnym kontekście pokazane. Tym bardziej, że Warmia, tak bardzo ciekawy, a jednocześnie powiedziałabym specyficzny region Polski, ma naprawdę niezwykle ciekawą historię, różną bym powiedziała od większości może ziem polskich. No w ogóle jest ciekawa historia I Rzeczpospolitej, okresy rozbiorów i tak dalej. Więc rzeczywiście no, chciałam pokazać ten kontekst, bo był to, jak wiemy, rok 1877. To już jest 100 lat po pierwszym rozbiorze Polski i w tym pierwszym rozbiorze Warmia stała się częścią Prus, zaboru pruskiego. Wcześniej przez 300 lat była w I Rzeczpospolitej. Wcześniej jeszcze no, była też częścią państwa krzyżackiego, a jednocześnie miała ogromną niezależność w ramach dominium biskupiego, takiego można by powiedzieć księstewka biskupiego. I to wszystko naprawdę złożyło się na taką specyficzną historię tego regionu. Jeszcze do tego, jak dodamy właśnie to osadnictwo na południu Warmii Polskiej, na północy Warmii Niemieckiej. Niezwykle ciekawe, ale przez to takie zagmatwanie narodowościowo-wyznaniowe i tak dalej, niezwykle trudne też dziedzictwo, bym powiedziała. No i właśnie w 1877 roku w takim okolicznościach przyszła ze swoimi objawieniami Maryja. Jeszcze trzeba powiedzieć, że był to czas oczywiście ostrego Kulturkampfu, czyli walki z Kościołem katolickim w całych Prusach, nie tylko w zaborze pruskim, w całych Prusach, w całych Niemczech generalnie.
1: No właśnie, to bardzo ciekawe. Ta Warmia była i polska, i pruska, i protestancka, i katolicka. Ta walka z Kościołem przybierała bardzo ostre formy, a katolicyzm oznaczał też trwanie przy polskości na tych terenach?
2: Tak, oczywiście trwanie przy polskości katolicyzm oznaczał, aczkolwiek to tak, ale jednocześnie byli katolicy narodowości niemieckiej. Trzeba też o tych pamiętać, katolikach niemieckich, tak? Więc to tak też nie do końca, ale oczywiście w czasie zaborów zrodziło się to pojęcie Polak-katolik, tak? No bo wiadomo, że inna religia była czy w państwie, czy w zaborze rosyjskim, prawda, prawosławie. W zaborze pruskim, no tą taką, powiedzmy, państwową był protestantyzm. Więc rzeczywiście utożsamianie się, trwanie w wyznaniu katolickim oznaczało najczęściej, że jest to oczywiście Polak, tak? Na Warmii, jak powiedziałam, byli też katolicy niemieccy, ale oczywiście ta południe Warmii, ta polska Warmia południowa była katolicka i tam się objawiła Matka Boża. Ale no, jak powiedziałam, ten Kulturkampf dotykał również oczywiście katolików niemieckich i księży niemieckich. Przecież wtedy tam w Wieczwałdzie biskupem, przepraszam, proboszczem był ksiądz Augustyn Weichsel, rodolity Niemiec, który też ponosił srogie kary i konsekwencje już po zakończeniu objawień, w związku z tym, że on był jednym z tych, który propagował te objawienia, był przekonany o ich prawdziwości. Podobnie był nie z powodu tych objawień, ale generalnie z powodu tego, że był biskupem katolickim, biskup warmiński, szykanowany, czyli biskup Kremenc. Ale tak, na pewno bycie Polakiem oznaczało też bycie katolikiem, aczkolwiek to też był ten czas, kiedy Warmiacy polskiego pochodzenia, oni w połowie XIX wieku odkrywali swoje te polskie korzenie, polskość swoją i w drugiej połowie XIX wieku właśnie to, tą swoją tożsamość w obrębie wielkiego tego narodu polskiego, który obejmował ziemię pierwszej Rzeczpospolitej. To był tak ciekawy, ale trudny czas.
1: I ten czas był też, kiedy przychodzi Maryja, był też docenieniem właśnie Warmiaków. Warmia stała się miejscem jednoczącym Polaków z trzech zaborów?
2: Tak, oczywiście. To był ważny też moment. Dlatego wyobraźmy sobie, jest mała miejscowość, która nie była znana nawet na Warmii dobrze w tym czasie. Naraz staje się to miejsce pielgrzymkowe, gdzie naprawdę w tych pierwszych latach, w pierwszym roku i kolejnych latach przyjeżdża, przychodzi, przybywa setki tysięcy ludzi, tak? I naraz, proszę sobie wyobrazić, z trzech zaborów spotykają się ludzie z Galicji, gdzieś tam z Wileńszczyzny, tak? Ze Śląska, z Wielkopolski bardzo dużo i dalej przyjeżdżają i okazuje się, że wszyscy mówią po polsku, tak? W jakichś dialektach, w gwarach, ale wszyscy się rozumieją, śpiewają te same pieśni i tak dalej. No i to było naprawdę niezwykle ważny też moment dla nich. To tak samo się działo oczywiście na Jasnej Górze, pamiętajmy o tym, o Jasnej Górze i jej roli, tak? Ale to też był ważny moment. Ja nawet w książce pozwoliłam sobie na takie porównanie do 1979 roku, kiedy przyjechał do Polski, tak? Jan Paweł II, kiedy Polacy też zobaczyli, policzyli się. Chociaż to też się działo w czasie milenium chrztu Polski za prymasa Wyszyńskiego. Ale można powiedzieć, że to był taki ważny moment, żeby zobaczyć, że żyjemy, że jesteśmy, że mówimy po polsku, mimo właśnie, że zaborca, czy to pruski, czy rosyjski, może lepiej było oczywiście w zaborze austriackim, chce zniszczyć naszą wiarę, chce zniszczyć naszą mowę, narodowość, język i tak dalej. I to, że Matka Boża mówiła po polsku, było oczywiście bardzo ważne. To też od razu trzeba pamiętać, przepraszam, skończę to zdanie, bo pewnie pani też chce o to zapytać, że Matka Boża zawsze w każdych objawieniach mówi w języku tym, którym się objawia. Dziewczynki mówiły po polsku, czy raczej w gwarze warmińskiej.
1: A z jakim przesłaniem przyszła Maryja do dziewczynek i do, no szerzej przecież, do Polaków i do wszystkich ludzi wierzących?
2: Tak, tak. Ja też właśnie chciałam i starałam się to pokazać w książce, żeby pokazać, co naprawdę powiedziała Matka Boża, żeby dotrzeć do źródła, czyli do tych dokumentów, do protokołów przesłuchań, tak? Bo wydaje mi się, że przez te lata ostatnio narosło trochę takich no, nieprawdziwych, czy hipotez, czy mitów i tak dalej. Matka Boża przede wszystkim, to wynika z protokołów przesłuchań, tych kościelnych prowadzonych wtedy w 1877 roku. Przyszła, przedstawiła się przede wszystkim jako Maryja Niepokalanie Poczęta, czyli tak samo jak w Lourdes, te 20 lat wcześniej, tak? I niewiele później po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. I miała dwa życzenia, abyście codziennie odmawiali różaniec. Codziennie odmawiali różaniec. Systematyczna modlitwa różańcowa, ta bliskość, bycie przy Bogu właśnie poprzez modlitwę. I druga rzecz to postawienie w miejscu objawiania się Maryi kapliczki z jej figurą. To były dwa podstawowe życzenia Matki Bożej, objawiające się jako niepokalanie poczęta. Wszystko inne, co się wydarzyło w sensie rozmów, które Matka Boża prowadziła z dziewczynkami, czy raczej może, kiedy dziewczynki zadawały Matce Bożej pytania kierowane przez ludzi dorosłych, księży i tak dalej, dziewczynki zadawały, Matka Boża odpowiadała na te pytania, ale najczęściej też w odpowiedziach było słowo różaniec, była przede wszystkim modlitwa, tak.
1: Te pytania też pewnie mogą dziś nas dziwić, jakie ludzie zadawali Matce Bożej.
2: No tak, mogą nas też z jednej strony dziwić, że były takie no jakby zwykłe, powiedzmy. Z drugiej strony też tak myślę, że dzisiaj byśmy też podobne pytania zadawali pewnie, bo ludzie pytali przede wszystkim o takie sprawy no swoje, życiowe, czy ktoś wyzdrowieje, czy ktoś wróci z wojny, tak? Wyjechał do Ameryki, czy on z niej wróci, tak? Ale bardzo dużo dotyczyło kwestii uzdrowień, a być może jeszcze więcej dotyczyło kwestii związanych z tymi prześladowaniami Kościoła katolickiego, bo naprawdę to był niezwykle trudny czas. Kościoły były zamykane, księża byli i aresztowani, nakładane grzywny, nie mogli sprawować funkcji duszpasterskich, więc ludzie o to też pytali bardzo często. I Matka Boża najczęściej nie dawała takich jasnych odpowiedzi, tak, nie, chociaż się zdarzały, ale najczęściej mówiła o modlitwie. Módlcie się, tak? Czyli jakby przez te 82 dni Matka Boża przychodziła aż tak, przez tak wiele dni do Giedrzwałdu, czy objawiała się w Giedrzwałdzie, bo tam na pewno jest, że właśnie mówiła o tej modlitwie, jakby żeby przyzwyczajała ludzi do tej modlitwy systematycznej, jakby pokazując, że w modlitwie znajdą odpowiedzi na swoje pytania, rozwiązanie swoich problemów, a może przede wszystkim zmienią swoją mentalność, swój sposób myślenia. I w modlitwie właśnie poprzez ten pryzmat wiary będą kształtować swoje życie.
1: Bardzo ciekawe wydaje mi się też ten wątek dotyczący trzeźwości. Pijaństwo było wówczas poważnym problemem. I pani opisuje w książce efekty tego napomnienia Maryi, bo one były bardzo wymierne. Wielu przestawało pić, powstawały bractwa trzeźwości, upadały jakieś browary czy gorzelnie.
2: Tak, to prawda. Dla mnie to też było zadziwiające, bo tam nawet znalazłam w historycznych książkach, opracowaniach tak historyków informacje ze źródeł pochodzące, że właśnie jak tam na jakimś obszarze właśnie Warmii, w okolicach Olsztyna było powiedzmy kilkanaście browarów, tak, przed objawieniami, to potem zostały dwa. Więc rzeczywiście to było bardzo, był bardzo ważny ten wątek trzeźwościowy. Aczkolwiek to była odpowiedź Maryi na pytania jej stawiane, tak? Ona jakby z tym nie przyszła, ale było pytanie postawione przez dziewczynki, pytanie sformułowane przez proboszka miejsca, księdza Weichsela, dotyczące, co się stanie z pijakami, z ludźmi nierządnymi. I tam właśnie Matka Boża mówiła o tym, że zostaną ukarani. Natomiast pytanie o to, czy wyzdrowieje jakieś małżeństwo, z nazwiska podane Matka Boża powiedziała, że mają się modlić, nie pić wódki, tak? I rzeczywiście to zostało bardzo mocno podniesione w duszpasterstwie w Giedrzwałdzie wtedy, ten wątek trzeźwościowy, ale również jest i dzisiaj, tak? To duszpasterstwo trzeźwościowe jest tam bardzo mocno rozwinięte i już dotyczy nie tylko ludzi, którzy zmagają się z nałogiem alkoholizmu, ale również inne nałogi, tak? Które dotykają ludzi, więc tam też i rodziny współuzależnione od nałogowych członków rodziny,

0: Nie, bo biskup może to zrobić, ale chodziło o takie przyzwolenie, taki pozytywny sygnał, tak? Dobrze wiemy, co robisz, nie? Nie dostał tego. A to się wiązało oczywiście z sytuacją polityczną, narodowościową, polityczną. Bo to wynika z innych dokumentów, które później powstały między nuncjaturą niemiecką w Monachium, a Watykanem, może o tym już nie będę opowiadała, bo to zbyt długo, ale jest to w książce. Więc na pewno kwestie polityczne, kwestie narodowościowe miały na to wpływ, że nie zostały uznane wtedy objawienia. Do tego jeszcze po 3 latach doszła kwestia tego, że się okazało, że tam były początkowo 4 brane pod uwagę widzące, 2 kłamały, przyznały się do tego 3 lata później. I to też bardzo ustyczniło, bym powiedziała, i biskupa i tak dalej do tych spraw, a do tej sprawy objawień Matki Bożej. Ale kwestia, jak powiedziałam, historyczna, to, że później w 1920 roku został przegrany plebiscyt, tak, na Warmii, że Polska znalazła się dalej w państwie niemieckim, w III Rzeszy. Oczywiście wojna, to co się działo na Warmii, czyli to całkowita właściwie wymiana ludności w latach powojennych, dopiero jakieś układanie tych relacji polsko-niemieckich po liście biskupów polskich do niemieckich, a przede wszystkim po 1972 roku, to wszystko tak, te okoliczności, bym powiedziała, z jednej strony polityczne, polityczno-kościelne, tak, to wszystko sprawiło, że dopiero 100 lat później, w 1977 roku, te objawienia zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Ale naprawdę z dokumentów wynika, że one mogły być uznane już w 1877 roku. I wtedy pewnie wyglądałoby to troszkę inaczej, gdy chodzi o samo sanktuarium i to miejsce, jego znajomość.
1: O dzieciach z Fatimy wiemy dużo, a o Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej, bo siostra Barbara Samulowska, no tutaj mamy znacznie więcej też informacji i chyba coraz więcej się o niej mówi, ale los Justyny Szafryńskiej wciąż pozostają tajemnicą.
0: Tak, to prawda, no bo siostra Barbara Samulowska, jak się spodziewamy, niedawno zostanie ogłoszona błogosławioną. Natomiast Justyna Szafryńska, rzeczywiście ta pierwsza dziewczynka, czyli ta, której pierwszej objawiła się Matka Boża 27 czerwca, niestety no, nie są do końca jej losy znane. Ona wstąpiła, podobnie jak Barbara, do zgromadzenia Szarytek Sióstr Miłosierdzia. Była w hełmie potem w klasztorze w Paryżu i w 1897 roku nagle wystąpiła, uciekła po prostu ze zgromadzenia, uciekła z klasztoru. 2 lata później wiemy, że wyszła za mąż, dość szybko owdowiała i jej losy są znane, powiedzmy, do rozpoczęcia I wojny światowej, do 1914 roku wtedy, czy tam wcześniej opłacała jeszcze grób męża. W każdym razie, mówiąc w skrócie, ja o tym też piszę, cały rozdział poświęcam obu dziewczynkom i ich losom. Wiemy o tym z dociekań historyków, co się działo do I wojny światowej. Nie wiadomo, co było później. Jedni są hipotezy mówiące o tym, że wyjechała znowu do Niemiec z Francji, tak, czy na teren zaboru pruskiego wyjechała. Inni mówią, że została we Francji, ale nie wiemy ani kiedy zmarła, ani gdzie jest pochowana. Więc takie trudne rzeczywiście życiowe.
1: W książce mamy też mnóstwo innych bardzo ciekawych wątków, o których nie mamy czasu, żeby je poruszyć, więc zapraszam Państwa do książki, między innymi o tym, że zmieniały się władze. Przyszła władza, nie została wybrana władza komunistyczna i też Matka Boża z Gietrzwałdu przeszkadzała, ale po to odsyłam już do książki, więc na koniec jeszcze zapytam panią doktor, na czym polega aktualność słów Matki Bożej z Gietrzwałdu?
0: Na czym polega? No przede wszystkim oczywiście to wezwanie do modlitwy różańcowej, tak? Systematycznej modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej.
1: I też tylko wtrącę, że to jest modlitwa, do której nie trzeba mieć jakichś wielkich teologicznych kompetencji.
0: Tak. Zgadza się. Absolutnie nie trzeba. To jest modlitwa, w której rozważa się przecież życie Jezusa, życie Maryi, życie Jezusa. I może ją odmawiać każdy, w każdym miejscu, w każdej chwili. To ważne, Matka Boża, pokazując się w czasie modlitwy różańcowej, jakby modliła się z ludźmi właśnie w tej wielkiej wspólnocie tych modlących się. Więc może to też jest wskazówka dla nas, dla wspólnoty. A poza tym, no właśnie to jest to że właśnie modlitwa może zmienić życie człowieka, tak? I to jest najważniejsze, że modlitwa może zmienić naszą mentalność, nasze myślenie o życiu, o świecie, o wspólnocie i tak dalej. I tu się wszystko zaczyna, od modlitwy się zaczyna. To po pierwsze, i chyba najważniejsze, bo to jest przesłanie dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, dla wszystkich. To jest przesłanie uniwersalne w każdym czasie. I te piękne słowa, które zostawiła Matka Boża 8 września,

0: 1877 roku, mówiąc poprzez dziewczynki, mówiąc ludziom, nie smućcie się, ja zawsze będę przy was. Ja myślę, że są to słowa tak pełne nadziei, które szkoda, że nie są znane właśnie w samym kościele w Polsce. Na pewno są aktualne, bo to nie tylko chodziło o tamten rok, ale o to zawsze. Myślę, że to trzeba mieć w pamięci.
1: Odkryć Gietrzwałd na nowo. Taki jest tytuł książki. Autorka tej książki, pani dr Ewa Czaczkowska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: I ja serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję pani również.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji, prezes Stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani poseł, czy Polska brunatnieje? Bo ja o tym czytam od kilku tygodni, a od kilku dni to już szczególnie dużo.
2: Nie, absolutnie nie. Polska nie brunatnieje. Wiem, do czego zaraz nawiążemy, natomiast to była jakaś jednorazowa sytuacja, gdzie wystarczy wyjść naprawdę na ulicę i zobaczyć, że nie ma absolutnie żadnych sytuacji, czy one są naprawdę jakieś marginalne, gdzie dochodzi do konfliktów związanych z pogorszonymi relacjami polsko-ukraińskimi.
1: No właśnie, powodem na młyn dla takich historii jest chociażby to wydarzenie z Bielska Białej, gdzie pracownik komunikacji miejskiej wyzywał ukraińskie 11-latki. Pani Gasiuk-Pichowicz, Kamila Gasiuk-Pichowicz pisze o bydlaku, który nie zaczął pierwszy, dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, także Czarnek i Morawiecki. Co pani na to?
2: Znaczy już pomijam to, że pani Gasiuk-Pichowicz powiela po prostu partyjny przekaz, bo pani Mirosława Nykiel opublikowała dokładnie tą samą treść, więc to już jest naprawdę zabawne. Natomiast pani Gasiuk-Pichowicz okazała się nie lepsza od tego człowieka, którą rzeczywiście puściły emocje, tak? Pytanie, dlaczego puściły emocje? Bo problem pani redaktor polega na tym, że my nie mamy całego nagrania tego zdarzenia i przy całym potępieniu jakiejkolwiek agresji wobec drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy to jest ukraińska dziewczynka, czy to jest Polak, bo pamiętajmy też, że mamy sytuację, gdzie dochodzi do ataków Ukraińców na Polaków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. I nie widzę takiego wzmożenia wśród polityków, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, kiedy trzeba bronić Polaków, którzy padają ofiarami różnego rodzaju ataków, nie tylko ze strony Ukraińców, ale też innych narodowości. Więc naprawdę, jeżeli chcemy być rzetelni i symetrycznie, no to bierzmy wszystkie takie przypadki pod uwagę.
1: Bo tutaj MSZK opublikowało tak oświadczenie, że dziewczyny trzymały nogi tak na siedzeniu i od tego się zaczęła. No już pomijam to, że dorosły człowiek do dzieci, no jakby nie prowokowały
2: tego. Absolutnie, to jest absolutnie niedopuszczalne. To jest absolutnie niedopuszczalne, ale teraz wyzywanie z drugiej strony tego człowieka bydlakiem. Przecież ten człowiek poniósł ogromne konsekwencje. On został natychmiast został zatrzymany, będą postawione mu zarzuty. No a dlaczego nie ma postawionych zarzutów albo deportowanych tych Ukraińców, którzy napadają Polaków. No naprawdę, jakby, bo pani redaktor, w związku z tą sytuacją była taka jednodniowa, może dwudniowa histeria, szczególnie w mediach społecznościowych, no my nie możemy dawać się tak nakręcać i dawać się prowokować. Moim zdaniem to była prowokacja, bo my niestety nie wiemy, co te dziewczyny, bo już no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to nie była jedna nastolatka, ale była też z osobą towarzyszącą. My nie wiemy, co one robiły tak naprawdę w autobusie i jak się zwracały do tego człowieka. No mamy podany element, gdzie człowiek wybucha, ale nie znamy kontekstu tego wybuchu, więc nazywanie go bydlakiem i taki publiczny lincz, jaki spotkał tego człowieka, no jest absolutnie niedopuszczalny. Absolutnie. Niezależnie od tego, oczywiście potępiając jego słowa skierowane do młodej dziewczyny, tak? No bo to nie powinno mieć miejsca oczywiście.
1: A czy mamy do czynienia z taką silną emocją antyukraińską w Polsce i kto za nią odpowiada?
2: Nie nazwałabym tego, pani redaktor, emocją antyukraińską. No po prostu są pewne... Gdyby politycy od samego początku konfliktu czy wybuchu wojny na Ukrainie inaczej prowadzili politykę dyplomatyczną wobec Ukrainy, dziś nie byłoby takiej sytuacji, gdzie Polacy po prostu pewnych zachowań i nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, ale przede wszystkim polityków mieliby dość. Gdyby to od początku było prowadzone w sposób racjonalny, oparty o nasz interes narodowy, o polską rację stanu i tak dalej, no to nie byłoby takich sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś tutaj podgrzewa jakieś antyukraińskie nastroje w Polsce, to jest to bez wątpienia Wołodymyr Zełenski, który stosuje prowokacje. Sam o nich, przecież politycy ukraińscy mówili o tym, że w okolicy 11 lipca rocznicy rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Kresach Wschodnich, mogą odbywać się pewne prowokacje. No i tych prowokacji akurat nie było, więc stronie ukraińskiej być może zamarzyło się to, żeby jednak znowu postawić się w roli ofiary. Stąd ta prowokacja z dziewczynami w autobusie.
1: Jak pani ocenia obchody rocznicy Krwawej Niedzieli w wykonaniu naszych polityków?
2: Też aż tak nie obserwowałam. To znaczy, ja mam ogromny zgrzyt, pani redaktor, z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość teraz bardzo mocno stawia się w takiej roli pragmatyków ukraińskich. Wie pani, ja byłam...
1: Przemysław Czarnek nawet mówi, że trzeba zaprzestać na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie, odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
2: No i prezes Jarosław Kaczyński bardzo szybko go prostuje, więc myślę, że tutaj już nie ma o czym mówić. Polityka PiS-u wobec Ukrainy się nie zmieniła. Ja byłam osobiście na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej w Radomiu. Całkowicie prywatnie, nie poszłam tam jako polityk, żeby składać oficjalne wieńce i tak dalej, tylko po prostu poszłam prywatnie z rodziną. I słyszałam, pani redaktor, co mówi Marek Suski. No jego przemówienie było obrzydliwe. Naprawdę zrobił sobie z takiej okazji do powiedzenia paru ważnych słów po prostu swoją jakąś taką kampanię wyborczą, czy początek kampanii wyborczej, taka retoryka czysto wyborcza. No wie pani, są sytuacje, w których po prostu nie wypada prowadzić wojny politycznej. Marek Suski nie potrafił się od tego powstrzymać. No i to było po prostu obrzydliwe.
1: Ja zapytałam o te obchody. Też chciałam zapytać o cenę tych słów kierującego ambasadą Polski na Ukrainie, Piotra Łukasiewicza, który mówił o ukraińskich ofiarach państwa polskiego przed wojną i w jej trakcie zaznaczał, że nie stawia znaku równości. No tylko czy rzeczywiście nie stawia, skoro mówi o tym właśnie tego dnia w rocznicę Krwawej Niedzieli?
2: Powiedzenie, że się czegoś nie robi, a po chwili zrobienie tego, dokładnie tego samego, jest czystą zagrywką erystyczną, a nuż ktoś się na to nabierze. Ten konkretny urzędnik, funkcjonariusz państwowy, wpisał się idealnie w taką propagandę ukraińską, która dąży do tego, żeby postawić znak równości między tym, co robiło UPA na Wołyniu i Kresach Wschodnich, a tym, co robili polscy żołnierze, rzeczywiście dokonując pewnego odwetu. Natomiast no, mając gdzieś w świadomości to, co UPA zrobiło z Polakami, no trudno w tamtym momencie było się dziwić, że dochodziło do różnych sytuacji. Natomiast absolutnie nie można postawić między tym znaku równości. No i niestety, pani redaktor, ukrainofilia opanowała polską klasę polityczną i to powoduje, że niestety po raz kolejny nie gramy w obronie naszego interesu narodowego, tylko jesteśmy lepsi czy robimy jakąś łaskę innym państwom, innym narodom.
1: Donald Tusk zapowiedział powstanie muru pamięci w Warszawie z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej. To jest taki rzucony w przestrzeń pomysł bez konkretów, z którym nie wiadomo co będzie, czy jakiś pomysł, nad którym warto się dłużej zastanawiać i pochylać?
2: Znaczy, nic absolutnie takiego nie powstanie i to zostało rzucone przez Donalda Tuska na potrzebę chwili, ponieważ Donald Tusk doskonale widzi po sondażach, że no, mówienie jakby inną retoryką kompletnie by się nie opłacało politycznie. Ja bardzo ubolewam nad tym, że wszystko, pani redaktor, w tym momencie, od polityki zagranicznej, krajowej, po politykę historyczną, staje się elementem takiej wojny politycznej między konkretnymi ugrupowaniami, a żadne z tych ugrupowań, które bierze udział w tej wojnie, nie ma pomysłu, jak to realnie wszystko naprawić, żeby Polska w pewnych sytuacjach mówiła jednym głosem. Bo my się, pani redaktor, podzieliliśmy w sprawie tego orderu Orła Białego, polskie społeczeństwo zostało podzielone. W sprawie tych Ukrainek w autobusie w Bielsku Białej polskie społeczeństwo zostało podzielone. To jest no, niedopuszczalne. Są elementy polskiej polityki, gdzie my musimy na zewnątrz mówić jednym głosem i no niestety politycy...
1: Polityka historyczna jest zakładnikiem sondaży?
2: Trochę tak. I to pokazuje i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska. Bo są w stanie zmienić swoją narrację w zależności od tego, co pokazują sondaże.
1: No właśnie, Donald Tusk najpierw mówił, że nikt go z prezydentem nie podzieli w sprawie historii rzezi wołyńskiej. Później stawiał znak równości między zachowaniem Zełenskiego i Nawrockiego, więc widzimy, że to się zmieniało w zależności od tego, jakie sondaże pewnie spływały. Jeśli chodzi o Senę.
2: Dokładnie tak. Tak samo Prawo i Sprawiedliwość teraz jest antyukraińskie, a jeżeli przychodzi do wszelkich głosowań polegających na tym, że my mamy się zadłużyć po to, żeby wesprzeć ukraiński przemysł zbrojeniowy, no Prawo i Sprawiedliwość idzie ramię w ramię z Koalicją Obywatelską.
1: Biuro Poszukiwań IPN prowadzi prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej obecnie. Tego żądała i cały czas żąda polska strona tych prac ekshumacyjnych, odblokowania ekshumacji. Czy to ochłodzenie relacji, tak to nazwijmy, nie wpłynie na kolejne decyzje w tej sprawie?
2: Pani redaktor, tych decyzji prawie w ogóle nie ma, więc ciężko, żeby ochłodzenie relacji na nie wpłynęło. Nawet uważam, że Zełenski zorientował się, że popełnił ogromny błąd wizerunkowy i dyplomatyczny w związku z tym, że nadał tej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ponieważ nie spodziewał się, że to się tak rozleje na całą Europę. Unia Europejska, pani redaktor, zorientowała się, że chce przyjąć w swoje struktury państwo, które generalnie buduje swój mit powstańczy na nazistach. Więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko, że Unia Europejska nie miała kompletnie świadomości tego i Zełenski wie, że przegrzał, dlatego zgodził się też na to, by te dwie miejscowości, w tych dwóch miejscowościach odbywały się poszukiwania. Natomiast to jest kropla w morzu potrzeb. No, tych wsi, miejscowości, w których UPA dokonywało ludobójstwa, były tysiące. A ile mamy tak naprawdę rozpoczętych badań, ile mamy rozpoczętych poszukiwań?
1: Pojedyncze
2: więc no właśnie o to chodzi. Więc to jest żonglowanie czymś, co jest dla nas bardzo ważne i takie popuszczanie nam kropelka po kropelce, jak w kroplówce, prawda? Tego, co my chcemy. No nie tak to powinno wyglądać, absolutnie.
1: Trafiła pani na listę wrogów Ukrainy, którą prowadzi ukraińska organizacja. Czy spotkały panią potem jakieś nieprzyjemności czy wiadomości? Bo Rafał Meckler, który trafił na taką linię, opisywał, że tak się działo w jego przypadku.
2: Rafał Meckler nie ma immunitetu, nie jest politykiem, nie jest dyplomatą, więc być może wobec Rafała Mecklera można było sobie pozwolić na więcej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jednak pełniąc funkcję europosła, no pewną ochronę jakąś tam powiedzmy mam. Natomiast tak, ja zostałam wpisana na tą listę. To było dla mnie jednak mocno zaskakujące, ale potwierdziło tylko to, co powiedziałam w Parlamencie Europejskim właśnie, że Ukraina ma na sztandarach ludobójców i nazistów i absolutnie się z tego nie wycofam. Mówi się rzeczywiście, że to jest lista prowadzona przez jakąś tam organizację, ale oczywiście, panie redaktorze, służby mają wgląd w tą listę i ona jest bardzo skrupulatnie uzupełniana o to, czy ktoś, powiedzmy, został wyeliminowany, czy nie. Więc no to nie jest byle co. Mam wrażenie, że część polityków polskiej sceny politycznej kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Dla mnie powinna być bardzo ostra reakcja dyplomatyczna ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nie, to jest absolutnie niedopuszczalne, w ogóle prowadzenie takiej listy.
1: No ale pewnie dlatego, że chodzi o polityków Konfederacji, czy nawet Prawa i Sprawiedliwości związanych, bo Zbigniew Bogucki też na nią trafił, no to dlatego tej reakcji nie ma.
2: No dlatego tej reakcji nie ma, no ale też widzi pani, bo to jest cały czas to, co mówię, że Unia Europejska nagle dowiaduje się, z jakim państwem ma do czynienia, z jakim państwem weszła we współpracę i w jakie państwo bardzo mocno zainwestowała swoje środki. I nagle się okazuje, że to państwo ma podwaliny ideologiczne, no mocno brunatne, mocno nazistowskie i no gdzieś tam ten kult UPA funkcjonuje i rozrasta się. I teraz jeszcze w dodatku okazuje się, co też było zaskoczeniem, bo ja w Parlamencie Europejskim powiedziałam o tej liście, że trafiłam na nią i oczekuję ochrony unijnych dyplomatów ze strony Parlamentu Europejskiego, więc oni też nie mieli pojęcia, że coś takiego funkcjonuje, a jeżeli mieli pojęcie, no to po prostu to ukrywali, tylko że wstał ktoś i powiedział, że takie coś istnieje, tak?
1: I jaka była reakcja innych polityków w Parlamencie Europejskim?
2: W szoku. Byli w bardzo dużym szoku.
1: Dobrze, pani poseł, mam jeszcze chwilkę, więc zmieńmy temat. Ruch Biało-Czerwoni, to ma być równorzędny składnik Konfederacji jak Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy?
2: Nie, Konfederacja składa się, jeśli mówimy o partii politycznej, składa się z Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei i to się nie zmienia. Ruch Biało-Czerwoni to jest stowarzyszenie wspierające i oczywiście ja jestem europosłem Konfederacji, więc naturalnym jest, że reprezentuje Konfederację i naturalnym jest, że jeżeli wiąże swoją przyszłość z Konfederacją, no to Ruch Biało-Czerwoni będzie wspierał Konfederację na każdej możliwej płaszczyźnie.
1: A jak koledzy z Konfederacji zareagowali na ten ruch, na powstanie pani ruchu?
2: Niektórzy dobrze, niektórzy mniej dobrze.
1: Mniej pewnie ci wokół Sławomira Mentzena zgromadzeni. A dlaczego chce pani wrócić z Parlamentu Europejskiego do polskiego Sejmu?
2: Ponieważ uważam, że Polska potrzebuje polityków, którzy nie boją się mówić pewnych rzeczy, nie boją się działać z pewnymi rzeczami i mają wpływ na świadomość społeczeństwa. Myślę, że tak to można określić, bo ludzie przestają się bać artykułować pewne rzeczy i bardzo im za to dziękuję i jestem bardzo z tego zadowolona, że zaczynamy głośno mówić o tym, co jest w naszym interesie, a co w naszym interesie nie jest i dzięki temu wywieramy presję.
1: Ale dla niektórych po prostu Parlament Europejski to jest spełnienie marzeń. Dla pani nie? Jak się dostaje?